0: Sobotni Brzask.
1: Dzień dobry. Franek nas zawsze tak z zaskoczenia bierze z tym, raz, że oczywiście z lampką on air, ale z tym dżinglem Brzasku. Nie masz takiego wrażenia, że on to tak jakoś... My tutaj rozgadani jeszcze wymieniamy...
2: aktualizujemy, co się przez tydzień wydarzyło.
1: Tak, aktualizujemy nasze systemy.
2: Zobacz, co się wydarzyło przez tydzień. Ktoś był chyba u fryzjera, zobacz, jaki elegancki. Prawda?
1: Tak, no może u barbera, bo tutaj... A sam... Jezu, to człowiek orkiestra. No patrz, audycję zrealizuje, sam sobie tutaj wąsy podetnie. No normalnie.

0: Siódma dopiero wbiła, a ja już jestem cały w zachwycie.
1: Ja też, bo to był komplement jak najbardziej zasłużony. No to Franek Wójcicki.
0: No to Franek Wójcicki. Dzisiaj od niego zaczniemy. Weronika Wawrzkowicz na pokładzie.
1: I Patryk Rabiega.
0: A razem z nami Gwen Stefani i spółka.

0: Pogoda.
1: Słońce tym razem nieśmiało schowane za chmurami, bo w ten weekend duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. No i to akurat dla przyrody jest bardzo dobra wiadomość. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 15 stopni w centrum do 19 na południu, więc temperaturowo tak nawet nie najgorzej.
2: Skoro powiedziałeś na południu, to ja też nas zabiorę na południe, ale południe Europy, czyli Lizbona, tam dzisiaj 18 stopni. Natomiast w Grecji bardzo przyjemnie, już teraz 19 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia tych stopni będzie 25.
1: No to idealna pogoda na taką miejską szwendaczkę, albo nawet nie miejską, taką też podmiejską.
2: Generalnie podmiejsko tam też jest pięknie.
1: Podmiejsko jest pięknie. Generalnie w Grecji jest wszędzie pięknie, więc zazdrościmy wszystkim tym, którzy w Grecji obecnie się znajdują.

0: 9 minut po 7 jest sobota, 9 maja i dziś imieniny obchodzą Beat, Geroncjusz, Grzegorz, Hiacynta. Hiacynta, oglądałaś Co ludzie powiedzą?
1: Nie.
0: No jak to?
1: No
0: naprawdę?
1: Nie. No naprawdę.
0: O, to jest najwspanialszy komediowy serial wszechczasów moim zdaniem.
1: Ale że tak jest górnolotnie to powiem. Tak na szybko? To ja będę nadrabiać.
0: Moim zdaniem jest. To jest brytyjski humor, bo to Brytyjczycy zrobili ten serial i główną jego bohaterką jest Hiacynta Bukiet. Taka gospodyni domowa, aspirująca do bycia panią z wyższych sfer.
1: Może ona wchodzi w szwery, a nie
0: Może
1: w
0: ona wchodzi w szwery, ale jest fantastyczna. Naprawdę niech Hiacynty nie znałaś?
1: Naprawdę nie, ale poznam
0: no
1: teraz.
0: To koniecznie. Ona zawsze jak odbierała telefon, to mówiła The Bouquet Residence, Lady of the House speaking.
1: O, no bo, elegancko.
0: No bo bouquet, ona chciała, żeby to tak wymawiać, tak. Wymawiać bardziej, wiesz, właśnie
1: bouquet
0: po szlachecku. Więc pozdrawiamy wszystkie Hiacynty bardzo, bardzo mocno.
1: Znasz jakąś Hiacyntę oprócz tej serialowej?
0: Nie.
1: Bo ja też nie.
0: Nie, znam tylko kwiaty.
1: Ja też, chociaż wiesz co, gdyby ktoś mi kazał je teraz na szybko narysować, to ja sobie tu wygooglam.
0: To wygoogluję, a ja mówię dalej. Hiob, Karolina, Mikołaj, Maria, Otokar, ciekawe, Pachomiusz, Przebor.
1: Pacho co?
0: Pachomiusz. Zaraz sprawdzimy tego pana. Przebor i Stefan.
1: Ach, Hiacynty, to są te tak strasznie intensywnie pachnące, że wystarczy na przykład w sypialni, ja nie potrafię z jednym Hiacyntem spać, bo jest tak intensywny, że ja po prostu dostaję uczulenia. Bardzo ładny, ale za intensywny dla mnie.
0: A sprawdzimy, czekaj w ogóle, od czego jest imię Hiacynta. Żeńska forma imienia Hiacynt. Aha, no, to tylko tyle. Super. Ale to, czekaj, to jeszcze Hiacynta. Imię męskie pochodzenia greckiego. Wychodzi się od imienia mitycznego Hiakintosa, z jego krwi wyrosły kwiaty nazwane od jego imienia Hiacynty. O.
1: A to ciekawe, o tym nie słyszałam.
0: No widzisz, to tak a propos tej Grecji, w której już dzisiaj pogodowo chociaż byliśmy, to jeszcze Pachomiusz, imię męskie też pochodzenia greckiego, od greckiego pachum, czyli człowiek Boży.
1: A wiesz co? Ja wczoraj, skoro powiedziałaś o człowieku Bożym, to mam taki kwiatek w ogrodzie, który nagle wystrzelił. Wygląda jak taka strzałka trochę, różowo-amarantowa. I on się okazało, bo uwielbiam to, że robisz zdjęcie, wrzucasz i od razu wiesz, jak się osobnik nazywa. I to jest Boży kwiat.
0: No, czy
1: nie ma
0: to jest przypadek?
1: Nie sądzę.
0: To jeszcze tego Otokara sprawdzimy, bo odtąd wcale nie chodzi o to, że to jest oto samochód. Nie. Imię męskie, tym razem pochodzenia germańskiego, złożone.
1: Ale on mógłby taki serwis samochodowy prowadzić.
0: Czujesz?
1: Jest imię, że jesteś po prostu predysponowany do tego, żeby taki zakład, takie miejsce prowadzić.
0: Albo jakiś taki zakład autokarów Otokar.
1: No, dokładnie, tak.
0: Tak, podpowiadamy, żadnych tantiem nie będziemy
1: pobierać. Będziemy kibicować.
0: Będziemy zdecydowanie kibicować, chociaż osoby, które noszą to imię, to chyba muszą być czujne i uważać na własne zdrowie, bo właśnie z tych elementów to imię się składa. Z elementów od, czyli zdrowie, i wakar, czyli czujny, baczny. O, czyli taki naprawdę uważający na swoje zdrowie.
1: Dobra, może to jest dla nas sugestia. Drodzy Państwo, kiedy ostatnio robiliście badania profilaktyczne? Trzeba sprawdzić, o.
0: O.
1: Ale połączyłam kropki.
0: Ale idealnie. Także niezależnie od otokarów i wszystkich innych autobusów, prosimy się badać regularnie i często.
1: Oto muzyka.

0: The Green Horns, a to był fragment ścieżki dźwiękowej filmu Broken Flowers. I tak jeszcze a propos filmów, pan Maciej do nas napisał, że my tak tutaj sobie trochę podśmiechujki z tych otokarów urządzaliśmy, a otokar Balcy był polskim operatorem dźwięku w filmach animowanych. Związany ze studiem filmów rysunkowych w Bielsku-Białej, gdzie współpracował z montażystą Aloyzem Molem, realizował dźwięk do filmów i seriali rysunkowych, takich jak m.in. Nasz Dziadzio Robocik, Reksio, Bolek i Lolek, Porwanie Baltazara Gąbki, także absolutna klasyka.
1: Wspaniałe, Baltazara kochałam, zresztą teraz wyświetlił mi się kadr z festiwalu Po Drodze, kiedy Filip Springer razem z kolegami graliśmy w kalambury i właśnie oni mieli scenę z Baltazara Gąbki. Wyobraź sobie trzech dorosłych facetów, to było chyba w Pleszewie, tam była taka stacja kolejowa, którzy biegną i karamba tam krzyczą i tak, to był wspaniały, ale jak się nazywał ten Dziadzio Robocik, bo ja bym chciała zobaczyć tę animację.
0: Dziadzio Robocik, czekaj, wracam już do tego. Nasz Dziadzio Robocik.
1: Ale to już sam tytuł jest wspaniały, od razu się chce oglądać.
0: Ale czekaj, bo tutaj nie ma przecinków w tej wiadomości. Ja teraz nie wiem, czy to jest jeden tytuł, Nasz Dziadzio Robocik, czy Nasz Dziadzio to jest jedno, a Robocik to jest drugie, bo tak też może być teraz, tak do mnie to dopiero dotarło, więc musimy to sprawdzić.
1: To ja sprawdzam.
0: Bo akurat tych dwóch animacji, albo tej jednej animacji nie kojarzę.
1: A mogą być trzy. Nasz Dziadzio Robocik. No żartuję już.
0: No, bardzo to jest możliwe, ale no i co, mamy
1: Nasz
0: to, czy nie mamy?
1: Nasz Dziadzio jest jako animacja i serial. Więc
0: czyli
1: zaraz...
0: to będą dwie osobne w takim razie.
1: Czyli ja to
0: źle przeczytałem. Muszą mi państwo wybaczyć. Jest dopiero 7:18. Ja jeszcze jestem bez kawy. Ja wiem, że to jest zawsze wymówka na wszystko dobra, ale poczekaj, śmiejesz się, a sama nie znałaś.
1: No, ale ja ci jestem wdzięczna, przecież to jest wspaniała swoją drogą. No... Tytuł Nasz Dziadzio Robocik jest absolutnie genialny do wzięcia teraz.
0: No właśnie, ja pomyślałem, że to jest oczywista oczywistość. Dopiero przed chwilą się połączyły komórki odpowiednie.
1: My nie jesteśmy robocikami, więc spoko.
0: My nie jesteśmy robocikami, ale jeszcze napisał do nas pan Mateusz, że Otokar to turecki producent autobusów. Nawet w Warszawie kursują autobusy tej marki.
1: A faktycznie, teraz sobie już mi się wyświetliło. Ja chyba nawet raz dostałam lusterkiem Otokara, jak podjeżdżam. Naprawdę byłam na Nowym Świecie jeszcze w czasach studenckich i tak za bardzo sobie stanęłam, a że jestem dość wysoka, a te lusterka są nisko, nie wiem, czy to akurat w otokarach, czy w innym modelu, to tak trochę dostałam tym lusterkiem, ale nic się nie stało.
0: Ty to masz szczęście, albo cię zaatakuje lusterko otokara, albo jesz z jednym zębem.
1: No, to jest jak wygrać na loterii, nie każdemu się to zdarza.

0: Florence and the... Z czego ty się znowu śmiejesz?
1: Ale to pani Iwo razem ze mną się śmieje. Dzięki za naszego dziadzia robocika. Oplułam się kawą, zafundowaliście mi na śniadanie serdeczny śmiech z głębi brzucha. Dziękuję, więc przekazuję ci podziękowania.
0: No to bardzo, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że nie okryliśmy się zbyt dużą hańbą i wstydem, nie znając Otokara Balcego i nie znając animacji Nasz Dziadzio i Robocik. Dwóch różnych animacji. Ja już to zapamiętam do końca życia.
1: Też.
0: Jak kiedyś będę w Milionerach i dostanę takie pytanie, to już po prostu od razu powiem. Ostatecznie.
1: Ostatecznie.
0: No dobrze, ale ostatecznie mamy sobotni brzask, pośmiany do roboty. Mateusz Andruszkiewicz.
1: Ja mam tuż, jak się okazało, jednak nie wodoodporny i się rozmazałam na panda.
0: A nie widać wcale.
1: A to dobrze, to może okulary zasłonię.
0: Panda Wawrzkowicz.
1: Panda.
0: Panda.
1: Panda ten program, proszę bardzo.
0: Znam takie dwulatki, które mówią Nanda.
1: A Nanda na pandę?
0: Tak, Nanda na pandę.
1: A czy to jest ta sama dwulatka, co mówi Ziaba?
0: Tak. Nanda, Ziaba i Ziów. To są trzy ulubione zwierzęce słowa.
1: Majeczko, pozdrawiamy cię. No teraz zaglądamy do naszego rozkładu jazdy.
0: I pozdrawiamy Mateusza Andruszkiewicza, który przygotował jak co tydzień kalendarium muzyczne. Za raz, dwa, trzy, za cztery piosenki państwo usłyszą.
1: Nie wiem za ile piosenek, ale na pewno po godzinie 8 pojawi się pluszowa zbroja, czyli nasze zachwyty tygodnia. Co masz dzisiaj?
0: Książkę. Dzisiaj mam książkę i to będzie taki zachwyt trochę dwa w jednym i taka mała też reklama, ale wszystko zostaje w rodzinie. O, tak powiem.
1: A to ciekawe. To ja mam wystawę fotograficzną, zachwyt przyrodniczy i książkę. Tak, na bogato dzisiaj.
0: No dobrze, no dobrze. Będzie oczywiście też poezja w prozie brzasku. Dziś będzie znów poeta. Ostatnio jakoś w męskich wierszach gustujemy, chociaż wiersz będzie o naturze i o przyrodzie i o tym, jak jesteśmy z przyrodą złączeni.
1: A wiesz, że w moim, teraz do mnie dotarło, że w moim zachwycie, mimo że to jest książka, która jest pisana głównie prozą, to też poezja mnie absolutnie zauroczyła. No i wątek przyrodniczy. Dobra.
0: No proszę.
1: O, teraz to mnie dotarło.
0: Tak, także poezja będzie takim małym intrem przed cyklem klimatycznym, w którym dziś pojawi się profesor Tadeusz Mizera. Absolutny pasjonat przyrody. Zresztą usłyszą to państwo zaraz już na samym początku naszej rozmowy. Ma coś takiego w głosie, prawda?
1: Tak, chce się słuchać.
0: Że tak, że rzeczywiście ta przyroda jest jego pasją. Pan profesor na co dzień pracuje na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i zajmuje się między innymi bobrami. I właśnie o tych zwierzakach dziś państwu trochę opowie. Mamy potężną suszę wciąż, mimo tego, że od kilku dni na szczęście trochę pada, to jednak braki wody są ogromne. No a bobry bardzo dobrze wpływają na retencję leśną, więc mam wrażenie, że trochę nie doceniamy tych zwierząt i tej pracy, którą wykonują dla przyrody, więc trochę o tym dzisiaj państwu wspólnie z profesorem Tadeuszem Mizerą opowiemy.
1: A powiem ci, że to bardzo ciekawe, bo nie dalej jak dwa dni temu właśnie chodziłam koło takich stawów i widziałam robotę bobrów i śmialiśmy się, ponieważ część oczywiście tych drzew była powolona centralnie nad wodą, ale jedno drzewo było takie właśnie już na takim wzniesieniu, co mój mąż skomandował. Ciekawie, może to były takie ćwiczenia techniczne, żeby tutaj sobie zęby wyostrzyć, bo faktycznie...
0: Próba taka,
1: ale no, muszę przyznać, że ta robota budzi wrażenie, jak ostre, mocne muszą to być zęby, żeby no, coś takiego wyciosać wręcz z drzewa.
0: To prawda. Ja kiedyś byłem świadkiem bliskiego spotkania psa z bobrem. Na szczęście nic się nie wydarzyło, ale cała akcja działa się w wodzie. Właśnie niedaleko Wisły był taki coś a la rozlewisko i tam była pani bobrzyca, która ewidentnie, no nie widziałem tego, tak mówię ewidentnie, ale tak myślę, że były tam też małe bobrzątka gdzieś ukryte i ona broniła przed psem tych swoich zwierzaków. Pies mojej koleżanki Golden Retriever, tak także dość duży pies, wskoczył do tej wody i pływał razem z tym bobrem. Ona odganiała go ogonem. Po prostu Bogota, bo tak ma na imię pies, była jak w transie. W ogóle nie reagowała na nasze wołania, nie dawała się wyciągnąć z wody i to tak z dobre 15 minut trwało, zanim na szczęście nic się nie wydarzyło, ale wyglądało to bardzo groźnie.
1: Nawet nie wiedziałam już jakoś, no właśnie, czasami wyobraźnia jest za mała, żeby sobie wyobrazić, że na przykład jest pies, który sobie gdzieś tam nad Wisłą pływa i nagle pojawia się bobr.
0: To nawet było tak, że my już wracaliśmy z nad Wisły i to już było tak bliżej lądu, takie rozlewisko. No i ona po prostu, nie wiem, czy wyczuła, że tam jest bobr i po prostu pędem wyrwała ze smyczą, ze wszystkim, wyrwała się koleżance z ręki i po prostu pędem wskoczyła.
1: Instynkt
0: wskoczyła do tej wody i no myśleliśmy, że po prostu jeszcze chce sobie popływać, ale potem zobaczyliśmy, że tam jest pani bobrzyca, która dość ostro, no ja naprawdę się bałem, że ten bóbr temu psu coś zrobi, bo to tak bardzo agresywnie wyglądało.
1: No broniła swoich małych.
0: Ewidentnie, tak.
1: No to teraz jeszcze jesteśmy już po cyklu klimatycznym w zapowiedziach, rzecz jasna, a po godzinie 9 dzisiaj niespodzianka, bo nie będzie o kuchni, ale karmić słowem na pewno będziemy.
0: Na pewno, chociaż może trochę kuchni teatralnej zdradzą nasi goście, bo w studiu pojawią się Katarzyna Dąbrowska i Marcin Januszkiewicz, znani państwu doskonale aktorzy, którzy połączyli swoje muzyczne talenty i wczoraj miała miejsce premiera ich wspólnego singla Zakochani, który zwiastuje i nową płytę Kasi i wspólny spektakl Kasi i Marcina, więc trochę ich na tę okoliczność przepytamy.
1: Tym bardziej, że oni mają długą wspólną historię znajomości, więc historia pewnej znajomości się pojawi na antenie. Wiem, że kiedy Marcin się pojawił w szkole teatralnej, to Kasia była już na czwartym roku, więc jak te ścieżki się przecięły, jak pamiętają siebie wówczas i jak jest teraz, o tym na pewno też porozmawiamy.
0: I gdzie w tym wszystkim Sting?
1: O, to też.
0: A na koniec też będzie teatralnie, bo w Krótkich Zwierzeniach u Adama Stasiaka dziś reżyserka Aleksandra Bielewicz. Także na dużej scenie zakończymy sobotni Brzask.
1: Dużo wątków francuskich się w tej rozmowie pojawi.
0: 7:30.

0: In the Stars to nówka sztuka od Rolling Stonesów. Twój kolega Mick wydaje nową płytę w lipcu.
1: No kibicuję mu cały czas bardzo mocno.
0: A co tam w prasie?
1: No słuchaj, zdziwiłbyś się, jaki temat jest na jedynce w Fakcie.
0: No zaskocz mnie.
1: Minister Waldemar Żurek jest na okładce z założonymi rękoma. Bardzo prowokacyjny i od razu narzucający konkretną interpretację pod tytuł Minister Waldemar Żurek, lat 56, rozpieści więźniów i wielki tytuł Koniec kaszy i salcesonu. I teraz mogę ci powiedzieć, że to jest zapowiedź zmian w więziennym menu. 4 zł dziennie. Tyle teraz wynosi minimalna stawka żywieniowa w zakładach karnych i aresztach. Po raz pierwszy od 2016 roku więzienne menu zostanie zmodyfikowane, a także podrożeje. Resort Sprawiedliwości, kierowany przez Waldemara Żurka, przedstawi zmiany w przepisach. I gdyby państwo byli zainteresowani, jak się zmieniały stawki żywieniowe, jak wyglądają posiłki regeneracyjne i inne, no to możemy zajrzeć do Faktu, ale naprawdę dziwi mnie, że to jest temat na jedynkę tak zwaną.
0: No, mogli jeszcze dać tytuł Żurek dla wszystkich.
1: Mogli, ale ktoś zatrzymał jednak. Nie poszli tą drogą.
0: Tak. Ale najważniejsze, że jest wiek w nawiasie. Dzięki temu wiemy, że minister sprawiedliwości ma 56 lat. No ja bez tego ten artykuł byłby niepełen, więc... Więc bardzo, bardzo mnie to cieszy, że Fakt trzyma poziom.
1: No ale dużo ciekawszy jest tutaj też artykuł dotyczący, znaczy są przede wszystkim bardzo mili panowie policjanci, a dlatego są mili, ponieważ zaopiekowali się między innymi piątką szczeniaków zostawionych w lesie.
0: No i nie mogłaś od tego zacząć.
1: No. Musiałam, słuchaj, dotrzeć do środka tej gazety. A swoją drogą muszę państwu powiedzieć, że pierwszy raz 2 tygodnie temu razem z koleżanką, która regularnie jeździ co weekend do różnych schronisk wyprowadzać psy i zabrała mnie ze sobą i nie uwierzą państwo, ale pierwszy pies, którego wyprowadzałyśmy, jak się nazywał? Patryczek. I to był taki wielki, biały, ogromny pies. Powiem ci szczerze, że czułam najpierw respekt, czy Patryczek to jest dobry wybór, ale Patryczka ostatecznie przekazałam Marcie, bo był tak silny i duży, że stwierdziłam, że ja po prostu się boję, czy go utrzymam. Ja dostałam Lunę, niewiele większą. I powiem ci, że niesamowite jest to, bo Marta mi powiedziała od razu na początku, że bierzemy je specjalnie na bardzo długi spacer, taki 1,5-godzinny, bo psy potrzebują tak mniej więcej 40 minut, żeby się otrząsnąć z tego, że w ogóle z tego podekscytowania, że one wychodzą gdzieś z tego swojego wybiegu dalej. I faktycznie, jakbyś miał zegarek w ręku, mniej więcej po 40 minutach te psy się wyluzowują, zaczynają sobie węszyć, niuchać. Ale wiesz, co było bardzo poruszające, że one cały czas, ta Luna była wręcz przyklejona do tego Patryczka. Że tak miały luźne smycze, długie, więc mogły sobie każde w swoją stronę, żeby sobie tam eksplorować. One tak jedno przy drugim, więc no w tym smutnym schroniskowym życiu, jednak to, że mogą być razem na wybiegu, myślę, że to są takie psie przyjaźnie. I oczywiście najszczęśliwsze są te momenty, kiedy potem ktoś się znajduje, kto całą dwójkę adoptuje. Ale polecam państwu, jeżeli na przykład nie możecie dać domu, takiego domu na zawsze, no bo to jest super odpowiedzialna decyzja i zawsze w ten sposób trzeba ją podejmować, to taki spacer, to jest taka frajda i dla człowieka, i dla psa. Potem jeszcze był drugi piesek, Piorun, i Piorun był taki podekscytowany, że aż ta pupka mu cała skakała z wrażenia. No trzeba też uważać, bo masa kleszczy jest w takich łąkach, więc potem się trzeba posprawdzać elegancko, ale tak przy okazji psich historii i tutaj tych znalezionych w lesie i uratowanych przez policjantów, to polecam, żeby powędrować. A wiem, że nasi słuchacze też to robią, bo czasami jedna z naszych słuchaczek nam tutaj regularnie wysyła zdjęcia właśnie z takich spacerów, które wietrzą głowy i psie, i ludzkie.
0: Tak sobie myślę, że Luna po prostu wiedziała, że wszystkie patryczki to fajne chłopaki.

0: Wycieżka nasza.
1: Tak, bo tak zmodyfikowaliśmy sobie to słowo, no bo jest cieszenie w wycieżce. A swoją drogą Aleś wynalazł numer. Wydawało mi się, że ja wszystkie utwory Bemi Beck znam, a tutaj bardzo proszę, ucieczka, wycieczka, i okazało się, że to był utwór tytułowy z serialu pod tym tytułem i zaczęłam sobie sprawdzać. To był serial z 72 roku w reżyserii Jadwigi Kędzierzawskiej, a na ekranie pojawiała się córka pani Jadwigi, czyli reżyserka Dorota Kędzierzawska. I podobno to była opowieść o trójce dzieciaków, Dorocie, Pawle i Grzesiu, które pod nieobecność rodziców postanawiają w tajemnicy udać się na samodzielną rowerową wyprawę wakacyjną. I tutaj istotne jest wsparcie babci, bo w realizacji planu uczestniczy również babcia, co sprawia, że wyprawa staje się bezpieczniejsza, ale nie mniej ekscytująca. Czy ktoś z Państwa pamięta ucieczkę, wycieczkę? No ja nie pamiętam, bo tak jak widzę, rok 72, ale już po tej piosence tytułowej, o tym tam jest taki fragment o szczęściu małym jak porzeczka zamkniętym w dłoni, to ja chcę zobaczyć.
2: No to już masz, zobacz. Co Hiacyntę, ludzie powiedzą? Hiacyntę. Tak. Teraz ucieczkę, wycieczkę. No, a doba nie jest z gumy.
1: Gdzie jest to biuro, gdzie można składać podania o wydłużenie doby?
2: Jeśli ktoś zna takie biuro, to brzaskmałpanowyświat.online. Bardzo poprosimy o adres, bo ja chętnie też się tam wybiorę.

0: David Show o 7:48 na antenie Radia Nowy Świat.
1: Drodzy Państwo, zawsze sobie tutaj otwieramy przesyłki, które przychodzą książkowe. Ja chyba już, jest mi pisane, znowu nie wiem jak ta doba się przedłuży, ale spotkanie z Witem Szostakiem, bo nie wiem czy pamiętasz, jakieś 2 tygodnie temu książka dla dzieci się pojawiła w moich rękach, a teraz książka zatytułowana Suche strugi i przeczytałam właśnie zaproszenie, zresztą bardzo lubię taki nowy zwyczaj, znaczy nowy, on się czasami pojawia, kiedy to autorzy sami krótko piszą o tym, o czym jest książka i Wit Szostak napisał krótko o suchych strugach tak. Patrzymy na świat zawsze z perspektywy naszego teraz, a gdybyśmy mieli dostęp do tego, jak postrzegaliśmy swoje życie w przeszłości, czy rozpoznalibyśmy się w tych różnych wersjach? Narratorka Suchych Strug kilka razy w życiu poczuła przemożną potrzebę opowiedzenia siebie i za każdym razem zrobiła to inaczej. Fascynuje mnie archeologia pamięci. Ostrożne docieranie do kolejnych warstw życia, utraconych i odrzuconych, możliwe jest tylko dzięki opowieści. Myślę, że właśnie o tym są Suche Strugi. No i mnie ten krótki opis złowił na wędkę, nie wiem jak ciebie.
0: Mnie już by złowiła okładka tej książki, bo jest taka, no raz, że w bardzo ładnych kolorach, w różnych odcieniach niebieskiego, trochę szarego, granaty też się tu pojawiają. To jest też po prostu bardzo ładna graficznie, prawda? Taka geometryczna.
1: Geometryczna, dokładnie.
0: Ale
1: tak.
0: Generalnie Wit Szostak bardzo dba też o oprawę graficzną swoich książek. Pamiętam, jedyną książką Szostaka, jaką czytałem, to były Cudze słowa i też mają wspaniałą okładkę. Pokażę ci, wygląda jak po cenzurze. Wymazane są niektóre słowa takim grubym, czarnym flamastrem, a zostawiony właśnie tylko tytuł Cudze słowa, więc... Więc tak, nie ocenia się książki po okładce, ale trochę się ocenia.
1: Tak, ale to ma ogromne znaczenie. Szczerze mówiąc, tutaj nie chcę nikogo piętnować, ale znam mnóstwo fantastycznych książek zamkniętych w tak koszmarnych okładkach, że gdybym na przykład nie dostała wersji PDF bez żadnych tam właśnie naleciałości graficznych, to po prostu z własnego wyboru bym nie sięgnęła, gdyby ktoś mi tej książki nie podsunął i powiedział, przeczytaj, jest dobra. Dlatego też namawiam wszystkich autorów, żeby też walczyli, kiedy wydają książki, nawet nie walczyli, tylko postarali się, bo słowo walka to jest słowo, którego bardzo nie lubię, ale żeby rozmawiali z wydawcami, bo bardzo często jest otwartość na to, no ale z drugiej strony, jeżeli ktoś się nie zainteresuje, no to też to nie będzie w żaden sposób jakoś uwzględnione, bo naprawdę nie oceniamy książek po okładce, ale jeżeli okładka wygląda kiepsko, no to też nie ma tego odruchu, żeby sięgnąć po ten przedmiot materialny, jakim jest książka.
0: To prawda. A tak a propos przesyłek, to mamy jeszcze przesyłkę od Mateusza Andruszkiewicza, oczywiście.
2: Raper, którego niedawno mogliśmy podziwiać w nominowanym do Oscara filmie Marty Supreme, wydał 15 lat temu nieprawdopodobnie wulgarną płytę Goblin.

0: Album to był, dość powiedzieć, kontrowersyjny i ze względu na treść różnie odbierany przez słuchaczy. Pełna mroku i przerażającej introspekcji, płyta była drugim solowym albumem w dorobku Tylera The Creatora, wydany nakładem wytwórni Excel Recordings. I taka była kolejność zdarzeń, że zanim jeden z najbardziej kreatywnych raperów stał się Flower Boyem, zanim przyszedł Igor, zanim usłyszeliśmy Call Me If You Get Lost, był etap bardzo radykalnej twórczości, pełnej przemocy, seksualności, ostrego języka i zwrotów dalece wybiegających poza powszechnie przyjęte obyczaje, nawet w rapie. I nie wiem, czy album ten można nazwać konceptualnym, pewnie tak, na pewno jest w nim myśl przewodnia, a właściwie głos przewodni, mianowicie głos w głowie, a więc niejaki Dr. TC, którego poznajemy już w pierwszym tytułowym utworze z płyty. What you need is me, someone to talk to. I poznajemy go jako terapeutę Tylera The Creatora, a pełniej przedstawia się na końcu pierwszej części płyty, gdzie wyjawia, że jest jego świadomością, jest jego alter ego i właściwie to jest nim samym. I'm Ace. I'm Wolf Hanging. I'm me. Cały materiał to wgląd do głowy 20-latka, z której wypływa całe mnóstwo smolistych, brudnych, często toksycznych myśli, a całość jest jakimś obrazkiem jego stanu psychicznego i mroku, w jakim się znajdował. Niemniej wyciągając te wersy z tego kontekstu, gdyby dziś ta płyta wyszła, byłaby pewnie niemałym skandalem. Zresztą przed utworem Radicals pojawia się pewne ostrzeżenie, że wszystko, co mówi Tyler, jest fikcją i nikt nie powinien brać z tych słów przykładu. Random disclaimer. Hey. Don't do anything that I say in this song, okay? Wszystko to podlane jest charakterystycznym Tylerowym poczuciem humoru, a całość utrzymana jest w klimacie horroru. Choć trzeba oczywiście powiedzieć, że Tyler nie tylko wygadywał tam różne różności, ale zajął się też produkcją muzyki i zaprosił do pomocy kolegów z ekipy At Future. Na płycie występują bowiem tacy artyści jak choćby Jasper Dolphin, Domo Genesis, Hodge czy Frank Ocean. I to w kilku miejscach. I warto jeszcze wspomnieć, że to na Goblinie znalazł się jeden z najbardziej ikonicznych utworów Tylera The Creatora, czyli Yonkers, do którego beat Tyler zrobił mniej więcej w tyle, ile trwa utwór Windows tej płyty, czyli 8 minut. Raper twierdził, że w ramach żartu czy też parodii chciał zrobić taki typowy nowojorski beat z lat 90., tyle że z tego żartu urodziło się brzmienie fajne na serio, do którego dograł rapy i który dziś jest jednym z flagowych numerów w katalogu Creatora. Podobnie uznany i chwalony był też przecież czarno-biały teledysk do Yonkers z Tylerem jedzącym karalucha i stryczkiem na końcu. I można by się zastanawiać, dlaczego dziś mowa jest o płycie, która jest tak trudna, przerażająca też i mimo wszystko jednak nieemisyjna raczej i też w sensie przyzwoitości trudna do słuchania. Jest to bowiem pewien etap rozwoju czy też ewolucji jednej z najbardziej kreatywnych, ekstrawertycznych, unikatowych postaci współczesnego popu i rapu, a cały szalony plot twist wizerunkowy, który obserwowaliśmy w ostatnich latach, musiał się od czegoś odbić, a o tym punkcie startu mówimy właśnie dziś, gdy mija 15 lat od premiery albumu Goblin, czyli drugiej części trylogii płytowej, od której swoją przygodę fonograficzną zaczął Tyler The Creator.
1: Mateusz Andruszkiewicz, który z kalendarium muzycznym jak co tydzień wróci chwilę przed ósmą, a my do kalendarium dodajemy jeszcze urodziny, które dzisiaj obchodzi ten pan.

0: Sobotni Brzask.
1: Dzień dobry. Weronika Wawrzkowicz,
2: Patryk Rabiega
1: i Franek Wójcicki. Minęła ósma, a to oznacza, że zaczynamy drugą godzinę sobotniego brzasku. No i biorąc pod uwagę, ile wydarzyło się w pierwszej godzinie, nie mogę się doczekać tej.

0: Pogoda.
1: Słońce w ten weekend odpoczywa. Scenariusz jest jeden. Duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. No ale drzewa się cieszą, kwiaty się cieszą, ziemia się cieszy. I my też się z tego powodu ucieszmy. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, około 15 stopni w centrum do 19 na południu.
2: No to mogę powiedzieć, że francuskie kwiaty i rośliny też się cieszą, na przykład, a na pewno w Paryżu, bo tam dzisiaj 24 stopnie z deszczem.

0: No właśnie, szanujmy swoje matki, jak wyśpiewał przed chwilą Harry Styles. Zbliżamy się do pluszowej zbroi, więc to będzie taki mój pre-zachwyt i zachęta dla Państwa. W wolnej chwili proszę zobaczyć teledysk do tej piosenki, do Dance No More. To jest nówka sztuka, mówię o teledysku. Od kilku dni hula w internecie. To jak on, czyli Harry, tańczy w tym klipie, to jest coś nie z tej planety. Tak to zostawię.
1: A ty jeszcze się przyznaj, że nie będziecie na jednym brzasku przez tego pana.
0: No nie będzie mnie przez tego pana nawet na dwóch brzaskach.
1: No to już jest lekka przesada.
0: Ale to jeszcze, to dopiero za 2 miesiące, także zdążysz zapomnieć.
1: No dobra, zaczynasz ty dzisiaj.
0: Dobrze, tak jest. Skoro tak się wyrwałem, już wspomniałem o tym, że ten mój dzisiejszy zachwyt to będzie takie trochę dwa w jednym, bo z jednej strony zachwyt, a z drugiej... Mam nadzieję, nie nachalna, ale jednak promocja, reklama, ale reklama nas samych, czyli Radia Nowy Świat, a konkretnie jednego z naszych redakcyjnych od niedawna kolegów.
1: Autopromocja.
0: Teraz te tiku-tiku powinno wpaść.
1: A
0: takie
1: no tak.
0: Tak, mam na myśli Pawła Sołtysa, czyli Pablo Pawo. Jak Państwo doskonale wiedzą, Paweł oprócz działalności muzycznej pisze także książki. Był zresztą dwukrotnie nominowany do literackiej nagrody Nike. Monolog. Tak zatytułowana jest ostatnia książka Pawła i to jest zachwyt, o którym dzisiaj chwilę chcę Państwu opowiedzieć. Monolog przez K na końcu, a nie G. Choć ta opowieść jest monologiem. Monologiem fryzjera, który od lat pracuje w salonie na warszawskim Grochowie. I ten monolog zbudowany jest po pierwsze oczywiście z historii życia samego fryzjera, ale także z historii jego klientów, ludzi, których strzygł, z historii jego sąsiadów. I jak skończyłem czytać, to tak sobie pomyślałem, że to jest trochę takie, ta opowieść cała jest trochę przywołaniem świata, którego już nie ma, albo który istnieje w bardzo ograniczonym zakresie, takiego świata małych społeczności, w których nawet jeśli jesteśmy z innych bajek, to potrafimy się szanować, potrafimy sobie pomagać, mamy wobec siebie szacunek, bo mamy wspólny mianownik, czyli mieszkamy na jednym osiedlu, w jednym bloku, w tej samej dzielnicy. Także miałem taką refleksję i taką nawet nutkę...
1: Tęsknoty?
0: Tęsknoty trochę.
1: Sentymentu?
0: Tak, trochę... Trochę tak, bo no na pewno oczywiście istnieją wciąż takie małe społeczności, które się wspierają, ale jednak te czasy, o których pisze Pablo Pawo, myślę, że już niestety minęły. W monologu znajdą Państwo plejadę ultrabarwnych postaci, bo są na przykład hodowcy gołębi, którzy wojują z kociarami, bo koty nieco starszych mieszkanek Grochowa wymykają się z domów i polują na gołębie. Jest także na przykład historia niedowidzącego listonosza, którego wszyscy znają, wszyscy uwielbiają, bo to jest taki listonosz z krwi i kości, który nie tylko przyniesie list, ale także zatrzyma się, porozmawia, wysłucha, jest trochę tak takim spowiednikiem, tak bym go określił i praca jest naprawdę dla niego po prostu pasją. Są siostry tarocistki, do których chodzą wszyscy, ale nikt się do tego nie przyznaje. Wszyscy chodzą oczywiście, żeby poznać przyszłość i to, co ich w przyszłości czeka. Jest wspaniała historia mechanika samochodowego, właściciela zakładu motoryzacyjnego, który się dorobił i stał się takim lokalnym gangsterem ze złotym łańcuchem na szyi, a ma bardzo nietypowe hobby, uważaj, kolekcjonuje łabędzie.
1: Jak można kolekcjonować?
0: Figury, ale nie żywe ptaki, tylko figury. Takie figury, łabędzie, najczęściej takie ogrodowe. Jak są krasnoludki, krasnale takie ogrodowe, to,
1: ja
0: to są też...
1: To ja bym miała dla niego doniczkę taką w kształcie łabędzia. Widziałam ostatnio w sklepie.
0: No widzisz, no to on takie łabędzie...
1: Nawet się zastanawiałam, ale nie poszłam tak mocno.
0: No, bo u ciebie bardziej kwiaty chyba, prawda? Takie jakby była donica w kształcie kwiatów.
1: No
0: to
1: też
0: może.
1: By, ale taki...
0: Albo jakiś robaczek, taki odorek, zieleniak. No, taka figura, odorka.
1: To do książki też będzie bohater, który będzie zbierał figurki odorków, ale będzie miał problem, żeby je znaleźć. Chyba musimy ruszyć z produkcją.
0: No, ale wracając do monologu, to ten właściciel zakładu samochodowego kolekcjonuje właśnie takie figury łabędzi. Ma absolutnego hopla na tym punkcie. Postawił nawet w ogrodzie taką gigantyczną karuzelę, w której kręcą się łabędzie i on, żeby się odstresować, bardzo często na tej karuzeli siedzi, pali papierosa i naprawdę to jest przekomiczne, że wielki chłop ze złotym łańcuchem na szyi siedzi na karuzeli pełnej łabędzi i pali papierosa i się odstresowywuje, więc to jest tak...
1: Filmasz się wyświetla w głowie od razu,
0: prawda?
1: Nie?
0: No, tak, no tak, tak. Naprawdę czytając tę książkę miałem takie żywe obrazy w głowie, więc ze wspaniałych historii Paweł utkał te opowieść. Także bardzo serdecznie Państwu polecam, bo czyta się to naprawdę wyśmienicie. Jest i humor, i tak jak wspomniałem, nuta nostalgii za czymś, co przeminęło. Także bardzo serdecznie polecam. Paweł Sołtys, monolog. W podcastach Radia Nowy Świat, to teraz będzie ta część reklamowa, w podcastach Radia Nowy Świat znajdą Państwo przedmowę Kasi Oklińskiej, czyli rozmowę z Pawłem właśnie wokół tej książki, więc polecam jako taki dodatek do lektury, bo i niektóre wątki są rozwinięte i generalnie Paweł opowiada też o tym, jak w ogóle wpadł na pomysł napisania tej całej opowieści. Oczywiście polecam także audycję Pawła, czyli Dziwną Falę. Dziś o 13:00 odsłona trzecia. Koniec autoreklamy.
1: Ale to jest tak wspaniała książka już w opowieści, że ja nie wiem, kiedy ja to wszystko przeczytam, ale to jest bardzo... proszę mi pożyczyć książkę. Nie, ja nabędę, pójdzie... bo chcę mieć sama. Ja już czuję, że ona zostanie na dłużej.
0: Dobrze, to ci szybko pójdzie, bo to jest krótka lektura, jeśli dobrze pamiętam, 116 stron, więc no nawet nie na jeden wieczór. Myślę, że dla ciebie to na 2-3 godzinki i po zabawie. Tak jeszcze sobie pomyślałem, jak skończyłem tę książkę, że to jest gotowy scenariusz na monodram. Do teatru, chociaż aktor miałby naprawdę nie lada wyzwanie, żeby to wszystko spamiętać i te 116 stron wykuć na blachę, bo te opowieści łączą się ze sobą, ale też meandrują. To nie jest taki monolog, gdzie można się zatrzymać i zrobić coś innego. Nie, to jest jedna opowieść właśnie, tak jak powiedziałem, składająca się z wielu pomniejszych, więc aktorsko, tak pamięciowo, nie lada wyzwanie, ale widzę to na scenie teatralnej, zdecydowanie.
1: Zrobiłeś mi ogromny apetyt na tę książkę i myślę, że nie tylko mnie. Proszę, drodzy Państwo, dołączać do tego klubu, którzy mają ochotę teraz ją zjeść bardzo szybko. No to robimy przerwę, 17 minut po 8. Masz jeszcze jakiś zachwyt, czy już mnie wpuszczasz?
0: Już cię wpuszczam.
1: No to
0: zachwyty.
1: Wpuścimy mnie po pani Randy, tak?
0: Tak.

0: Nasz dziadzio robocik i nasza pani Randy Brown.
1: Dokładnie tak. Drodzy Państwo, chciałam Państwa bardzo przeprosić, rzuciłam jakoś szybko okiem, a przecież Randy Brown to od razu się wyświetla, ten człowiek z fantastycznym, ja uwielbiałam, jak był taki piękny, śnieżno-biały uśmiech, taki wąsik jeszcze miał.
0: To czyli prawie jak u naszego Franka.
1: O, no tak. Fantastyczny amerykański piosenkarz soulowy, pochodzący zresztą z Memphis, za nami, więc tak, kontynuujemy serię niefortunnych zdarzeń. A teraz
0: sobotni brzask
1: będą
0: dzisiaj w oparach zaćmień i absurdu. Absurdu to akurat zawsze, ale dzisiaj mamy jakieś zaćmienia. No ale tak, kontynuujmy zachwyty. Proszę bardzo, the floor is yours.
1: No to zaczynam od zachwytów przyrodniczych i powiem Państwu, że była fascynacja motylami, była fascynacja ważkami, cały czas jest aktualna. No ale teraz na miejscu pierwszym pojawiają się ćmy. No i między innymi powiem ci, że szczotecznicza szarawka. O, to też jest dobre ćwiczenie.
0: Szczotecznica.
1: Tak, szarawka. I teraz szybko.
0: Szczotecznica, szarawka.
1: Udało się.
0: No już, widzisz, już. Tak. To trzeba wytrenować.
1: Szczotecznica, szarawka. Nie jest to łatwe, faktycznie. Wrzucimy Państwu na grupę patronów i na nasz profil facebookowy Sobotni Brzask. Jeżeli tam jeszcze Państwa nie ma, to proszę się zastanowić, dlaczego tam Państwa jeszcze nie ma i proszę dołączyć bez zbędnej zwłoki.
0: Prosimy to przemyśleć.
1: Tak. No i jak zobaczyłam szczotecznicę, szarawkę, to byłam zdumiona, po pierwsze, że można mieć tak, jak to nazwać, takie gęste, puchowe futerko na górze, ale fantastyczne są, ja w zasadzie muszę sprawdzić, czy to są takie czujki, jak grzebienie ma po prostu. Wygląda dla mnie trochę jak taki gremlin i wygląda, i ma też nawet takie odnóża, które są całe owłosione, więc proszę sobie wrzucić szczotecznicę, szarawkę, to będzie kolejne stworzenie bardzo włochate, tak jak wspomniałam.
0: Ona tę główkę ma trochę jak nietoperz taką, nie?
1: Dokładnie, taki mały nietoperz latający.
0: No bardzo mały, Mikronietoperz.
1: Ale też absolutnie zachwycił mnie świerszcz polny i to, jak wygląda ten jego pancerzyk. To jest, ja naprawdę dochodzę do wniosku, im częściej leżę na ziemi, że człowiekowi się tylko wydaje, że on jest taki mądry, że w ogóle jest taki wyjątkowy, a jak popatrzę, jak bardzo skomplikowanymi organizmami są te najmniejsze i jak tam jest wszystko precyzyjnie przemyślane, jak się ochronić przed kimś większym, kto może na ciebie czyhać, możesz wypuścić nagle jakiś zapach, jak na przykład odorek zieleniak wspomniany dzisiaj.
0: Mój ulubieniec.
1: Ale jak te świerszcze w ogóle grają wieczorami, no to jest obłędne, żeby zlokalizować i zobaczyć, jak to wszystko wibruje. No ale też nie ukrywam, że chrabąszcz majowy, no wydawałoby się, że przecież powszechny. Jak zobaczyłam, jakie on ma wachlarze przy oczach, to szczerze mówiąc mnie zatkało.
0: No ja byłem pewien, jak wysłałaś mi zdjęcie, bo tak zdradzimy Państwu kulisy, że Weronika często po swoich zachwytach takich na żywo wysyła do mnie zdjęcie i patrz, zobacz, co ona.
1: Nie wierzę,
0: odkryłam, udało się, znalazłam, mam. I ja też wtedy się zachwycam. I jak Weronika wysłała mi jak to było? Chrabąszcz majowy, tak?
1: Tak, chrabąszcza
0: majowego, to zapytałem, czy to są jego rzęsy, bo to naprawdę wygląda jak rzęsy.
1: Dokładnie tak.
0: A to są takie wachlarze.
1: No i też przyznaję, że pierwszy raz w życiu widziałam szewnicę miętówkę. Można sobie wpisać do wyszukiwarki, zresztą zostawimy Państwu zdjęcia. I ta szewnica miętówka to jest trochę taki latający dalmatyńczyk. Ktoś z moich znajomych stwierdził, że to w ogóle wygląda jak taki płaszcz królewski i coś w tym jest. Więc
0: a to prawda, nie? Tak, jak takie były takie, to nie były pióra, tylko to były takie, jakby lisie ogony, coś takiego, nie?
1: Nie, taki dostojny
0: w ogóle. Takie coś takiego, tak. No,
1: teraz
0: tak to
1: sobie
0: wygląda,
1: proszę wyobrazić szynszyla na ćmie i już będzie gotowe wyobrażenie. I faktycznie ten łebek jest taki bardzo kudłaty i to wygląda wręcz jak takie futerko. Zresztą taki kolor i też struktura trochę jak mój pies Łatka, naprawdę. A te skrzydełka są białe, nakrapiane w czarne kropki. No ale przyznaję, że jest też taki robaczek, który, no umówmy się, nie jest jakiś specjalnie atrakcyjny. Czarny po prostu cały. Ale jak zobaczyłam, że się nazywa leniem marcowym, no to stwierdziłam, że mimo, że złapany w maju, to też lenia marcowego proszę sobie zapoznać. O, Chętnie poznam Lenia Marcowego. Takie ogłoszenie w tym dziale AAA.
0: Szewnica Miętówka pozna Lenia Marcowego.
1: O, ale ciekawe swoją drogą, czy oni byliby się w stanie zaprzyjaźnić, czy może ktoś by kogoś skonsumował. Nie, chyba nie.
0: Nie, to chyba nie... Nie w tej konfiguracji.
1: Nie w tej konfiguracji, no to już są bezpieczni. Druga rzecz to będzie też częściowo zachwyt, w którym zwierzęta się pojawią. Elliot Erwitt pojawia się w wystawie, na wystawie Domu Spotkań z Historią. Retrospektywna wystawa zdjęć. Dom Spotkań z Historią zresztą obchodzi, z tego co pamiętam, 20-lecie. To jest przestrzeń, która jest trudna, szczerze mówiąc, dla prezentowania fotografii, bo tam jest wąsko, nie ma takiego dużego odejścia, ale dzięki temu też można być bardzo blisko przy tych fotografiach. To, co też jest wspaniałe, że przychodzę z ulicy, a od razu podchodzę do kasy i mówię, poproszę jeden bilet, a pan się uśmiecha, ale ta wystawa jest za darmo. Więc w ogóle też świetnie, że no, z takiej klasy fotografem można się spotkać od tak wchodząc sobie z ulicy. Jeżeli państwo nie wiedzą, gdzie w Warszawie dokładnie jest Dom Spotkań z Historią, to idziecie sobie krakowskim przedmieściem w dół, w dół, w dół, do hotelu Bristol, a potem już jeszcze w dół i już jesteście w zasadzie na miejscu, więc jeżeli się wybieracie na jakiś spacer, to można sobie po prostu skręcić i zobaczyć.
0: Dom Spotkań z Historią to było też to miejsce, o którym państwu jakiś czas temu opowiadałem o fantastycznej wystawie zdjęć reporterów z powojennej Warszawy. Też kapitalna była ta wystawa i też była za darmo.
1: No to drodzy państwo, pozdrawiamy bardzo Dom Spotkań z Historią, bo tam się dobrze spotyka z różnymi historiami i też zostają te kadry przed oczami. Ja przyznaję, że bardzo dużo zdjęć znałam, bo też mamy albumy tego fotografa, ale było kilka takich zdjęć, które mi przede wszystkim uzmysłowiły, że to jest bardzo rzadki dar fotografii połączyć czułość i wrażliwość patrzenia z poczuciem humoru. Bo to poczucie humoru jest obecne i można oczywiście robić piękne, wysmakowane zdjęcie i takich fotografów jest mnóstwo. Ale to są takie zdjęcia, po których jak patrzysz sobie, to masz coś takiego czułego i dobrego ci zostaje, więc polecam państwu z całego serca i też zgłębianie historii życia tego człowieka. I te psy tak się pojawiły trochę przez przypadek, a potem nagle Erwitt się zorientował, że ich jest coraz więcej. Ja mam właśnie taki album, co nie jest pewnie niespodzianką, z psami, więc polecam z całego serca Dom Spotkań z Historią. I trzeci zachwyt na dzisiaj. Jak widzę, znowu dzisiaj wszechświat z nami rozmawia, ponieważ pod dzisiejszą datą, 9 maja, zaraz państwu jeszcze tutaj dopowiem, bo akurat to mi zniknęło, ale zaraz się pojawi znowu. Pod datą 9 maja wśród wielu różnych ważnych dat jest Międzynarodowe Święto, czas upamiętniający tych, którzy stracili życie podczas II wojny światowej, 8 i 9 maja. I w moje ręce całkiem niedawno trafił dziennik Reni Spiegel. To jest dziennik pisany od 1939 roku. I poznajemy dzięki tej książce tak naprawdę młodą dziewczynę. Ja mam wrażenie, że to jest takie spotkanie z kimś, z kim się minęliśmy w czasie, czyli nie miałeś osobiście szansy do tego, żeby te drogi się przecięły, ale jest coś takiego jak spotkanie wrażliwości. Dostajecie dostęp do myśli i emocji nastolatki, a później młodej kobiety, bo ona zaczyna pisać ten dziennik, kiedy ma 14 lat, a ten dziennik zostaje brutalnie przerwany w 1942 roku, kiedy ona ma zaledwie lat 18. I patrzymy na dziewczynę, która z jednej strony przeżywa najtrudniejsze lata swojego życia, bo mamy czas wojny, mamy moment, kiedy ona jest zamknięta w getcie w Przemyślu, bo jest to dziewczyna żydowskiego pochodzenia, a jednocześnie jak się w ogóle odłączysz i zapomnisz, że to jest rok 1939, 40, 41, 42, to przypominałam sobie naprawdę zapiski ze swojego dziennika z czasów podstawówki, czasy pierwszej miłości, kiedy się zastanawiasz, czy on kocha, czy nie kocha, dlaczego on się tam ogląda za tą inną, kiedy budzi się w tobie też cielesność, namiętność. Fantastyczny opis takiej wrażliwości, zresztą język też jest niesamowity, bo ona na przykład opisując tam koleżanki pisze, że jakaś jest taka grandziarska, czyli wiesz, ma takie zapędy do robienia różnych afer i takich, no, takiego zamieszania.
0: Ale fajne.
1: Fajne, nie? Więc sobie też wzięłam do środka, do takiego współczesnego słownika, ale też na przykład opisuje jakąś sprawę i mówi, no i nie wiadomo, czy to się skończy na wesoło, czy na mokro. Czyli czy będziesz płakać, czy będziesz się z tego śmiać, ale idziesz za tym, więc polecam państwu, można sobie od Reni Spiegel takie słowa i takie sformułowania zabrać. No i przy okazji tej książki miałam też, powiem ci, niezwykłą przyjemność spotkania się z jej młodszą siostrą, która przeżyła, która została zresztą uratowana przez tą pierwszą młodzieńczą miłość Reni, czyli przez Zygmunta, panią Elżbietą Belak, która przyjechała do Nowego Jorku w 1946 roku, przypłynęły z mamą na statku, no i ona tam mieszka do dzisiaj. Pani Elżbieta Belak ma dzisiaj 95 lat i powiem ci, że po pierwsze byłam zachwycona, że ta technologia powoduje, że my się możemy spotkać. Ona w fantastycznej formie, 95-latka, która opowiada o swojej siostrze, opowiada o tamtych czasach, o tych przeżyciach i też masz świadomość, że rozmawiasz z osobą, która wielokrotnie została uratowana przez ludzi. Z getta w Przemyślu, ale też było wiele sytuacji po drodze, kiedy jej życie było zagrożone, kiedy była chowana przez dobrych ludzi. I ona ma w sobie taki optymizm. I kiedy rozmawiałyśmy o, wiesz, na przykład o nadziei, że ta nadzieja jest konkretnym działaniem, że tym, co jest ważne w życiu, to jest ta miłość. Ona też powiedziała, że dla niej fantastyczne było to, że miała dzieci, że ma dzieci fantastyczne i że ona powiedziała, że późno wyszła za mąż, jako chyba 36-latka i mówiła, że jej mama już nawet zwątpiła, że ona wyjdzie za mąż, ale że te dzieci dają tyle radości i od razu trzeba powiedzieć, że właśnie córka pani Elżbiety, czyli pani Aleksandra, wspaniała, to ona była zaangażowana, żeby ten dziennik, no w zasadzie jej cioci, której no nie miała okazji poznać, wydać, żeby świat ten dziennik poznał. I wyobraź sobie, że ten dziennik trafił do Nowego Jorku już po wojnie, dostarczony przez tą pierwszą miłość, która jest w zasadzie prawie na wszystkich kartach tego pamiętnika. Nie wiadomo, w jaki sposób on go przechowywał, bo Zygmunt był potem w kilku obozach, więc nie mógł mieć tego dziennika fizycznie przy sobie. Znalazł mamę Reni w Nowym Jorku. I jak opowiadała mi pani Elżbieta, mama nie była w stanie w ogóle tego dziennika czytać. Ona go schowała w sejfie. Ona sama dopiero po wielu, wielu latach zajrzała do środka, żeby zobaczyć te przeżycia siostry. Zresztą pani Elżbieta, ona w tym czasie przedwojennym była taką celebrytką, bo ona była młodą aktorką. Nazywano ją Shirley Temple Polską, bo występowała w Cyruliku Warszawskim. Znała Brzechwę. Wyobraź sobie, że Jan Brzechwa wręczył jej kaczkę dziwaczkę. Była w mieszkaniu u Wima, więc to było dla mnie jakiś kosmos, że mogłam z nią porozmawiać. A jeżeli chodzi o Reni Szpigel, to powiem ci, że ten język tej młodej dziewczyny i taka wrażliwość jest niezwykły. Na przykład pisze, bo mówiliśmy o przyrodzie, ale chmury, ptaki, słońce kpią sobie ze wszystkich granic. Z ludzi, z ich karabinów. Przechodzą tam i na powrót. Przemycają deszcze, źdźbła trawy, promienie. A nikomu z ludzi nie wpadnie nie pozwolić im. A zresztą niech nie pozwolą. Roześmieje się im słońce jasno w twarz, aż zamkną oczy, zagra na nosie promieniami i pójdzie przez granicę i pójdą chmury i ptaki i wiatr i pójdzie jeszcze cichaczem z nimi mała duszyczka ludzka i dużo moich myśli. I wiesz, że to pisała nastoletnia dziewczyna z taką świadomością. Gdy się wymięty dzienniczek chowa skrzętnie przed matką, gdy się nuci miłosne piosenki, wtedy jest się 16-latką. Między innymi też takie rymy można znaleźć. I bardzo lubię taki wpis. Warto żyć dla tego, którego się kocha, o którym się śni i marzy w noce bezsenne. Żyć nie dla sławy, nie dla wiedzy, nie dla nauki, to są tylko pojęcia umysłowe. Żyć życiem zmysłowym, rozdrapać do krwi życie, wyrywać co najwspanialsze, nasycić się do utraty tchu i co nie będą o mnie mówić, gdy umrę, umrę jak zwierzę, lecz tak mi też żyć wolno, by móc powiedzieć nad grobem. Wydarłam życiu wszystko, co się dało, ogromnie wiele, jednak mało. Dziś zwiędłe w grobie złoże ciało rzucam, co innym pozostało tak, żyć, żyć, żyć. I masz w ogóle świadomość, że to jest dziewczyna, która powinna być na początku swojej drogi, być szczęśliwa, tak. A jednocześnie też dzięki tej miłości do Zygmunta, no ona przeżywa najszczęśliwsze w tym najokrutniejszym czasie w tej wielkiej historii. I jest taki moment, kiedy ona też mówi do swojej przyjaciółki Norki, że jest zmęczona życiem, a potem się bardzo szybko reflektuje i mówi, że nie, ona nie jest zmęczona życiem, bo w zasadzie nie miała okazji jeszcze pożyć, tylko tym oczekiwaniem na to, że to życie się zacznie, że będzie miała dostęp do wszystkiego. Więc polecam Państwu z całego serca wrażliwość tej dziewczyny i myślę, że dzięki temu, że dzisiaj ten jej dziennik jest czytany, to ona zostaje ta jej wrażliwość i w ten sposób może żyć w głowach i w sercach tych, którzy dzięki tej lekturze się spotkają. Ją też nazywano często taką polską Anną Frank, tylko że Anna Frank była od niej młodsza. No i też tutaj mamy tę historię Przemyśla, kiedy też dziewczyny były rozdzielone z mamą, bo były na wakacjach u dziadków. Mama została w Warszawie, natomiast dziewczyny były z dziadkami w Przemyślu. Jest też moment, kiedy ten Przemyśl jest zbombardowany, oni z dziadkiem uciekają, babcia się upiera, że zostaje, więc no bardzo mocna historia, ale też historia o tym, o pamięci. I jakoś bardzo mnie wzrusza to, że właśnie córka pani Elżbiety, czyli młodszej siostry Reni, tak bardzo się zaangażowała, żeby świat usłyszał o jej cioci Reni i żeby ta wrażliwość została. No i też to zaangażowanie pani Elżbiety w życie. Ona sobie do tej pory jeszcze gra tam w Nowym Jorku na fortepianie, czasami Chopina, czasami polskie ludowe melodie. I to też jest dowód na to, jak pisała w książce, że Niemcy starali się wyrwać narodowość, język, muzykę, a to się z serca nie da wyrwać. Więc dziennik Reni Szpigel z opowieścią również pani Elżbiety Belak bardzo państwu polecam.
0: 24 minuty do 9:00, za chwilę poezja.

0: No to skoro słowo się rzekło, to sięgam po...
1: Poezja u płotu.
0: Tak, poezja u płotu. Dzisiaj Robert Król z tomu Dixieland, Widzenia beskidzko-nowojorskie. O, tak jest zatytułowana. To bardziej książka poetycka niż tom wierszy, ale złożony z poszczególnych tekstów poetyckich, więc jeden z takich tekstów za chwilę Państwu przeczytam. Robert Król to jest autor książek poetyckich, stypendysta Ministerstwa Kultury, wyróżniony w przeróżnych konkursach. W 2019 roku był nominowany do nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Mieszka w Krakowie, pochodzi z Jasła. To tak tytułem wstępu. Drzewo. Tak jest zatytułowany wiersz. Także proszę się zamienić w słuch. Nadal jestem czymś więcej niż powietrze. Czymś mniej niż brak powietrza. A przecież nikt nie zasługuje na taką bezdomność. Na ten bezmiar, na tyle różnych rodzajów pustki, które trudno opisać. Nic się nie zmienia. Gwiazdy zawsze wyglądały tak samo. Chmury i księżyc też. Znikały pustynie, w miejscu pustyń pojawiały się miasta. Kiedyś przesiadywaliśmy w knajpach, mając się za najlepszych poetów. Dziś zamiast do knajp chodzimy do drzew. Mam takie drzewo, które odwiedzam. I za którym wciąż tęsknię. Odwiedzam je, kiedy kończy się świat. A tak się składa, że właśnie się kończy. I nie zliczę. Naprawdę nie mam pojęcia, który to już raz mnie spotyka. Ale się kończy. Napisano o tym wiele książek. Kilka z nich zgubiłem, kilka komuś oddałem. Nie chciałem za nie pieniędzy, żadnych fantów, zupełnie nic w zamian. Nic, co by miało jakąkolwiek wartość. Z naszymi myślami byliśmy kiedyś szczęśliwsi, cenniejsi niż złoto. Widzieliśmy na własne oczy, jak Merkury przemieszcza się na tle Słońca.

0: Brawo, brawo. Wielkie brawo dla Berlioza. 8.44, szanowni państwo. Powoli będziemy kierować się w stronę przyrody, w stronę lekcji o przyrodzie, ale zanim przyroda, zanim bobry, to jeszcze mail od pana Mateusza, który pisze tak. Miałem w rodzinie jednego Roberta, na którego zamiast Robercik mówiono Robocik. On też pewnego dnia może zostać dziadkiem.
1: Naszym dziadkiem.
0: Robocikiem, oczywiście.

0: Basia Wrońska, która wraca po kilkuletniej przerwie i singlem Tylko z Tobą zapowiada nowy album Sygnały. Lekcja przyrody teraz i dziś lekcja, tak jak wspominałem, o bobrach, o ich zbawiennym wpływie na naturę, na ekosystem. Wielka Brytania rozpoczęła właśnie program reintrodukcji, czyli przywracania bobrów do środowiska naturalnego. No, Brytyjczycy wreszcie odrobili lekcję i zobaczyli, że te zwierzęta wykonują pracę, która jest bezcenna. To szczególnie istotne w czasach suszy, o czym już teraz opowie Państwu profesor Tadeusz Mizera z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a pana profesora najpierw zapytałem o rolę, jaką w środowisku odgrywają bobry.
1: Powiedzieć, że jest nie do przecenienia, to nic nie powiedzieć. To jest jedyny gatunek ze zwierząt, który potrafi przystosować, a nawet wręcz całkowicie zmienić środowisko pod swoje potrzeby. No, drugi taki gatunek to jest Homo sapiens, ale no tutaj Homo sapiens robi w środowisku głównie szkody, a bóbr przekształca środowisko pod swoje potrzeby. I mówimy, że jest to taki gatunek parasolowy, który swoją obecnością roztacza parasol nad setkami, dosłownie setkami innych gatunków zwierząt i roślin, stwarzając im dogodne warunki do życia.
0: Czy my tę rolę bobrów doceniamy?
1: W książkach tak, ale jak przychodzi do konkretnych przypadków, to z ubolewaniem stwierdzam, że nawet władze ochrony przyrody, ochrony środowiska ulegają presji składających pozwy budowlańcom, rolnikom, którzy no, składają setki wniosków w skali kraju o zniszczenie tam bobrowych, bo bobry coś tam zalały. No, wszyscy zapominamy, że bez wody nie ma życia. Wszyscy o tym wiemy, ale jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że chwilowy nadmiar wody wielu osobom, instytucjom przeszkadza. No, są oczywiście sytuacje ewidentnie szkodliwe, no, zatkany przepust pod drogą, woda napiera, no to tutaj trzeba reagować, ale nie poprzez zabijanie zwierząt, tylko są dzisiaj metody, które i bóbr, i wilk syty, i owca cała, także można bobra ochronić, przepust też.
0: No właśnie, w jaki sposób bobra najlepiej ochronić? No
1: najlepiej ochronić w ten sposób, że nie należy mu przeszkadzać. Bóbr najlepiej wie, które miejsca są dla niego korzystne. Przekształca wolno płynący, czy to rów, czy jakiś strumyk, budując tamy, zalewa. Leśnicy nazywają to małą retencją. Co roku Lasy Państwowe wydają z pewnością wiele milionów złotych na budowę zastawek, odtwarzanie jakichś śródleśnych drobnych zbiorników. To się nazywa mała retencja, a bóbr robi to po prostu za darmo i w miejscach, które są absolutnie najlepsze.
0: Chyba Brytyjczycy wreszcie też to odkryli, że tutaj mamy za darmo takie korzyści dla natury, bo trwa program reintrodukcji bobrów w Wielkiej Brytanii. Krok w dobrą stronę według pana?
1: Znakomity krok. No, z tym, że polska populacja też w dużej mierze jest odbudowana poprzez projekt restytucji, bo tak do końca bóbr w granicach administracyjnych Polski nigdy nie wyginął, ale w latach 70. i 80. ubiegłego wieku były dwa duże projekty w dorzeczu Wisły profesora Virgiliusza Żurowskiego i w dorzeczu Odry i Warty profesora Graczyka z ówczesnej Akademii Rolniczej w Poznaniu. Bobry do rzeczy Odry i Warty przez co najmniej 500 lat ich nie było i znakomicie się zaadaptowały. Dzięki profesorowi Graczykowi no, miałem możliwość uczestniczyć w tym projekcie od czasów, jak już bobra nie było w Wielkopolsce i Pierwsze wsiedlenia to przełom lat 1970 i 80. I no, pamiętam, jak żeśmy się bardzo cieszyli, jak znaleziono w Wielkopolsce po kilkuset latach nieobecności pierwsze żeremie pod Sierakowem. Nasz uniwersytet miał stację badawczą, gdzie dobierał w pary te bobry i uznaniu, że dwa osobniki jednak utworzą rodzinę, wypuszczaliśmy je na małych rzekach w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej, których tutaj no nie brakuje i bobry się znakomicie zaadoptowały, a to, że jest to jeden z większych sukcesów polskiej ochrony przyrody, świadczy to, że gatunek, który wymarł niemal całkowicie, no dzisiaj uznawany jest przez niektórych za szkodnika. Śmieję się, że szkodnik. I jest to jeden z kilku gatunków zwierząt, za które państwo wypłaca odszkodowanie. Także ma status taki jak ryś, żuk, gdzie wilk, gdzie państwo wypłaca w uzasadnionych przypadkach odszkodowania. No, na przykład bobry zniszczą tamę, groble na stawach rybnych, no to tu jest dla rybaka szkoda ewidentna. No też rolnicy mogą wnioskować o szkody spowodowane zalaniem upraw, no ale z drugiej strony zapominamy, że to, co widzimy rozlewiską, to tak jak z górą lodową. My widzimy tylko czubek tej góry. Wielokrotnie więcej wody gromadzi się w glebie, a no dożyliśmy czasów, gdzie no panuje susza. No dzisiaj słyszałem rano komunikat, w lasach państwowych jest alarm trzeci stopień gotowości, zagrożenie pożarami. Panuje susza, no w Wielkopolsce, gdzie od lat pracuję, suma opadów to już jest poniżej 500 mm. Każdy staw bobrowy to podnosi plony w promieniu kilkuset metrów, może nawet ponad kilometr.
0: I to też jest lekcja, którą wszyscy powinniśmy zapamiętać.
1: Każdy taki staw bobrowy zwiększa bioróżnorodność. No, tam są płazy, tam są ryby, tam są ptaki, tam wiele gatunków ssaków. No, po prostu nie znamy organizmu, który nie potrzebuje wody, więc w takim stawie no i łoś dzik się wykąpie, a zimorodek zapoluje. Poza tym no też poprzez tamy woda się dotlenia i to jest samo oczyszczenie. No, mamy katastrofalny stan wód, także każda taka mikrooczyszczalnia to jest no, zbawienie dla środowiska.
0: I o tym wszystkim opowiadał państwu profesor Tadeusz Mizera z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Sobotni Brzask.
1: Dzień dobry.
2: O, jak ja z lekkim poślizgiem na koniec.
1: Wydarzyło. Ale tak wiesz, z takim, jak to się nazywa, z telemarkiem, takie lądowanie.
2: Niech będzie. Weronika Wawrzkowicz.
1: Patryk Rabinga.
2: I Franek Wójcicki. A teraz jeszcze razem z nami Lady Blackbird. Don't need

0: Pogoda.
1: Reborn, o odrodzeniu śpiewała przed chwilą Lady Blackbird i bardzo dobrze się składa, bo w ten weekend rośliny trochę się odrodzą, bo popada. Duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. To jest scenariusz właśnie na sobotę i na niedzielę. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 15 w centrum do 19 na południu.
2: Fantastyczna pogoda dzisiaj do łazikowania w Kopenhadze. 16 stopni pokażą termometry w najcieplejszym momencie dnia. Bardzo przyjemnie też w Rzymie, teraz 19, ale te słupki rtęci będą jeszcze wędrować w górę do 24 stopni.
1: A my teraz mamy parę zakochanych.

0: Zakochani to wspólne dzieło, wspólna piosenka Katarzyny Dąbrowskiej i Marcina Januszkiewicza. Połowa tego duetu jest z nami razem w studiu. Cześć Kasiu, witaj. O, cześć. Widzę już kątem oka, że druga połowa nadbiega, więc
1: dokładnie tak.
0: Pięknie się wszystko złożyło. Kasia, zacznijmy w takim razie od tego, jak w ogóle zaczęła się historia zakochanych.
2: A poczekaj, bo ja mam pytanie jeszcze do Kasi poza projektem. Co najbardziej szalonego zrobiłaś z miłości? I czy czekałaś kiedyś tak na przykład na randkę, aż on przyjdzie i on z poślizgiem wchodzi?
1: Jest. Wiesz co, myślę, że te 2 minuty dałabym radę poczekać.
2: Ja też.
1: Jest i on.
2: I masz pierwszą bluzę właśnie. Z psem.
1: A, no właśnie, jak kocha, to poczeka. No
3: dzień
1: to...
3: dobry. Ja przepraszam, ja muszę to powiedzieć. Szanowni państwo, ja kilka lat temu spóźniłem się na wywiad, naprawdę nie z własnej winy, jak zawsze przecież człowiek się spóźnia, do radiowej trójki. To było przy okazji mojej płyty Osiecka po męsku, która okazała się dla mnie kamieniem milowym zawodowej kariery. Mam nadzieję, że dobrze nam to wróży. Bardzo wszystkich przepraszam.
2: To jest bardzo dobra wróżba.
0: Co, jesteś usprawiedliwiony. Nam się jeszcze to, co prawda, nie zdarzyło, ale też czekamy na ten dzień, który któryś z nas się
2: spóźni. Bardzo blisko.
0: Tak.
2: Ale jesteście w tej samej sytuacji co my, czyli zawsze jest dwoje, czyli ktoś dojedzie. Dobra, pytanie otwarte do was, zanim zaczniemy.
1: Mamy na to szansę.
2: Co najbardziej szalonego zrobiliście z miłości, zanim przejdziemy do zakochanych?
0: Trudno od razu.
3: Z miłości? Ja zdemolowałem pokój. To było szalone. No to było w akcie desperacji, ale jak mawia Andrzej Poniedzielski, brak miłości również jest oznaką miłości, więc ja...
1: Nie przebiję tego.
2: Ostre wejście.
1: Nie, w ogóle nawet nie wchodzę w tę konkurencję. Nie dam rady tutaj.
3: Ale to poczekaj, bo ja tak powiedziałem z tej ciemnej strony mocy, a może ty masz coś z jasnej strony mocy.
1: No, wiesz co, no wyszłam za mąż, czy to nie jest szalone w dzisiejszych czasach?
3: Wariatka.
0: O oh, wow. To naprawdę.
2: Przybijemy piątkę.
1: Przy tych statystykach dajcie spokój.
2: To powiedzcie nam krótko historię waszej znajomości, bo te dwa wasze głosy już wybrzmiały, świetnie się uzupełniają i ja wiem, że podobno kiedy Kasia była na 4. roku, to dopiero Marcin wpadł do szkoły teatralnej. I jakie macie pierwsze takie wrażenia, wspomnienia z tego
3: ja
2: czasu?
3: Ja mam wrażenie, przepraszam, że się wyrywam, Kasiu, ale to Kasia o tym wie. Kiedyś w akademiach teatralnych istniało coś takiego jak fuksówka, to oczywiście już na szczęście dawno na szczęście zostało zniesione. Ale Katarzyna została przywołana w roli takiego złego policjanta na tę naszą fuksówkę, ponieważ 3. rok ją prowadziła. Kasia już kończąca szkołę wtedy została zaproszona na któryś wieczór. Przybyła w takim czarnym płaszczu. Wyglądała
1: on
3: jak...
1: był czekoladowy.
3: Oj, no właśnie. Dla nas był czarny, to już było mroczne.
1: Mężczyźni
3: samo w sobie.
1: Kolory.
3: No i Kasia, pomimo swojego naturalnego wdzięku i uroku, potrafi być groźna. I zapamiętałem ją wtedy jako niebezpieczną
1: osobę. Ja zawsze się śmieję, że wystarczy,
3: osobę.
1: Że ja coś zdecydowanym tonem powiem i się nie uśmiechnę. I przy tym głosie po prostu brzmię, jakbym była groźna, więc no bali się, bo ich nastraszono moją osobą i jak weszłam, to już nic nie musiałam zrobić.
0: Jeszcze w tym
1: tak naprawdę
0: czarno-czekoladowym płaszczu widzę to.
1: Cześć fuksy, już był... Mir zachodowany. Boże, coś...
2: Zarządziłaś na początek, tak.
3: Czym skorupka za młodu nasiąknie? Ja po prostu permanentnie się Kasi boję.
1: Dobra, na pewno.
0: I dlatego nagrałeś tę piosenkę, tak?
1: Właśnie, poprzednie pytanie było poza anteną, czy się kłócimy w trakcie takiego nagrania, na przykład jak wchodzimy do studia i właśnie powiedziałam grzecznie, że no właśnie w ogóle, i że jakoś się, myślę, bardzo ładnie dzielimy kompetencjami i w ogóle sobie nie wchodzi w poletko.
3: Tak, faktycznie. Póki co jak przy tej pracy to widać, że ja jakoś tak ustępuję, jeżeli chodzi o pole aktorskie i Kasia jest dla mnie autorytetem i ufam jej intuicji.
1: A ja ci bardzo ufam muzycznie, a szczególnie jeśli chodzi o takie rzeczy tutaj, studio przy nagraniu i mix master i jakieś ewentualne ruchy, czy to podkręcić, a tam przecież, słuchajcie, to już absolutnie Marcin... To jest twoja decyzja.
3: Ale chciałbym wrócić do tego pytania, bo zacząłem od tej fuksówki, ale powiem też poważnie, pamiętam Kasię z wykonania Ballady o próżności. Czy to było podczas Festiwalu Krakowskiego?
1: Tak.
3: Studencki Festiwal Krakowski, legendarny, który Kasia, nie wiem, jakąś nagrodę
1: wygrała.
3: No Kasia, jakąś wygrała nagrodę i pamiętam to wykonanie, które do mnie dotarło jeszcze przed studiami i mnie absolutnie powaliło, ale dlatego wracam do tego pytania, bo chcę usłyszeć, Kasiu, jak to jest z twojej strony, bo w sumie tego nie wiem, czy ty miałeś jakąś impresję Marcina Januszkiewicza?
1: Tak, bo bardzo szybko się rozeszło, że Marcin Januszkiewicz jest potwornie zdolny muzycznie i bardzo się tobie gdzieś tam przyglądałam. I później zaprosił nas zresztą do wspólnej pracy Andrzej Strzelecki, który właśnie przygotowywał spektakl Szpilmania z piosenkami Szpilmana i no, wybrał sobie swoich studentów, których cenił, których chciał zaprosić do tego swojego świata już tak bardziej profesjonalnie i myśmy rzeczywiście ten spektakl grali nie tylko w Akademii Teatralnej, ale również w Teatrze Ateneum. W Ochteatrze w Warszawie była premiera, a potem grywaliśmy to w Ateneum. Tak troszkę jakby zewnętrzna produkcja, która jednak znajdowała jakieś swoje miejsce w różnych miejscach teatralnych w Warszawie. I no to była super przygoda i wtedy pierwszy raz zresztą nas sparował Andrzej, profesorę. I też to było takie dla mnie niezwykłe, bo sparował dwa głosy, które pamiętam to takie zaskoczenie, jak ktoś z kolegów do mnie powiedział, ale czekaj, wy razem z Marcinem będziecie śpiewać? Ale że jak? Że komuś się wydawało, że wiesz, twoja barwa jednak wyżej, ja tutaj w tych chrypach, a to było uważam bardzo... bardzo fajne.
2: Wspomniała Kasia Andrzeja Strzeleckiego. W lipcu minie 5 lat od jego śmierci. Powiedzcie trochę tak, żeby można było poczuć energię tego człowieka. Profesora, ale też właśnie człowieka. Mnie zawsze zachwycała też oprócz wielkiego talentu jego skromność. Powiedzmy, że on również za oceanem był w fantastycznych aktorskich uczelniach. Marcin, możesz trochę zdradzić?
3: Tak, on nawiązał kontakt z Lee Strasberg Academy. I poznał Ann Strasberg, która się z nim zaprzyjaźniła. Wiem, że jadał kolację z Alem Pacino. To niesamowite. Ale to tylko i wyłącznie dzięki talentowi Andrzeja Strzeleckiego do zjednoczenia i zjednywania sobie ludzi wokół, bo on faktycznie to potrafił. Magda Smalara, która z nami współpracuje przy koncercie Zakochani, o którym pewnie trochę jeszcze zdążymy opowiedzieć, użyła takiego określenia, że jest mistrzem świata, no jest wciąż mistrzem świata w klejeniu bajader artystycznych, czyli takich kolaży piosenek. On często z różnych spektakli, z różnych koncertów brał różne utwory, czasami sam tłumaczył, był też poetą, pisał i zlepiał to w jedną całość. Bajadery również pod kątem artystycznym, takim interpretacji, że potrafił często wykręcać przez utwory do góry nogami. Słynne jego koncerty w jego reżyserii Przeglądu Piosenki Aktorskiej, Mariano Pania śpiewający w Moim Magicznym Domu, otwierający Włas Śmietnika. No więc to Andrzej był słynny z takich rzeczy, ale najważniejsze to że jednoczył ludzi. My jesteśmy najlepszym przykładem, że młodym ludziom, wierzył w młodych ludzi, w swoich studentów zwłaszcza, że dawał im szansę, pokazywał ich, wykorzystywał w takim pozytywnym sensie. I ciągle jest obecny w moim życiu. Ja co roku jestem z nim na Powązkach i się gadam. I wiele mnie, myślę, że nas, nie? Wiele nauczył.
1: Tak, absolutnie.
3: I korzystamy z tego do dzisiaj.
0: To, co wydarzy się 18 maja w Teatrze Rampa, czyli właśnie ten wspomniany już przez Marcina wasz wspólny koncert, to będą właśnie takie bajadery artystyczne?
1: Trochę być może tak. To znaczy właśnie sam tym zaczynem było to nasze spotkanie lata temu przy Szpilmanii i już wtedy przebąkiwaliśmy tak i mieliśmy takie marzenie, żeby razem stworzyć jakiś projekt muzyczny, który będzie takim duetowym projektem o miłości właśnie. I bo pięknych piosenek i duetów o miłości jest multum. I tak sobie pomyśleliśmy, że dobra, że to w końcu jest ten czas. 12 lat później albo 14, już nie pamiętam.
3: 15, Kasia, 15.
0: No lepiej późno niż później, wiadomo, nie?
1: Dokładnie. Wiesz, staram się cały czas odejmować, Marcin, nie wiem, czy widzisz.
3: Widzę, zauważam właśnie.
1: I to się właśnie dzieje. Zaprosiliśmy też inną studentkę Andrzeja Strzeleckiego, czyli Magdę Smalarę. Ona też, myślę, bardzo czuje słowo, żeby nas wsparła tutaj od strony scenariuszowej, od strony tego, o czym chcemy też z Państwem pogadać w trakcie tego wieczoru. Bo nie tylko chcemy, żeby te piosenki ze sobą dialogowały, ale też, żeby tam była jakaś część też nasza, w której możemy opowiedzieć o miłości trochę. trochę inaczej, trochę dziś, trochę z przymrużeniem oka, trochę przekornie, a trochę bardzo właśnie romantycznie i bardzo z wiarą w to, że wszystko co dobre, to rzeczywiście wychodzi z kochania świata, z kochania natury, z kochania życia, z kochania braci mniejszych naszych i z kochania siebie nawzajem i siebie. Mm-hmm. Nie zapominajmy, że wszystko się zaczyna od siebie.
2: Wybrzmieli zakochanie, ale zabrzmi też między innymi deszcz, ktoś między nami, a ja nie ukrywam, że bardzo się ucieszyłam, kiedy zobaczyłam, że jest w waszym repertuarze moja ukochana absolutnie piosenka, wszystkie stworzenia małe i duże. I zastanawiam się, jaki jest wasz ukochany taki duet damsko-męski i utwór o miłości, bo dla mnie to jest jedna z najpiękniejszych piosenek. No, ja mam w głowie cały czas wykonanie Ewy Bem i Andrzeja Zauchy. Z przyjemnością się zanurzę w waszym połączeniu. A wasze połączenia ukochane? Takie miłosne? Jako słuchaczy.
3: Ja mam dwa, ale one są obydwa angielskojęzyczne, więc specjalnie ich nie wzięliśmy do koncertu tutaj. Jedno to Tell Him, Celine Dion i
0: Barbara Streisand.
3: Barbara Streisand, mm-hmm. A drugie to Don't Give Up, czyli Kate Bush i klasyk. Peter Gabriel.
1: Ja kocham całą serię Ellie z Armstrongiem. No, kocham. I mogą wszystko śpiewać wtedy.
2: Wy jesteście jak ryby w wodzie, jeżeli chodzi o piosenkę. Czy są tacy studenci aktorstwa, którzy nie znoszą wykonywania piosenek? Czy spotkaliście się z takimi osobnikami?
3: Oczywiście, że tak. Ale to, nie wiem jak Kasiu masz teraz, ale to często działa tak, że ja mam takie doświadczenie przynajmniej. Raz mi się zdarzyło, że największe wrażenie, jakie na mnie i na osobach obecnych na tym pokazie egzaminacyjnym wywarł jeden z moich studentów, który właśnie na pierwszych zajęciach nie lubił, nie potrafił, zmagał się z tym strasznie, w ogóle miał słoń mu nadepnął na ucho, a podczas tego koncertu, podczas tego pokazu egzaminacyjnego po prostu powalił wszystkich na kolana interpretacją właśnie. Bo to w sumie to jest siła tego, czym się zajmujemy, interpretacja.
1: Tak. I no oczywiście, że jest tak, że mnóstwo jest takich kolegów, którzy z piosenką nie chcą mieć nic wspólnego, a z drugiej strony no muszą jakoś przez to przebrnąć w szkole teatralnej. Ale to znów, myśmy oboje jako studenci Strzelca też widzieli i obserwowali to, jak on potrafił cudownie w jakimś sensie wmontować taką osobę, która nawet mogła naprawdę jednego czystego dźwięku nie wykonywać, ale robiła to w takim temacie i w takim momencie i w taki sposób, że był to właśnie walor, a nie przeszkoda. I oczywiście wszyscy spadali z krzeseł ze śmiechu, więc...
2: To no, jak zdać egzamin, jak się nie potrafi śpiewać? Jak przebrnąć?
1: Interpretować.
3: Grać.
2: Ale melorecytację zrobić, czy jak?
1: Nawet, jeżeli trzeba.
0: Musisz zagrać nawet, tak, że nawet. Umiesz.
1: Nie, no pamiętajmy, że my wtedy, bo właśnie znów jakąś taką ścieżką naszej też drogi zawodowej jest to, że ostatecznie i Marcin wylądował w szkole teatralnej i ja ucząc interpretacji piosenki, więc też jest jakieś takie znów kontynuacja postrzelcowa w tym zakresie, ale my nie wystawiamy ocen za idealne zaśpiewanie wszystkich dźwięków, tylko za interpretację właśnie, więc to jeszcze, tym się trzeba ratować.
0: To jeszcze tak a propos interpretacji, nie mogę cię nie zapytać, jak ci się interpretuje naszą nadredaktorkę, matkę naczelną w serialu. Jeszcze nie, chociaż już prawie jak chociaż serial. Już prawie jak już, serial. No. W spektaklu oczywiście Macki Miłości w Teatrze Współczesnym. Bardzo. Od września gracie, tak dobrze pamiętam?
1: Gramy od września i bardzo Państwa zapraszam na ostatnie już tak naprawdę pokazy tego spektaklu, więc ostatnia szansa, żeby nas zobaczyć w Teatrze Współczesnym. To jest 19 i 20 czerwca. 20 jest absolutnie pożegnanie z tytułem, więc zapraszamy, bądźcie z nami. Jest, no zawsze się tam coś w trakcie tego spektaklu wydarza niespodziewanego, to jest super. Zawsze jest jakaś doza improwizacji. Zawsze przybywają wspaniali goście Radia Nowy Świat, którzy no, robią nam różne psikusy. Bywa. Trzeba sobie z tym radzić. A ja jako matka nadredaktorka wchodzę właściwie na ostatnie 20 minut spektaklu. Za to...
0: No ale jakie jakby, to są 20 minut?
1: Jakby
0: proszę
1: reżyser cię zadbał, żeby to było wejście przynajmniej porównywalne z tym wejściem smoka, także zapraszamy, żeby zobaczyć, jak to tam u nas jest.
2: Ale ty wiesz, że chodzą słuchy, że Grażyna Wolszczak na przykład była przekonana, rozmawiając z tobą,
1: tak,
2: że rozmawiała z Magdą Jeton i następnego dnia jej mówiła i nie mogły się porozumieć, że przecież rozmawiałyśmy o tym.
1: Tak, dokładnie tak było i nie jest to plotka, tylko to jest anegdota prawdziwa. Grażyna Wolszczak odbyła ze mną rozmowę, po czym następnego dnia zeszłam w swoich włosach, bez charakteryzacji, bez kostiumu i ona mówi: Kaśka, a ty grasz też w tym spektaklu? Ja mówię: ale Grażynko, myśmy wczoraj rozmawiały. Tak było.
2: No to jeszcze zapytam Marcina na finał. Jaką masz melodię ustawioną w telefonie, kiedy ktoś dzwoni? Chciałam sprawdzić, czy coś się zmieniło od kilku lat, czy nie.
3: No oczywiście, że się nie zmieniło. Cały czas to jest Englishman in New York, Sting. Oczywiście, oczywiście.
0: No to za chwilę będziesz sprawdzał, czy ci nie dzwoni telefon.
3: Tak jest. Tak często jest, jak gdzieś słyszę ten utwór.
0: Katarzyna Dąbrowska i Marcin Januszkiewicz byli razem z nami. Bardzo, bardzo wam dziękujemy. Zapraszamy państwa i na Macki Miłości w czerwcu w Teatrze Współczesnym i wcześniej w maju, 18 maja, do Teatru Rampa na koncert Kasi i Marcina. No i bardzo mocno trzymamy kciuki za wasze kolejne projekty, za wasze solowe plany. Wiem, że Kasia za chwilę zamyka się w studiu i będzie nagrywać nowy album.
1: A Marcin się spóźnił, bo już ponad tak walczy
0: no
1: w
0: właśnie,
1: studiu.
0: No właśnie, więc w takim razie tym bardziej doceniamy i dziękujemy, że znaleźliście dla nas czas.
1: Dziękujemy.
3: Dziękujemy pięknie.
0: Wielkie dzięki.

Minuta do 9:30. Za chwilę krótkie zwierzenia, Adam Stasiak i zostaniemy w tematach teatralnych, bo tym razem gościnią Adama jest Aleksandra Bielewicz, reżyserka teatralna. Tak jeszcze sprawdziłem w tak zwanym międzyczasie Macki Miłości i zostały dosłownie ostatnie bilety i na 19 i na 20 czerwca, a przypomnę, gramy wtedy nasz spektakl ostatni raz, więc jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie widział albo chciałby sobie odświeżyć, to bardzo serdecznie zapraszamy i polecam szybko sięgać po bilety, bo znikają jak ciepłe bułeczki. The Cure, a zaraz później Adam Stasiak.

0: Rzadkie zwierzenia.
1: Dzisiaj jest z nami reżyserka Aleksandra Bielewicz. Cześć, jak się dzisiaj czujesz?
2: Dobrze, dzisiaj trochę chaotyczny poranek, ale no powoli już się godzę, że jesteśmy po premierze jakiś czas, ale no nadal jeszcze żyję, muszę tutaj przyznać, trojankami.
1: Powiedz mi, kto zrobił lepiej, Elizabeth Costellotti czy Krzysiek Warlikowski?
2: To podchwytliwe pytanie. Ja myślę, że zupełnie inaczej podeszliśmy do tematu. Ja widziałam spektakl Krzysztofa. Myślę, że on mojego nie widział, chociaż widziałam pewne osoby z Nowego Teatru na moim spektaklu w Szczecinie.
1: Wróćmy na chwilę do trojanek. Powiedz mi, co dzisiaj możemy wyciągnąć z Eurypidesa?
2: Właśnie okazuje się, że niesamowicie dużo. Ja się cały czas tak w sumie powtarzam to, że niestety niesamowicie dużo, bo niewiele się zmieniło przez te tysiące lat i my nadal nie odrzuciliśmy wojny jako ludzie i właściwie to się wszystko cały czas wydarza. Przede wszystkim myśmy szukali w pracy, w tym całym procesie siły w tym spektaklu. Takiej siły, żeby opowiadać o tych trudnych wydarzeniach, które się dzieją dookoła nas cały czas. I też głównie tutaj kobietom, które są ofiarami tej całej historii, no największymi, mężczyźni oczywiście też tego nie pomijamy, ale chcieliśmy głównie kobietom nadać taką sprawczość i trochę właśnie postarać się wyjść z tej roli ofiary.
1: Dlaczego tragedia grecka wymaga użycia elementów teatru okrucieństwa?
2: No myślę, że to jest gdzieś wpisane w tę tragedię antyczną samo przez się. Zawsze lubiłam to zdanie z niczego, ono jakoś tak do mnie mocno przemawiało, jeżeli chodzi o tragedię antyczną, że tragedia powinna być swojego rodzaju trucizną, którą ludzie dobrowolnie przyjmują, widzowie, kiedy na nią przychodzą. Trochę moglibyśmy powiedzieć dzisiaj, że to by może mogło tak działać jak szczepionka, że przyjmując to w siebie, w środek, w ciało, nie będziemy chcieli powtórzyć tych rzeczy, które widzimy na scenie. No i tutaj na pewno w naszym spektaklu ci, co widzieli, mówią, że takie elementy są, no ale trzeba przyjść i się przekonać na własne oczy.
1: Dlaczego to nie była wina Heleny?
2: Zawsze wszyscy zwalają na Helenę. Wychodzi na to, że absolutnie to nie była jej wina, ale kozioł ofiarny zawsze musi być, wiadomo. Tutaj akurat była to bardzo piękna i bardzo inteligentna kobieta. Myślę, że to też się świetnie sprzedaje we wszystkich później historiach i romansach, ale no prawda jest taka, że zazwyczaj jeżeli wybucha wojna, to przeważnie chodzi o kasę albo o ziemię. Bardzo rzadko to są takie powody jak Helena.
1: Jak wykorzystywać w pracy tre?
2: Moja choreografka tutaj by się pięknie wypowiedziała, ale ja się nauczyłam również tutaj, jak o tym mówić, żeby później nie dostać od niej bęcek. Więc jak wykorzystywać tre? No przede wszystkim myśmy dużo myśleli w pracy nad tym spektaklem o ciele, o tym, jak też trauma zapisuje się w ciele. I tre jest taką techniką, która próbuje te traumy z ciała uwolnić poprzez tak naprawdę wprowadzenie ciała w wibracje i w drżenie. Powoduje to zmniejszenie po prostu napięcia w mięśniach i może pomagać i fizycznie, ale też psychicznie przynosić jakiś rodzaj uwolnienia. Próbowaliśmy, testowaliśmy. Wydaje mi się, że działa.
1: Czy teatr antyczny ogranicza w jakiś sposób?
2: Myślę, że na odwrót. Myślę, że teatr antyczny daje bardzo dużo wolności. Trochę też podobnie to tak działa jak praca z Szekspirem zawsze, ale w moim przypadku to mi właśnie zupełnie nie ograniczyło pracy, tylko wręcz właśnie dało taką matrycę i takie nieograniczone pole możliwości interpretacji, no bo to są zawsze teksty uniwersalne i też bardzo metaforyczne i naprawdę jest tyle dróg, którymi można podążyć, biorąc się za taką tragedię antyczną, że to jest właściwie nieograniczone pole.
1: Jak nie estetyzować cierpienia na scenie?
2: Naszą drogą do tego była ta praca przez ciało. Praca przez ciało i praca przez głos. Jakieś takie poszukiwanie też wyrzucenia właściwie z siebie tego cierpienia. Dużo mówiliśmy o lamencie i takiej też potrzebie lamentowania, potrzebie krzyku i potrzebie właśnie przeprowadzenia też tego lamentu przez ciało. Myślę, że dzięki temu, że się zdecydowaliśmy na taki proces, ale też włączenie muzyki na żywo, która ten proces poniekąd prowadzi, jest takim chórem naszym antycznym w tym spektaklu, to wydaje mi się, że właśnie uniknęliśmy tego, żeby to było tylko mówienie, opowiadanie o i estetyzowanie, nie daj Boże. Przez to chyba można po prostu bardziej to przeżyć i wejść z aktorami w przeżywanie tego, a niekoniecznie to po prostu oglądać tylko.
1: Za chwilę dalszy ciąg programu.

0: Krótkie zwierzenia, ciąg dalszy.
1: Wracamy do rozmowy z reżyserką Aleksandrą Bielewicz.
2: Jak znaleźć prawdę w tekście, który ma tysiące lat?
3: No właśnie, czasami nawet prościej niż w tych współczesnych, muszę przyznać. Tam ta prawda jest jakoś tak zapisana. Wystarczy właściwie otworzyć te teksty i to się wszystko sprawdza. Może się wydawać, że to jest odległe albo zapisane wierszem. Teraz może rzeczywiście jest coraz większa trudność z tym czytaniem, rozumieniem wiersza przez ludzi, bo my strasznie mało po prostu tej poezji czytamy. Ale naprawdę już wypowiadane ze sceny staje się bardzo współczesne i bardzo zrozumiałe. Chyba też na tym polega ta magia tych tekstów zapisanych tyle lat temu, że one brzmią naprawdę niesamowicie współcześnie, jak się człowiek w to wgryzie i dobrze to złapie, dobrze to zrozumie.
1: Jak poruszyć widza?
3: No to jest bardzo indywidualne. Myślę, że każdego poruszają inne rzeczy, ale też może banalnie, ale czasami najprościej, dlatego że my teraz mamy tyle bodźców, tak wiele rzeczy do nas właśnie krzyczy. No właśnie chyba nie krzykiem chciałam powiedzieć, chociaż mówiłam wcześniej o lamencie, ale lament i takie pozwalanie sobie na wyrzucanie tych emocji jakichś takich bardzo ze środka, z dna, to jest troszkę co innego. Nie zawsze trzeba krzyczeć, żeby dojść do widza. Myślę, że często to są jakieś bardzo proste rzeczy, które mogą poruszyć, ale wierzę też, że jest tak, że jeżeli nas coś porusza, też jako twórców, ale przede wszystkim, jeżeli my jesteśmy szczerzy w tym, co robimy i nie ma tutaj żadnej ściemy, tylko naprawdę nas coś porusza, kiedy się tym zajmujemy i kiedy my szczerze bierzemy udział w tym procesie, to ja naprawdę wierzę w to, że to potem jest w stanie dojść do widzów i ich tak samo poruszać, jak nas poruszało podczas prób. I chyba to chodzi o jakąś taką szczerość wobec tego, co się po prostu robi na co dzień, jaką pracę się wykonuje. Tyle. Ja wierzę, że to wtedy zadziała.
1: Na sam koniec chciałbym się ciebie spytać o doświadczenie życia we Francji i twoje studia. Dlaczego cię tam nie ma i jesteś tu?
3: To byśmy się znowu z Krzysztofem Warlikowskim spotkali, bo on też studiował w Paryżu. Dlaczego jestem tutaj? Chyba dlatego, że właśnie chciałam strasznie już po tych studiach na Sorbonie z kolei mi się zamarzyło, żeby zdawać do szkoły teatralnej na reżyserię i tutaj naprawdę my mamy dużo bardziej rozbudowane programy, jeżeli chodzi o ten kierunek. We Francji trochę właściwie nie można go studiować. Bardziej tam reżyserzy są zupełnie po innych studiach, kiedy się zaczynają zajmować reżyserią i chyba potrzebowałam takiego powrotu tutaj i zderzenia się z powrotem z polskim teatrem, chociaż muszę przyznać, że jak wróciłam z Francji, to bardzo dużo wiedziałam na temat teatru międzynarodowego, na temat polskiego zupełnie nic, więc musiałam się tych wszystkich struktur, osób, no po prostu nauczyć totalnie od zera. No ale to doświadczenie mieszkania w Paryżu, studiowania tam na pewno jest takim dla mnie fundamentalnym doświadczeniem, jeżeli chodzi o teatr, no bo tak naprawdę od tego zaczęłam i też przez to, że widziałam tam tak różne spektakle z tak różnych krajów, przekrój po prostu wszystkiego, to też to od razu mi jakoś tak otworzyło spojrzenie, w ogóle takie czucie na to, co ja mogę robić i że mogę robić naprawdę najprzeróżniejsze rzeczy w swoich spektaklach. No i tam też pierwszy raz widziałam spektakle na przykład Romea Castelucciego, który też jest dla mnie inspiracją niekończącą się. Potem udało mi się też do niego pojechać na asystenturę, ale no jakbym go tam wtedy nie zobaczyła, to pewnie by się to tak nie potoczyło. Więc na pewno to doświadczenie mieszkania we Francji jest kluczowe dla mojej pracy. No bardzo bym tam chciała wrócić. Mam nadzieję, że tam pojedziemy. Może z trojankami bym tam mogła wrócić do Paryża, mojego ukochanego.
1: A miałaś jakiś ulubiony teatr w Paryżu?
3: Tak, chyba najczęściej chodziłam do teatru Odeon i też do teatru Chaillot i do teatru de la Ville. To tak chyba najczęściej, chociaż i do Comédie Française też chodziłam, ale tam troszeczkę były, powiedzmy, nazwijmy to bardziej klasyczne sztuki wtedy wystawiane, ale to się zmieniło. Tam też teraz reżyseruje i Iwo Van Hove i Ostermayer, także oni też trochę się otworzyli na współczesność. No i bardzo fajnie, bo te spektakle, które tam widziałam ostatnio, były no jakimś takim powiewem świeżości też i dla tego miejsca.
1: Ostatnią rzeczą, jaką widziałem w Comédie Française, był Dostojewski i Francuzi grający Rosjan. To nie było najciekawsze, co widziałem w tym teatrze, aczkolwiek ewidentnie doświadczenie pracy w Paryżu może być gruntujące i dla młodego aktora, i dla wschodzącej polskiej reżyserki. Aleksandro, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Naszą gościnią była reżyserka Aleksandra Bielewicz.
3: Dziękuję serdecznie.
1: Do usłyszenia.

0: Artur Rojek, najnowszy singiel artysty, przepiękny, ale bardzo, bardzo smutny, z niestety wciąż aktualnym tekstem o hejcie, o tym, jak bardzo łatwo przychodzi nam ocenianie innych.
1: Oj, tak nawet opowiadałam tutaj Patrykowi poza anteną, więc mogę Państwu też powiedzieć, bardzo podobała mi się reakcja kanadyjskiej prezenterki, dziennikarki, która w trakcie programu na żywo dostała komentarz typu gratulacje, że jest Pani w ciąży, i drugi też bardzo niemiły dotyczący jej wyglądu. I schodząc już w zasadzie z anteny, powiedziała wprost, patrząc w kamerę, że nie jest w ciąży. Rok temu usunięto jej macicę z powodu nowotworu i jeżeli komuś to nie pasuje, no to To nie jest jakby jej historia i tylko powiedziała wprost, może najpierw się człowieku zastanów, zanim wyślesz komukolwiek taką wiadomość, i cieszę się, że ludzie też reagują, bo może jednak dla wielu ludzi to będzie rodzaj takiego otrzeźwienia.

0: No i to już. I to tyle.
1: Tak jest. Trzewnica, miętówka, chrabąszcz majowy, świerszcz polny, szczotecznica, szarawka i leń marcowy już są na naszym sobotnim brzasku, a po południu Państwu dorzucę zorzynka rzeżuchowca, mało tego, zorzynka rzeżuchowca namalowanego przez jedną z naszych słuchaczek.
0: O, taka to piękna historia. Za chwilę antenę przejmują Olgi dwie, Olga Szygenda i Olga Bobienko, które poprowadzą koncert życzeń. My Państwu bardzo dziękujemy za dziś. Weronika Wawrzkowicz.
1: I Patryk Rabiega i Franek Wójcicki. Chciałam tylko Państwu powiedzieć, że możecie oglądać koncert życzeń, a Olga Bobienko ma szałową fryzurę, więc naprawdę warto.
0: Zdecydowanie. Niech moc dziadzia robocika będzie z Wami.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wciąż jeszcze około 300 strażaków dogasza pogorzelisko po jednym z największych pożarów lasu w ostatnich latach, który objął około 300 hektarów, w tym tereny torfowe, gdzie pod ściółką wciąż pojawiają się zarzewia ognia. W akcji wykorzystywane są najnowocześniejsze technologie, a także śmigłowce i samoloty gaśnicze. Jak informują służby, sytuacja na miejscu jest stabilizowana, a część sił i środków może zostać wkrótce wycofana. Tymczasem prokuratura wszczęła śledztwo mające wyjaśnić przyczynę tego pożaru. Na anonimowych profilach w mediach społecznościowych pojawiły się teorie spiskowe sugerujące związek Ukraińców z pożarem, celowe działania obcych służb oraz planowane wysiedlania Polaków. Jak zauważa w raporcie Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura, narracje te są wzmacniane przez konta posługujące się retoryką nacjonalistyczną i antyukraińską, szczególnie aktywne nocą i rano, co może wskazywać na zaplanowaną koordynację publikacji. Prokuratura podkreśla, że nie ma na razie dowodów, iż doszło do umyślnego podpalenia. Niewykluczone, że amerykańscy żołnierze, którzy mają zostać wycofani z Niemiec, trafią do Polski. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że może to zrobić. Polska jest na to gotowa, napisał w mediach społecznościowych wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował, że planuje wycofać z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. Później prezydent Donald Trump zasugerował, że liczba ta może być wyższa. Formalnej decyzji jeszcze nie ogłoszono. Polska podpisała umowę z Komisją Europejską w sprawie pożyczki w ramach programu SAFE na zakupy zbrojeniowe. Na jej mocy Polska otrzyma blisko 44 miliardy euro w nisko oprocentowanych pożyczkach, mówi premier Donald Tusk.
1: Chcę bardzo mocno podkreślić, że wszystko to, co robimy, w tym program SAFE, służy tej i pięknej, i wzniosłej, ale przede wszystkim bezpiecznej dla Polek i Polaków idei, jaką jest silna Polska w silnej Europie.
0: Pierwsze 6,5 miliarda euro ma trafić do Polski jeszcze w tym miesiącu. Iga Świątek z awansem do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie. W trzygodzinnym spotkaniu pokonała Amerykankę Katie McNally 2-1. Musiałam być cierpliwa, kończąc każdą kolejną wymianę piłek. Przydarzyły mi się też błędy, szczególnie gdy Katie zagrywała

wolniejsze piłki, a swoje robił wiejąc silny wiatr. Trudno było wtedy przystosować się do tych warunków. Cieszę się, że w końcówce, w najważniejszych momentach tego meczu, byłam solidna. W trzeciej rundzie turnieju w Rzymie Iga Świątek zagra z Włoszką Elisabetą Cocciaretto. Ten mecz jutro około 10:00. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Dzień dobry.
1: Jak chórem, to prawda. Dzień dobry Państwu. Sobota, godzina 10:08 już na zegarze, szybko ten czas leci. Koncert życzenie, za mikrofonami dzisiaj Olga.
0: I Olga. Przygęda.
1: I Bobienko. Bardzo nam miło. Mamy nadzieję, że te następne dwie godziny, które spędzimy wspólnie, spędzimy przesympatycznie. Czekamy na Państwa telefony, czekamy na Państwa maile. My oferujemy się z piosenkami oczywiście. Bardzo chętnie przekażemy życzenia, bardzo chętnie przekażemy pozdrowienia. Pouśmiechamy się do Państwa na kamerach, dlatego że
0: Można nas podglądać
1: tak. Dzisiaj, dokładnie tak. Można też do nas pisać, można też do nas dzwonić na numer 224-280-280. Pisać można na nasz adres mailowy
0: koncert.życzeń@nowyswiat.online i jeszcze przedstawimy, oprócz siebie dwóch Olg, przedstawimy naszą ekipę koncertowo-życzeniową, czyli Kuba Strączyński nas realizuje, Frankowi Wójcickiemu mówimy papa i przy telefonach czeka na Państwa Marta Boroń i jako, że Olga już podała numer telefonu, no to możemy wszystko spełniać i właściwie od tego my dzisiaj jesteśmy. Od spełniania życzeń.
1: Bardzo lubię być, mieć tę funkcję spełniania życzeń. Czuję się wtedy jak taka złota rybka. No i co? No to może zacznijmy od tego pierwszego życzenia, bo na całe szczęście, mimo tego, że zaledwie 9 minut od godziny 10 minęło, to spływają już do nas wiadomości. Jest taka pierwsza, która wydaje mi się być bardzo odpowiednia na tę dzisiejszą okazję. Chcesz przeczytać, czy ja?
0: Możesz przeczytać.
1: Dobrze, to czytam. Uwaga. Ze wszystkim, ze wstępem, bo uważam, że warto to odnotować. Szanowne prowadzące, takiej wspaniałej okazji nie można było przegapić. Dwie Olgi prowadzą koncert życzeń, a nasza Olga za kilka dni będzie obchodzić pierwsze urodziny. Zupełnie nowa, nie? Fajnie. Byłoby wspaniale, gdyby życzenia dla niej wybrzmiały na antenie Radia Nowy Świat, którego słucha odkąd przyszła na świat właśnie. Życzenia dla Olgi, życia wolnego jak wiatr i ptaki na niebie, a w sercu kojącego szumu drzew. Niech zawsze świat ci sprzyja, życzy kochająca rodzina. Muszę powiedzieć, że piękne to jest. Bardzo, bardzo to mówi do mnie również, choć życzenia dla rocznej Olgi. Ponieważ Olga jest wielką fanką muzyki, tutaj nawet mamy dowód w postaci filmu, ale to dopiero sobie zobaczymy. Nie było łatwo zdecydować się na jeden utwór, ale teraz posłuchamy właśnie tego, który został wybrany. Będzie Grzegorz Turnał.
0: I tego właśnie słuchamy.

0: To było szybkie. To było szybkie, to było zwinne. Mam nadzieję, że małej Oldze drgnął przynajmniej kącik ust, a przy odrobinie szczęścia być może cała się teraz śmieje. Tego właśnie jej życzymy. No i co? My jesteśmy...
1: W ramach tej prośby tak? jeszcze mailowej i życzeń dla kolejnej Olgi na świecie.
0: Nigdy za dużo.
1: Tak, to się... Jako, że utwór Kotek wziął skrzypce Grzegorza Turnała jest nadzwyczaj krótkim utworem. Padła tutaj też propozycja, żeby poleciał 3 razy, to zamiast tego jest jeszcze jedna trochę dłuższa forma tego złożenia życzeń małej Oldze. No i to będzie także Tina Turner i David Bowie.

0: To był David Bowie, Tina Turner. A zanim przejdziemy do kolejnych propozycji, do kolejnych życzeń, ja bardzo chciałabym podziękować, dlatego że na naszą skrzynkę mailową spływają Państwa głosy i tutaj są pozdrowienia od Pani Elżbiety. Dziękuję bardzo. Pani Elżbieta pozdrawia obie Panie. I pyta, czy będzie dziś szykownie, elegancko, gustownie, dowcipnie i inteligentnie. Muszę przyznać, że pytanie postawione w ten sposób stawia poprzeczkę niezmiernie wysoko, ale myślę, że mogę w imieniu swoim i Olgi zagwarantować, że damy z siebie wszystko, zrobimy wszystko, co w naszej mocy. A już teraz jest z nami pani Halina z Olsztyna. Czy my się słyszymy? Halo, halo? Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Halino.
1: Bardzo mi miło.
0: Mi również. Proszę powiedzieć, z jakiej okazji pani do nas dzwoni?
1: Dzwonię z takiej okazji, w związku z urodzinami mojego wnuka, Kajetana, czyli Kajtka, który skończył właśnie 4 lata i ma uroczego ojca, więc postanowiłam, czyli Adama, żeby zamówić mu piosenkę Kiedy byłem małym chłopcem, aby było to jego, myślę, taką przewodnią w przyszłości. No bo nie każdy ma takie szczęście, żeby mieć wspaniałego ojca, prawda?
0: Prawda. I nie każdy ma takie szczęście, żeby być małym chłopcem. Także myślę, że taki wiek, 4 lata, to już jest też dość poważny, a jednocześnie taki, że jeszcze czuć, że cały świat jest przed nim i to jest godne pozazdroszczenia.
1: Tak, i jest bardzo inteligentny i faktycznie jest chyba cały świat przed nim, bo już mając 3 lata, już ze mną chodził do filharmonii na spotkania z dziećmi. Kosmos go fascynował już w tamtym czasie. Wszystkie planety znał na pamięć. Więc myślę, że tylko kwestią jest teraz, aby rozwijać jego potencjał i nie zmarnować tego, czego niektórzy rodzice nie rozumieją, że dają na przykład pieniądze, a nie dadzą wędki. A wydaje mi się, że to, co syn potrafi przekazać swojemu synowi, jest takim gwarantem, że będzie dobrze i że chłopiec, że Kajtek wyrośnie na młodego człowieka, jest bardzo wrażliwy, jest taki inspirujący, tworzy piękne słowa, ma piękną sposób wypowiedzi, jego zasób słów jest tak duży, że po prostu czasami mnie to tak zaskakuje. Naprawdę.
0: Ale
1: poza
0: to
1: tym
0: fajne.
1: Mamy wnuczkę też urodzoną. Tak. I po prostu czasami
0: Ufam, że nie mniej tak, niż Kajtek.
1: Tak, no właśnie tak jak z nim rozmawiam, to tak wydaje mi się, że jest to człowiek dużo starszy, chociaż też się bawi jak dziecko i rozrabiać lubi. I w przedszkolu wiadomo, jest 4. rok, to jest trudnym okresem dla dziecka. Ale życzę, żeby wszyscy mieli takich ojców jak mój Kajtek, jak wnuk. No, mój mąż zresztą też jest świetnym ojcem i wychował 2 synów bardzo dobrze. Właśnie przechodzi na emeryturę, więc jemu też się należą podziękowania.
0: To
1: jest uroczym dziadkiem jednocześnie. A starszy syn jest uroczym ojcem, bo też się wnuczką zajmuje, która ma 11 lat i pięknie rozwijają się w kolarstwie szosowym, w MTB, więc wnuczka jest bardzo mądrą dziewczyną i tak pięknie, jeżeli rodzice współdziałają na rzecz dziecka, to po prostu można góry przenosić. Ale widzę tutaj, jeżeli chodzi o Adama, to widzę, że potencjał od ojca, jeżeli weźmie, to będzie gwarantem, że będzie w przyszłości szlachetnym, mądrym człowiekiem, bo tak określam mojego syna, że jest honorowy i szlachetny.
0: Nie, no piękne to jest. Naprawdę to jest piękne, to jest godne pozazdroszczenia. I gratuluję. Gratuluję wnuków, gratuluję syna oczywiście. Gratuluję po prostu i też fajnie, że fajnie być dzieckiem otoczonym przez dobrych dorosłych. Także wszystkiego dobrego. My dla Kajtka teraz puścimy. Kiedy byłem małym chłopcem, być może dla pana Adama.
1: A jeszcze mam prośbę jedną.
0: Tak?
1: W związku z tym, że jestem patronką od początku i moje wnuki słuchają ciągle Radio Nowy Świat, więc mam nadzieję, ja podniosłam swój patronat, jestem już też na emeryturze i mam nadzieję, że ten Nowy Świat będzie dla nich takim po prostu rzeczywiście takim pięknym światem, pozbawionym jak najmniej zła wokół i mądrych, inspirujących ludzi. To jest takie istotne, aby się rozwijać.
0: Absolutnie podpisuję się pod tym wszystkim i bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. Bardzo dziękuję za to, że jest pani również w gronie naszych patronów, bo oczywiście bardzo to doceniamy, jest nam to również bardzo potrzebne. Także ja mogę tylko powiedzieć, że ze swojej strony i myślę, że tutaj też mogę powiedzieć w imieniu moich redakcyjnych kolegów i koleżanek, damy z siebie wszystko, żeby tak właśnie było i oby okoliczności były sprzyjające. Dziękuję bardzo. Teraz dla Kajtka i dla wszystkich, którzy czują, że się pod tym podpisują, kiedy byłem małym chłopcem i breakout.

0: Kiedy byłem małym chłopcem, Breakout to jest właśnie ten utwór, który zarówno zachęca do tego, żeby myśleć o dzieciństwie, jak i przez pryzmat dzieciństwa patrzeć na swoją dorosłość.
1: Ale no, i myślę, że chyba powinnyśmy dzisiaj, jak już tak to wybrzmiało, to teraz wydaje mi się, że takie parę minut jednak na refleksję to by było mile widziane. No ale dobra, nie ma teraz na to czasu, bo trzeba iść dalej. Jest to sobota, prawda. Jest przedpołudnie, a my tu jesteśmy w konkretnym celu. My tu jesteśmy, żeby spełniać życzenia, bo jest to w istocie koncert życzeń. I ja myślę, że możemy... Że może tak? Patrzę na ciebie tak wymownie z pytaniem, czy to jest moment, żeby kolejne, żeby może tak?
0: Żeby coś? Lepiej, to możemy nawet państwu przypomnieć, jak się z nami można skontaktować, czyli napisać wiadomości na koncert.życzeń@nowyswiat.online i dzwonić pod numer.
1: Pod numer 224-280-280. Muszę powiedzieć, że mówię go z nieskrywaną satysfakcją.
0: Ja zauważyłam, że zapamiętałaś i dlatego też teraz do końca tegoż programu będziesz podawać numer telefonu. Będę to wywoływać. Wspaniale nam to wyszło.
1: Powiem tak, nie ma sprawy. Już teraz.
0: A jako, że tak jak wspomniałyśmy, życzenia są niezwykle ważne, to i my mamy następne życzenia, które napisała do nas pani Edyta, a właściwie patroni Edyta i Leszek.
1: No właśnie, bo to duet. Tak. A życzenia są nie dla byle kogo, tylko dla córki. Ja lubię takie życzenia dla córki, w ogóle bez powodu żadnego, oczywiście nic tutaj nie ma ukrytego, ale ja lubię, jak się córkom życzy dobrze. W każdym razie córka ma na imię Karolina i państwo Edyta i Leszek piszą tak. W ten uroczy poranek witamy nasze radio i budzimy na odległość naszą córkę Karolinę, uprzejmie prosząc o przekazanie jej urodzinowych i imieninowych życzeń, wszelkiej pomyślności, szczęścia, radości, odwagi i determinacji w realizacji planów i marzeń, zdrowia, pogody ducha, cierpliwości i wytrwałości. A to wszystko wraz z utworem Dawida Podsiadły i Artura Rojka w wersji live z Katowic, a utwór to dla ciebie.
0: No to dla ciebie.
2: Katowice! To jest dla ciebie!

0: Muszę piski.
1: Ale to jest dobra reakcja. Właśnie chciałam powiedzieć, że tak prywatnie zupełnie muszę powiedzieć, że bardzo lubię tę piosenkę i bardzo lubię tę wersję, więc te piski na końcu są absolutnie adekwatne, bo ja podłączam się do tego.
0: Tam właśnie piszcza. Tak. Ja rozumiem. Ja akurat, jeżeli chodzi o to nagranie, to dla ciebie tak, jak najbardziej. Natomiast w ramach tej płyty wyszedł także Aleksander i Aleksander jest moim wielkim serduszkiem, jeżeli już będziemy zdrabniać. Ale czy będziemy zdrabniać? Dzień dobry, pani Izo.
2: Dzień dobry, witam panie bardzo serdecznie.
0: To co pani powie na zdrobnienie, szczególnie dzisiaj?
2: Stanisław, Staszek, Stasiu, Stasiulek, we wszystkich możliwych odmianach. Zdrobnienia bardzo fajne, zdecydowanie jeśli chodzi o imiona, nadają charakteru i są czymś, co odzwierciedla nasze uczucia do danej osoby.
0: I to jest właśnie odbiorca?
1: Muszę powiedzieć, że Stasiulek ma moje serce. Bardzo ładne.
2: Dokładnie tak. Stanisław, tak, to mój syn, niespełna 15-letni. I od 2 tygodni bardzo uważnie słuchamy państwa i w ogóle Radia Nowy Świat. Śledzimy, co się dzieje u maturzystów. No a ja dzwonię dlatego, że nie tylko maturzyści mają swój wielki dzień, a właściwie tydzień, cały miesiąc. W niedzielę 11, 12, w poniedziałek 11, we wtorek 12 i w środę 13. Wszyscy uczniowie 8 klas w tym kraju zdają swój egzamin, który uważam jest tak samo ważny chyba jak te matury, bo od tego egzaminu zależy, do jakich szkół pójdą po szkole podstawowej, a to ma ogromne znaczenie w dzisiejszych czasach. I dlatego właśnie dzisiaj mój telefon, ponieważ mamy w rodzinie dwóch zdających.
1: Kumulacja.
2: Mamy Staśka, tak jest, mamy Staśka i mamy Gustawa, czyli Gucia. I chcieliśmy im po prostu wszyscy z rodziny życzyć wszystkiego, nawet nie najlepszego, wszystkiego. Powodzenia i że trzymamy za nich kciuki. I że będzie po prostu wszystko tak być musi. Chcemy ich wesprzeć, żeby się nie denerwowali. Nie wiem, jak to zrobić, bo my się denerwujemy. Rodzice, dziadkowie, wujkowie, wszyscy dookoła. Bo naprawdę ten egzamin jest ważny. Urósł do rangi czegoś ogromnego. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale tak właśnie jest. I mam nadzieję, że chłopcy dostaną się do tych szkół, które sobie wymarzyli i pójdą w świat z rozmachem. Mhm. Takie są nasze życzenia.
1: Absolutnie, trzymamy za to kciuki. Ja chciałam powiedzieć, że wiem, jak można sobie trochę pomóc w takiej sytuacji. Muszę przyznać, że mój egzamin to nie było po 8 klasie, tylko po 6 klasie jeszcze. Nie był taki stresujący i faktycznie od niego niewiele zależało, ale też warunki takie były. Więc współczuję serdecznie, że to, co podejrzewam, że my przeżywaliśmy dopiero podczas matur, już teraz zaczyna się wcześniej. To jest ogromne obciążenie, ale ja pamiętam jedną rzecz z mojego egzaminu szóstoklasisty. Ciocia, którą serdecznie pozdrawiam, powiedziała mi, że koniecznie muszę zjeść batona z orzechami przed wejściem, bo to jest cukier, który trochę pomaga i są orzechy, które dobrze działają na mózg. Zdrowe tłuszcze. I pamiętam, że miałam tak zaciśnięty żołądek wtedy, mimo że to nie było, jak już powiedziałam, aż tak stresujące, ale wiadomo, że trochę zawsze. Miałam tak zaciśnięty żołądek, że to była jedyna rzecz, którą zjadłam tego dnia, w sensie rano, co być może nie było najlepszą opcją. Fajnie jednak zjeść dobre śniadanie, dopiero potem coś słodkiego oczywiście, ale kurczę, no zadziałało, więc może jest to jakiś sposób, a na pewno nie zaszkodzi. Także ja ze swojej strony mogę polecić.
2: Absolutnie wyposażam chłopców w poniedziałek w baton czekoladowy z orzechami na 120%.
0: Ale to są właśnie i endorfiny, i zdrowe tłuszcze, i ten niezdrowy cukier, także wszystko, co tylko można by było dostać jako taki szybki strzał do mózgu.
1: A w najgorszym wypadku, jak się okaże, że jakiś temat jest taki rozczarowujący, to można chociaż jakieś miłe wspomnienie odkopać z głowy, że przed chwilą się zjadło coś pysznego i że ten dzień może jednak jest fajny.
2: I o to właśnie odkopywanie z głowy chodzi, bo mam wrażenie, że młodzi ludzie w dzisiejszych czasach, owszem, mają naprawdę ogromną wiedzę, dużo wiedzą i znają świat w inny sposób niż my. Natomiast znalezienie w chaosie informacji i w chaosie wszystkich bodźców, które do nich docierają. Znaleźć to, co trzeba w danym momencie, to już nastręcza trudności. Myślę, że ta czekolada z tymi orzechami jest w stanie zadziałać. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł.
1: Mam nadzieję. Bardzo dziękuję. Ja tego nie wymyśliłam, ja tylko przekazuję, to moja ciocia.
2: Super.
1: Także my również pozdrawiam.
2: To tym bardziej, bardzo dziękuję pani cioci za ten pomysł. Jest w stanie zadziałać.
1: Super. Trzymamy kciuki za chłopaków w takim razie.
0: No za panów dwóch bardzo, pięknych bardzo imion, serdecznie. Które się też bardzo ładnie zdrabniają.
1: Gutek
0: także...
1: i Stasiulek, tak? Tak. Dobrze Stasiu, zapomniałam.
2: Tak, jest, dokładnie.
1: Zapamiętałam.
2: Bardzo serdecznie dziękuję.
0: To powodzenia jeszcze pani Izo. Tak liczymy, że nie ma pani nic przeciwko, jeżeli do tych życzeń powodzenia, połamania piór i tego kopa w 4 litery, jeżeli dorzucimy wszystkich ósmoklasistów, to chyba
2: absolutnie
0: zmieszczą nam się w tym worze, co?
2: Jasna sprawa. Super. Naprawdę za wszystkich was trzymamy kciuki. Dacie radę, będzie dobrze.
1: No, trzymajcie się, dzieciaki.
0: I słuchamy?
2: Tak jest. Do I wanna know, Arctic Monkey.
0: Tak jest. No to słuchamy. Powodzenia.
2: Bardzo dziękuję.

0: Między piosenkami rozmawialiśmy przez moment o imionach w formie wołacza swoją drogą. Jeżeli Państwo chcieliby usłyszeć tego typu rozmowy, to jest dzisiaj taka możliwość. Jesteśmy przez całe, no chciałabym powiedzieć 2 godziny, ale już teraz godzinę 15. Na podglądzie, no co tu dużo mówić, po prostu na naszej stronie można nas zobaczyć. Wystarczy być patronem Radia Nowy Świat, do czego serdecznie zachęcamy. Ale ten przydługi wstęp jest po to, że chciałam zwrócić się do Ciebie, Olgo, po prostu.
1: To bardzo, bardzo ładnie. A jako fanki, ale również fani, bo Kuba też mówi, że nie jest fanem wołacza, rzucamy takie hasło. Może mają Państwo do zaproponowania jakąś inną formę? Właśnie taka u nas się radiowa przyjęła. Olgu, Agu, staramy się tego o na końcu nie dorzucać. Może Państwo mają na to jakieś swoje sposoby, to oczywiście też oprócz życzeń przyjmujemy maile i telefony, maile koncert.życzeń@nowyswiat.online, a telefony
0: na numer 224-280-280.
1: I tam właśnie czeka na
0: Proszę
1: Państwa
0: do nas zadzwonić.
1: Marta Boroń, która odbierze, przywita i wysłucha także propozycji muzycznej. No i mamy mail, tak jak już wspomniałyśmy.
0: Tak, a chciałam Cię zapytać, czy Ty zawsze prawą nogą z łóżka wstajesz?
1: Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale chyba z zasady, która pierwsza noga ląduje na... tak, to chyba będzie prawa, ale czy to oznacza, że ten nastrój jest każdego dnia taki, jaki powinien być przy wstaniu prawą stopą? Nie, niekoniecznie.
0: No bo może nie zwracasz uwagi na to, która jednak mimo wszystko pierwsza ląduje na ziemi, bo to, że domyślam się, że wyjście z łóżka masz w ten sposób zaprojektowane, że po prostu prawa noga jest pierwsza. No nie zawsze tak jest. One czasami się tam mieszają. A teraz będzie właśnie mail nawiązujący do tej sytuacji, kiedy czasami nam się zdarza pomylić nogi rano. Pan Marcin pisze, czasami bywają takie dni, że wstajemy lewą nogą i nie wiemy nawet, dlaczego wydaje nam się, że wszystko jest bez sensu. No, czasem tak się zdarza właśnie. Tak miałem dzisiaj. Na szczęście jest obok mnie kochający mężczyzna, który bardzo szybko to wyczuł i swoim poczuciem humoru oraz przytuleniem zaczął naprawiać ten mój świat. Dodatkową dawką powrotu dobrego humoru jest nasze radio. Pomyślałem więc, że za waszym pośrednictwem podziękuję mu za to, że jest i tak bardzo kocha.
1: I bardzo dobrze.
0: bardzo ładne.
1: Bardzo jest to
0: bardzo
1: piękne.
0: Fajnie, że czasami nawet jak świat nam mówi, że dzień z gruntu ma być nie najlepszy, to że są ludzie, którzy się temu zdecydowanie sprzeciwiają i robią wszystko, co w ich mocy, żeby odwrócić tę sytuację. No i właśnie, i będzie w ramach podziękowań za to, będzie piosenka, będzie Jessie Ware. I nie mogę nie wspomnieć, że bardzo się cieszę.
1: I są to życzenia od jednego Marcina do drugiego Marcina.
0: To w ogóle super.

0: A od Jessie Ware to zawsze jest dużo miłości, dużo dobrych dźwięków i dużo pięknego głosu. I w ten sposób także zapowiadam telefon, który mamy. Dzień dobry, pani Igo.
1: Dzień dobry. Ja dzwonię z Poznania i chciałabym zadedykować piosenkę dla mojego taty, który tydzień temu też w tej audycji zadedykował piosenkę dla mnie, dla mojego chłopaka i całej rodziny.
0: Pięknie
1: to był
0: się kobietą składa.
1: Gorące Norbiego.
2: Wspaniała propozycja.
0: Znamy tych tatów. Dzień dobry, tato.
1: Tak, tak. Wiem, że słucha, bo zawsze słucha, ale też go uprzedziłam. Tym razem coś innego wybrałam, nie Norbiego. Jest to Leivej, którą bardzo lubię i wiem, że tata też bardzo lubi, ponieważ ja mu ją przedstawiłam. I myślę, że spodoba mu się ta piosenka. Nie wiem, czy ją zna, ale myślę, że mu się spodoba.
2: No na to liczymy, a też dowiemy się za moment, bo będzie szansa to sprawdzić. Czyli jednak ta decyzja była taka podszyta...
0: Cylalomem.
1: No tak. Trochę tak.
0: Czyli za tydzień też się usłyszymy. Tylko może...
1: Tak, mam nadzieję. Może tata zadzwoni za tydzień.
0: I po tym też państwo już wiedzą, że da się dodzwonić do koncertu życzeń. Wystarczy tylko próbować.
2: Pewnie, że się da. A co, ma się nie dać? Jasne, że się da.
0: Pani Iga i tato są idealnym tego przykładem, więc można nawet co tydzień. Także proszę być z nami i można nas właśnie podglądać, rozmawiać z nami i do nas napisać. To jeszcze raz o tym, a dlaczego ten konkretny utwór wybrała pani? Pani
2: Bo Iga? Pani Iga powiedziała, że jest ładny. I ja myślę, że to jest fantastyczny powód, że niczego więcej nie potrzebujemy. Chyba, że coś jeszcze się za tym kryje.
1: Wiem, że będzie ten utwór w filmie, który tata chciał zobaczyć. Nie wiem, czy mogę powiedzieć tytuł, ale mówił, że chce zobaczyć ten film, więc może to go skłoni, żeby pójść do kina. Może nie. Ale
2: to teraz ja muszę powiedzieć, że mam jakąś potworną zagadkę do rozwiązania w głowie.
0: A ja właśnie dlatego pytałam, bo moja zagadka w mojej głowie została rozwiązana, natomiast to o tym porozmawiamy już na poza anteniu, żeby też nie spoilerować tacie w takim razie.
2: No właśnie.
0: No to co? To pani Igo, to słuchamy?
1: Dobrze, super. Dziękuję bardzo. Miłego
2: dnia. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Dzięki, dobrego dnia.

Dostałyśmy wiadomość, a właściwie dostała cała redakcja, bo pani Sylwia pisze tak. Cześć redakcjo, za waszym pośrednictwem proszę o przekazanie kilku słów. Luke, dziękuję ci za każdy dzień, w którym udowadniasz mi, że życie może być zwyczajnie normalne. Mimo, że nie jesteśmy fanami celebrowania rocznic, dzisiejsza data jest świetną, by podziękować ci za miłość, wsparcie i spokój, którym dzielisz się ze mną każdego dnia. I niech piosenka będzie małym wyjątkiem od naszej zasady nieświętowania. Syś, z pozdrowieniami dla całego radia i słuchaczy, a tą piosenką ostatnią już w tej godzinie koncertu życzeń, ale zapowiadamy, nie żegnamy się jeszcze, bo się słyszymy oczywiście po godzinie 11 po serwisie informacyjnym, no to tą piosenką będzie David Bowie, Trent Reznor i I'm Afraid of Americans.

0: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Na Węgrzech rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Narodowego po wyborach parlamentarnych z 12 kwietnia, w których partia Fidesz dotychczasowego premiera Viktora Orbana po 16 latach u władzy przegrała z opozycyjną Tisą. Zaprzysiężeni na tym posiedzeniu mają zostać nowi deputowani, którzy wybiorą premiera. Niemal na pewno zostanie nim lider Tisy Peter Madziar. W Budapeszcie zaplanowano na dziś dwie otwarte imprezy dla uczczenia władzy w kraju. Nad parlamentem zawiśnie ponownie flaga Unii Europejskiej. Prezydent USA Donald Trump ogłosił 3-dniowy rozejm między Rosją i Ukrainą. Jak napisał w mediach społecznościowych, zawieszenie broni ma trwać do 11 maja. Rozejm obejmie także wymianę łącznie 2000 więźniów, po 1000 z obu stron. Ukraina i Rosja potwierdziły te informacje. Bez pokazów sprzętu wojskowego odbyła się w Moskwie parada z okazji Dnia Zwycięstwa na cześć zakończenia II wojny światowej. To pierwszy taki przypadek od 2007 roku. Jak napisał Reuters, Rosja zorganizowała najmniejszą od lat paradę ze względu na zagrożenie atakiem ze strony Ukrainy, gdzie po ponad 4 latach trwania najkrwawszego konfliktu w Europie od czasów II wojny światowej, siły rosyjskie nie zdołały odnieść zwycięstwa. Do poniedziałku ceny paliw na stacjach będą niższe niż w ostatnich dniach. Zgodnie z decyzją ministra energii, za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,35 zł, za litr 98 6,85 zł, a za litr diesla 7,03 zł. Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek. Za 3 godziny o 14 w łódzkim kinie Charlie, Hubie Kultury, rozpocznie się oprowadzanie kuratorskie po niezwykłej wystawie Grafika Polska w mieście Awangardy. Zgromadzono na niej 120 prac blisko 60 wybitnych twórców polskiej i światowej grafiki, m.in. Grodgera, Lebensteina, Strzemińskiego, Olbińskiego, Dwórnika, Beksińskiego, Starowiejskiego, Nowosielskiego czy Strumiły. Takiej wystawy nie było w Łodzi od 30 lat, mówi szef kina Charlie Sławomir Fiałkowski.
1: Mamy tuzy, największe tuzy graficzne, które można powiedzieć są takimi ikonami nie tylko w skali Łodzi, ale Polski i świata. Mamy na tej wystawie 120 prac i każda jest inna.

0: ta stylistyka, różnorodność jest takim magnesem dla tych osób, które są wrażliwe na punkcie sztuki i chciałyby obejrzeć coś, czego tak naprawdę w innych przestrzeniach nie mogą obejrzeć.
1: Wystawę Grafika Polska w mieście awangardy w kinie Charlie i Hubie Kultury w Łodzi będzie można oglądać jeszcze tylko do końca maja. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze przez 52 minuty mówimy do Państwa. Olga Bubienko.
0: Olga Szygenda.
1: I koncert życzeń.
0: Telefony odbiera Marta Boroń, realizuje nas Kuba Strączyński. Mogą Państwo nas również podglądać na stronie noweświat.online.
1: To ja się wyprostuję.
0: Online. Tak, właśnie. Mogą Państwo zobaczyć, jak Olga się właśnie wyprostowała, a ja zgarbiłam. I mogą Państwo pisać do nas na koncert.życzeń@noweświat.online, ale także...
1: Mogą Państwo dzwonić na numer 224-280-280. Z ogromną przyjemnością z Państwem porozmawiamy.
0: A ta piosenka, której właśnie wysłuchaliśmy, czyli Fisza, Emadę, Tworzywo i Wolnych Dni, to także jest dedykacja. Czy zechcesz tę dedykację przeczytać?
1: Z największą przyjemnością.
0: Wspaniale.
1: Chciałabym poprosić o dedykację dla dwóch najważniejszych osób w moim życiu, tak pisze pani Natalia, mojego męża Wojtka i naszej córki Matyldy. Dziękuję im za codzienność, za wspólne śmiechy, małe rytuały, cierpliwość i wszystkie nasze wolne dni, które są najpiękniejsze właśnie dlatego, że jesteśmy razem. Jeśli to możliwe, poprosimy o piosenkę Wolne Dni, która przed chwilą wybrzmiała. Niech popłynie dla mojej ukochanej rodziny z ogromną miłością, z ogromną miłością. Wszystkim życzę smacznego sobotniego śniadania. I to są ważne rzeczy.
0: I pysznej kawusi, oczywiście. To ja od siebie jeszcze dorzucę. Albo kawy, yerba mate, czy wodę z cytryną, cokolwiek Państwo na dzień dobry piją. To nie są też oczywiście jedyne życzenia, które do nas, na naszą skrzynkę mailową trafiają. I między innymi trafiają także takie życzenia z informacją na przykład zadedykujcie mi proszę jakąś piosenkę, więc... W takich sytuacjach, ja odpowiadam, nie ma najmniejszego problemu i zrobimy małą zbitkę. Mhm. Jako, że pani Mirka napisała właśnie, jestem waszą patronką i uwielbiam wasze audycje, jesteście zawsze ze mną, a mam dzisiaj urodziny, to zadedykujcie mi proszę jakąś piosenkę. To my najpierw dedykujemy życzenia wszystkiego najlepszego.
1: No wszystkiego najlepszego.
0: Najcudowniejszego.
1: 100 lat albo
0: pięknego.
1: 200.
0: I wszystkiego, no. wszystkiego wszędzie naraz, jeżeli tylko pani sobie tego życzy, pani Mirko. Napisała także pani Anna z życzeniami. I tu już jest konkretna piosenka. I właśnie to będzie następna.
1: Czy możemy powiedzieć w takim razie, że piosenka od pani Ani będzie zarówno piosenką dedykowaną dla cioci Basi, jak i dla pani Mirki? Możemy to tak zrobić? Mm-hmm, pani mm-hmm. się być może, znaczy prawdopodobnie się nie znają, ale może trzeba coś z tym zrobić. Na przykład, skoro to już takie są życzenia, płyną
0: wspólne
1: takie bliskie.
0: Bloki.
1: To są bliskie rzeczy, prawda? Z okazji przełomowych, okrągłych urodzin, oczywiście 18, najserdeczniejsze życzenia dla cioci Basi, żebyś była szczęśliwa, zadowolona z życia, cieszyła się pięknym widokiem z okna, piła porządne wino i miała dobrych ludzi wokół. Bardzo ładne, bardzo ładne. Prosiłabym o piosenkę George'a Michaela, Fade. I właśnie Fade teraz wybrzmi.

0: wait for something more. Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Jako że jest to koncert życzeń, a my bardzo chętnie spełniamy wszystkie życzenia, to tak się złożyło, że mamy życzenia od pewnej dziewczyny dla pewnego chłopaka, a na dodatek czytane przez pewną redaktorkę naszego radia.
1: Dzień dobry, tu Katarzyna Oklińska. Nigdy nie zdarzyło mi się prowadzić koncertu życzeń i to jest ten moment, kiedy mogę zaistnieć w tej audycji. Bardzo, bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. No i odzywam się do Państwa z takiego oto powodu, że mamy pewnych patronów w Berlinie, wiernych, od początku istnienia Radia Nowy Świat, wspierają i, co ważniejsze, słuchają naszej rozgłośni. To są tak się składa również moi bardzo bliscy znajomi, to Manuela i Tomek. Prawie zawsze, kiedy jestem na antenie, tak mówi Manuela, Tomek krzyczy: o, Kasia, może dzisiaj Kasia nas pozdrowi. Nigdy się to nie zdarzyło w serwisach informacyjnych. Mogą się Państwo domyślać, z jakiego powodu. Może tutaj chodzić o pewien stopień profesjonalizmu z mojej strony. No ale dzisiaj jest taki dzień. Dzień urodzin Tomka. No i co prawda nie podczas serwisu, ale w koncercie życzeń mogę Tomka, a także Manuelę w końcu pozdrowić i to serdecznie wyściskać przez te łącze internetowe i to urodzinowo w przypadku Tomka, no i przekazać życzenia od Manueli. Przeczytam to, co od Manueli dostałam. Tomcio, w tym wyjątkowym dniu pięknym radiowym głosem Kasi, bardzo dziękuję Manuelo, życzę Tobie, aby w sumie to nam, żebyśmy przez kolejne 40 lat Twojego życia szli przez nie razem, a nawet nie tylko szli, ale też wiele kilometrów przejechali, oczywiście na rowerach, i przepłynęli w różnych zakątkach świata. Kocham Cię i życzę Ci pięknego dnia pełnego niespodzianek. A jeśli chodzi o piosenkę, to miał być 40-latek, ale nie będzie tak sztampowo. Poproszę Zbigniewa Wodeckiego i Zdzisławę Sośnicką. Z Tobą chcę oglądać świat. Pozdrowienia dla Tomka i Manueli. Wyczekane od ponad 5 lat czekali na te słowa, drodzy Państwo, więc ściskam ich bardzo serdecznie i pozdrowienia dla wszystkich.

0: Dzień dobry Pani Agnieszko, a czy Pani chce także z nami ten świat oglądać, czy z kimś innym?
1: Absolutnie, dzień dobry
0: ze wszystkimi
1: ludźmi, bo świat jest piękny. Ja chciałam dwie rzeczy dzisiaj. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że udało się dodzwonić. Pani Olgo, my miałyśmy przyjemność porozmawiać u Pani dalej, w audycji Dalej niż Północ, o naszej wyprawie motocyklowej, więc się przypominam,
0: dzień dobry.
1: Cześć. Dzień dobry. Cześć wszystkim. Natomiast dzisiaj nie o mnie, nie o nas, tylko o moim tacie, który właśnie dzisiaj świętuje swoje urodziny, więc korzystając z okazji chciałabym tacie, tatuś, złożyć Tobie najlepsze życzenia. Przede wszystkim dużo zdrówka, ciekawości świata, którą masz i wielu, wielu pięknych chwil. I żeby wszystko, co tak naprawdę jest ważne dla Ciebie, się realizowało. Tata pochłaniał, mam wrażenie, całymi albumami muzykę, więc miałam dużą trudność, żeby wybrać jakąś piosenkę. Natomiast życząc też mu dobrych ludzi, życzliwych ludzi dookoła siebie, to chciałabym zadedykować piosenkę With a Little Help from My Friends, Joe Cockera. Jakoś tak zawsze ciepło na sercu się robi przy tej piosence.
0: I nam się teraz bardzo też ciepło zrobiło na sercach. Patrzę, Olga też ma taki rozaniolony uśmiech.
2: Tak, bardzo tak lubię słucham tę piosenkę. Bardzo lubię tę piosenkę i absolutnie podłączamy się do życzeń wszystkiego. Wszystkiego pięknego po prostu.
0: Ale jeszcze, Agnieszko, jako że się poznałyśmy, to powiedz, czy razem z tatą również podróżujecie?
1: Właśnie w ubiegłym roku, podczas naszej tej półrocznej podróży, razem z mamą przylecieli do Kirgistanu chociażby, więc mieliśmy dwutygodniową podróż po Kirgistanie, więc odpowiadając na pytanie tak, z rodzicami także chętnie podróżuję, mimo że bliżej 40 niż 30, to jak najbardziej tak.
0: No to też jest kwestia tego, ja tylko przypomnę, bo mogli nie mieć Państwo okazji akurat posłuchać tego programu. Agnieszka przejechała 3 kontynenty, wszystko na motorze, 6 miesięcy, dobrze pamiętam? 6 miesięcy?
1: Bardzo dobrze.
0: Właśnie. Kilkanaście krajów, więc te podróże są wspaniałe. Wow. Jeżeli jeszcze robicie to razem albo gdzieś się łapiecie na trasie, to już w ogóle cudownie.
2: A przepraszam, ja mam tylko pytanie, bo chciałabym nadrobić. Które kontynenty to były?
0: Agnieszko?
1: Zaczęliśmy od Ameryki Południowej, później była Azja Centralna, Europa, także tak się przemieszczaliśmy wraz z partnerem.
0: I skończyli na Islandii.
1: I skończyli na Islandii, bardzo dobrze pamiętam.
0: Tak, pamiętam, bo ja myślę o tej podróży raz na jakiś czas. Bardziej myślę jako obserwatorka, aniżeli żeby usiąść na tym motocyklu, no ale właśnie. No to co to?
1: Zapraszam, chętnie podzielę się jakimiś wskazówkami podróży nawet samochodem po Islandii. Trzeba tego motocykla nieszczęsnego brać.
0: To w takim razie jeszcze będziemy, to my się dogadamy poza anteną, a tymczasem
1: dokładnie
0: na antenie jeszcze raz życzenia tacie.
1: Wszystkiego dobrego dla wszystkich.
2: O, dziękujemy.
0: Mamy to.

0: Ach, i to są takie właśnie pieśni, których potrzebujemy w te sobotnie przedpołudnia.
1: I kogo jeszcze potrzebujemy? Przyjaciół potrzebujemy. I potrzebujemy Państwa. Potrzebujemy wiadomości, potrzebujemy telefonów, dlatego tak bardzo się cieszymy, że dochodzą do nas głosy z zewnątrz. I oczywiście do tego zapraszamy. Przypomnijmy jeszcze adres mailowy, telefon. Tak można się z nami połączyć. 224-280-280. Zapraszamy serdecznie. No a co teraz?
0: A teraz życzenia dla młodej mamy i wnucząt, napisała pani Ewa. Najpierw gorące uściski dla obu pań i całej ekipy RNS. My przyjmujemy, dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: A piszemy, żeby podzielić się cudowną informacją, że od wczorajszego wieczoru jesteśmy dziadkami już dwójki cudownych skarbów. Właśnie wczoraj nasza córka Julia urodziła Emilkę, która wraz z wnukiem Czarkiem jest spełnieniem naszych największych marzeń. Chcesz czytać dalej?
1: Tak, tylko muszę powiedzieć, że się na moment... A, jestem, dobrze już. Kochana córeńko, gratulujemy tobie i Michałowi. Kochamy was nad życie, jesteśmy z was ogromnie dumni. Nasze wnuki mają wielkie szczęście, że trafiły do takiego domu i takich rodziców. Ściskamy mocno maleńką Emily i braciszka Cezarka. Cezarka w ogóle, jak ładnie, tego nie słyszałam, z którym obecnie spędzamy czas. Najszczęśliwsi pod słońcem babcia Ewa i dziadek Sławek. No tak, myślę, że Cezarek, Czarek, Cezary z dziadkami teraz, a jego siostra, no już dzień pewnie ma za sobą na tym świecie. To jest zupełnie świeża sprawa, faktycznie. To tak, to może być przytłaczające dla takiego małego człowieka, żeby tak nagle się pojawić, nie?
0: Może być, ale może być też, jest to wielka szansa i okazja.
1: I jaka przygoda.
0: Jaka przygoda. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Co dalej za kolejnym zakrętem. No. Tym bardziej, że za tym naszym kolejnym zakrętem i w ramach życzeń i podpięcia utworu pod te życzenia jest utwór chyba przewrotnie trochę. Micromusic. Tak mi się nie chce.

0: Piękna. Czyli Kuba Badach i Natalia Grosiak.
1: Tak, właśnie chwilę rozmawiałyśmy na ten temat, że ja powiedziałam, że nie znałam tej piosenki w wersji Kuby Badacha. Super było to odkryć, także ja też tutaj ze swojej strony nie dość, że podłączam się do życzeń, to jeszcze dziękuję za poszerzanie horyzontów. A teraz mamy telefon.
0: Tak. Dzień dobry, panie Marcelu.
2: Dzień dobry.
0: Jak się pan ma w to przepiękne przedpołudnie, sobotnie?
2: Dzisiaj mam się wspaniale. Chciałbym jednak nawiązać do czegoś, co padło u państwa na antenie parę dni temu. Otóż nie pamiętam już dokładnie kto i w ramach jakiej audycji, ale wspomniał o tym, że właśnie w tym całym szale maturalnym nie możemy zapomnieć o uczniach, którzy zdają maturę międzynarodową. Mm-hmm, ja jako reprezentant właśnie z tej dużo mniejszej grupy, ponieważ jest nas tylko 70 szkół w całym kraju, no tak w ramach, mógłbym trochę powiedzieć, reprezentuję tutaj tych wszystkich uczniów, którzy jednak przez te główne media polskie są raczej zapomnieni, wydaje mi się, bo jednak jest to temat u nas dosyć niszowy. Ale chciałbym tutaj z tego miejsca wszystkich pozdrowić i życzyć im powodzenia, bo już 2 tygodnie się z tym zmagamy, ale już na ostatniej prostej raczej jesteśmy.
1: A właśnie to ja, przepraszam, ale czuję w sobie jakiś taki obowiązek, żeby dopytać jednak, bo nie wiem i być może nasi słuchacze też nie wszyscy wiedzą. Matura międzynarodowa jest zdawana w innym terminie, tak? Niż ta taka polska? Bo powiedział pan, że drugi tydzień już.
2: Tak, ona zaczyna się, no wiadomo, jako że to jest koordynowane na cały świat, to ona zaczyna się tydzień wcześniej. My zaczęliśmy 20. Ojejku, nie chciałbym teraz skłamać. W ostatni tydzień kwietnia, tak? Zaczęliśmy w ostatni tydzień kwietnia i z tego co wiem, kończą się one jakoś, no jeszcze cały następny tydzień, jakoś w połowie jeszcze tego następnego.
1: Okej, okay, czyli jest pan dosłownie w środku kończyć. Tego szału, tak? Tego maratonu. Nie jest łatwo.
2: No w zasadzie już tak, no nie jest łatwo. Te matury jednak, ciężko powiedzieć, czy są trudniejsze od tych polskich. Na pewno są inne przede wszystkim. Jest ich dużo więcej, bo ja mając 6 przedmiotów zdaję tych matur 13. W sumie mam egzaminów, więc
1: 13?
2: No jest to bardzo dużo pracy i wysiłku.
0: Tak, panie Marcelu, 13. Tak nas pan zainteresował, że teraz będzie niemało pytań. 13, ale dlaczego, skoro 6? Gdzie jest dodatkowe? To jest moje pierwsze pytanie. Kolejne pytanie, czym się różni dokładnie i dlaczego tak dużo przedmiotów pan zdaje? I zaraz będą następne.
2: Dobrze, ja mam czas. No to może...
0: My też.
2: No te 2 pytania można też w zasadzie... No to możemy sobie do końca tu rozmawiać. Generalnie polega to na tym, że na samym początku jakby tej drogi, kiedy się zaczyna jakby przygotowania pod ten sam kurs, wybiera się 6 przedmiotów, które się chce zdawać. W moim przypadku był to język polski, angielski, historia na rozszerzeniu oraz matematyka, geografia oraz ISS na podstawie. Tutaj właśnie też ten ISS. Otóż na IB jest bardzo dużo przedmiotów, których w zasadzie nie ma w polskim systemie. Jest na przykład też taki przedmiot, który się nazywa business management także. A ISS to jest po prostu, ja to trochę porównuję do takiej naszej polskiej przyrody, tylko trochę bardziej na rozszerzeniu.
1: Ja nie ukrywam, że szybko wygooglowałam sobie ISS i wyszła mi Międzynarodowa Stacja Kosmiczna i powiem szczerze...
0: W sumie słusznie, bo to jest dokładnie to.
2: No tak.
0: I też się trochę zgadza z przyrodą.
2: No tak, w razie czego to się pisze ESS.
1: Tak, to ma absolutnie sens, ale to na szybko było.
2: Tak. A czemu tych matur jest 13? Otóż każdy przedmiot jest podzielony w zasadzie na 2 części. W sensie z każdej matury przynajmniej jest tak zwany paper pierwszy i paper drugi. One się tam różnią zakresem materiałowym i w sposób, w który są skonstruowane, ale generalnie, no, najprościej to ujmując, każda matura dzieli się przynajmniej na 2 części. No i także u mnie na przykład w przypadku historii tych części jest 3, z racji też na to, że no wiadomo, z racji, że rozszerzenie to jednak trochę więcej tego materiału było przerobione.
0: Mm-hmm. To muszę przyznać, że Ja w tym momencie kajam się, że nic nie wspominaliśmy w popołudniówce o maturze międzynarodowej. Poprawimy się.
1: Ja też mogę obiecać, że jutro poszukam czegoś.
0: Poprawimy się. I w ten właśnie sposób, taką formą poprawiania się też chcemy oczywiście dorzucić się tutaj do tych życzeń powodzenia łamania piór i czegokolwiek tam jeszcze.
1: No i jeszcze trochę siły, bo domyślam się, że to już trochę trwa, więc jeszcze trochę siły. Jak ostatnia prosta, no to pół biedy. No i co? No i samych kosmicznych wyników, nie?
2: Dziękuję bardzo. No.
1: Nie można dziękować.
2: Zobaczymy.
0: Nie można. Wszystko można, wszystko nic można. Nie trzeba. Okay. Więc można. Wszystko można.
1: Czego słuchamy teraz? W takim razie?
2: Że tak powiem, trochę dodam jeszcze coś od siebie w ramach tej piosenki. Otóż no jest to piosenka taka trochę z dedykacją dla moich znajomych, którzy wiem, że teraz słuchają. Jest to piosenka Down Under, Men at Work, która no jednak dodaje nam zawsze trochę tej pozytywnej energii i siły na te trudne czasy.
1: No to tego się trzymamy, no.
0: Jak najwięcej siły, jak najwięcej siły i później świętego spokoju, drodzy maturzyści.
2: Tak jest.
0: Dzięki wielkie.

0: tak jeszcze można się do tego trochę poruszać.
1: Chciałabym umieć tańczyć, wiesz? Strasznie chciałabym umieć tańczyć.
0: To jest taka zasada. Dwa razy na lewo, raz na prawo, dwa razy na lewo, raz na prawo i jakoś pójdzie.
1: Dobra.
0: Nie wiem, to nie jest oficjalna zasada, ale tak. Mamy
1: to
0: trochę
1: jest to
0: życzeń.
1: Słynne na dwa, tak?
0: Dokładnie. Mhm. Mamy trochę życzeń i właśnie teraz zrobimy blok życzeń na sam koniec i oczywiście liczymy, że nam Państwo wybaczą, staramy się zmieścić wszystko. Więc w nawiązaniu jeszcze do najróżniejszych egzaminów matur, egzaminów ósmoklasisty, napisał także pan Maciek, który napisał tak. Z okazji zdania egzaminu na kartę rowerową, wielu szalonych wypraw z rozwianymi włosami i niewieloma chyba lądowaniami w pokrzywach życzy dziadek.
1: Tak,
0: Maciek.
1: Tak, to niewielu życzymy, zdecydowanie. Pokrzywy podobno są zdrowe, mają jakieś takie fajne ukryte funkcje, tak słyszałam.
0: Nie ma co
1: ale nie ma co sprawdzać, dokładnie. A życzeń ciąg dalszy, bo tutaj tak, uwaga, Madzi już za 3 dni po egzaminie. No i teraz tak, tutaj trzeba, tu są małe zagadki, ale wydaje mi się, że jestem w stanie rozszyfrować. Po egzaminie klasisty, ja myślę, że chyba o ósmoklasisty, czyli Madzia za 3 dni będzie już po tym egzaminie. Trzymamy za ciebie kciuki. Kolejne to były życzenia, to czy wiemy?
0: Nie. Tak jest. I patronka od początku radia, pani Mirosława, napisała tak. Szanowne panie, bardzo proszę o utwór dla mojej wnuczki Marty, tegorocznej maturzystki. Marto, bądź sobą i spełniaj marzenia. Te utwory wszystkie będziemy zawierać w jednym konkretnym utworze. Tak właśnie robimy w tych blokach. I jeszcze mamy także wiadomość od pani Mariki. Pisze w imieniu mojego synka Kosmy, jeszcze nie ma 2 lat, który chciałby złożyć życzenia urodzinowe swojej ukochanej kuzynce.
1: Droga Natalko, bądź zawsze uśmiechnięta i niech wszystkie twoje marzenia się spełniają. Kocham cię moim jeszcze małym serduszkiem. Widzimy się dzisiaj na twoich tortach. Twój Kosma. Fajne. Ach,
0: pięknie. I pozdrawiają z Krakowa Kosma z mamą Mariką. I życzenia teraz już pod utwór, który czeka na naszej playliście. Ola, Gaja, Kosma i Kajtek. Od kilku dni uczę dzieci cierpliwości, pisze Ola, i uskuteczniam nowoświatowe audycje na głośniku. Trójka moich przedszkolaków miała początkowo spore opory podczas porannej manny, że znowu stare dziady gadają. Marcin, panie Wojciechu, pozdrawiamy. Ale dzisiejsze bobry podbiły ich serca. 6-letniej Gai szczególnie spodobał się koncert życzeń i w związku z tym...
1: No i teraz będzie super, bo pani Ola chciałaby prosić o utwór właśnie dla Gai, o Piegi Moniki Kowalczyk, które zaczarowały ją kiedyś na kazimierskim rynku. Tam musi być jakaś niesamowita historia za tym. Mam nadzieję, że tak, że spełnienie tego życzenia zbliży moje maluchy do kultury i to jest misja i to jest wspaniałe i my to absolutnie niesiemy dalej. Więc
0: pani
1: teraz
0: Olu,
1: będą Piegi, no co?
0: My także dziękujemy i bardzo pozdrawiamy.

0: Dzień dobry, dziś są urodziny naszego synka Olka, którego hobby to muzyka. Słucha, komponuje, jest absolwentem szkoły muzycznej. Tej samej, którą ukończył kilka lat wcześniej Zbigniew Zamachowski. Pozdrawiamy
1: serdecznie.
0: Tak, ta szkoła dała Olkowi dużą wrażliwość muzyczną. Chcielibyśmy życzyć synowi spełnienia marzeń i szczęśliwego życia. No absolutnie, my również życzymy Olkowi szczęśliwego życia i spełnienia właśnie marzeń i może też tego, żeby tak komponował, żebyśmy za jakiś czas mogły tutaj w koncercie życzeń puścić piosenkę i powiedzieć, że to Olek.
1: A przede wszystkim to ja powiem Olek. Każdy chłopak z gitarą to fajny chłopak.
0: Jak wiadomo, chłopak z gitarą byłby...
1: Rozwiane włosy, futerał gdzieś w ręce. Oczywiście bardzo dobry kierunek. Bardzo dobry kierunek, bo pianino naprawdę ciężko się nosi na plecach, a z tą gitarą można nawet trochę pośmigać. Napisała także pani Magda do nas, napisała tak. Dziś mija dokładnie 2 lata, od kiedy poznałam mojego partnera. Od miesiąca mieszkamy razem i jesteśmy po prostu szczęśliwi. Mamy po 45 lat, pochodzimy z różnych krajów. Bruno jest Portugalczykiem, on chłopak z przeszłością, ja dziewczyna z historią, a połączyło nas Oslo. I to brzmi jak
0: to
1: świetny
0: brzmi,
1: film, który mogłabym oglądać w niedzielny wieczór.
0: Właśnie chciałam powiedzieć, że to brzmi jak historia, którą chciałabym zobaczyć na ekranie.
1: Pani Magdo, to jest podrzucenie. Może gdzieś warto by było taki scenariusz komuś coś podsunąć?
0: Mam bardzo dużo pytań. Bardzo dużo rzeczy chciałabym wiedzieć o tej historii.
1: Pani Magda jeszcze pisze, że dziękuję z góry, pozdrawia całe radio i ma nadzieję, że zdąży. Zdążyła pani, tylko niestety utwór, który będzie utworem zbiorczym. Czym? I jeszcze
0: tak
1: pan Jacek pisał do nas.
0: No właśnie, i tutaj chciałabym podziękować na wstępie, bo pan Jacek tak napisał, że życzy pięknego dnia. Napisał pięknego dnia dla Olgi. I teraz Olgi B, Olgi Sz, mojej żony Olgi P i tych 25 Olg na grupie dla patronów. I to jest absolutnie niesamowite, że pan to policzył i ja nie wiedziałam, że taki mamy bilans.
1: Ja super, się bardzo cieszę. Super. Cieszę się, że jest nas
0: the
1: tak dużo.
0: The more the merrier. Tak ładnie się po polsku mówi, prawda? Tak, bardzo dziękujemy.
1: I na sam koniec jeszcze ja dodam, że dziękujemy naszej dzisiejszej życzeniowo-koncertowej ekipie, czyli realizował nas Kuba Strączyński, który zostaje. Telefony odbierała Marta Boroń. Ja się nazywam Olga Bobienko, a Olga Szygenda na koniec ma życzenia do przekazania również.
0: Tak, bo to jest tak, że to jest koncert życzeń i chętnie bym zadzwoniła, ale tak się składa, że teraz to telefon ze studia do studia jest trochę bez sensu, więc ja pozwolę sobie na koniec złożyć życzenia mojemu tacie, który miał imieniny kilka dni temu.
1: Hop, tato.
0: Tak, jest 9, to był 5. Tato, wszystkiego dobrego i wiem, że on parę razy próbował się tu dodzwonić i pisać maile i ja nie wiem, gdzie jest problem, ale wiem, że one nie docierają. Dlatego z ogromną przyjemnością zapowiem teraz piosenkę, która była jego propozycją już jakiś czas temu, pewnie dzisiaj też, a jeżeli nie, no to trudno, tato, podjęłam tę decyzję za ciebie. To jest nasza wspólna decyzja. Wszystkiego dobrego, żyj 200 lat. Bardzo cię kocham. I pozdrawiam również i państwa również pozdrawiamy. To były przemiłe 2 godziny.
1: To były Olgi do potęgi, a na koniec będzie najlepsza kora także do potęgi.
0: Tak.
1: Wszystkiego najlepszego wszystkim, ale tacie Olgi również.
0: Wszystkiego dobrego.

0: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Jesteśmy nieodłączną częścią europejskiej rodziny, napisał w serwisach społecznościowych ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Bo Ukraina obchodzi dziś Dzień Europy, tak jak i inne państwa Zachodu. Upamiętnia on ogłoszenie planu Schumana, uważanego za milowy krok w kierunku powstania Związku Demokratycznych Państw Europejskich. A jeszcze do niedawna, 9 maja, Ukraina, podobnie jak i Rosja, świętowała zakończenie II wojny światowej. W 2015 roku obchody te przeniesiono na 8 maja. Bronimy Ukrainy, naszej niepodległości, naszej przyszłości, a tym samym w Ukrainie bronimy naszej Europy, której Ukraina była i będzie częścią, oświadczył Zełenski. Tymczasem niemal osamotniony Władimir Putin podczas przemówienia w czasie parady w Moskwie stwierdził, że zwycięstwo nad nazistowskimi Niemcami jest inspiracją dla żołnierzy walczących dziś na wojnie w Ukrainie. Stawiają oni czoła agresywnej sile, która jest uzbrojona i wspierana przez cały blok NATO, mówił Putin. Po raz pierwszy od prawie 20 lat parada na Placu Czerwonym była skromna. Bez czołgów, rakiet, bez licznych przywódców innych państw. Pojawili się nieliczni, w tym m.in. król Malezji, prezydenci Laosu, Kazachstanu, Uzbekistanu i białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka. Premier Słowacji Robert Fico był co prawda wczoraj w Moskwie, ale nie pojawił się na paradzie. Napad na dom polskiego piłkarza Jana Bednarka w Portugalii. Zastał on w swoim domu włamywacza, który groził jemu i jego rodzinie nożem. Na szczęście nikt nie został ranny. Według informacji portugalskiej gazety napastnik uciekł z łupem o łącznej wartości około 150 tysięcy euro. Na miejsce została wezwana policja, która prowadzi śledztwo. W miniony weekend Jan Bednarek, zdobywając zwycięską bramkę dla FC Porto, przypieczętował mistrzostwo Portugalii dla swojej drużyny. Ruszyła 23. edycja festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Najlepsze filmy dokumentalne można oglądać w kinach w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu i innych dużych miastach. Organizatorzy podkreślają, że festiwal stawia na dostępność zarówno dla widzów w kinach, jak i tych, którzy wolą oglądać filmy w domu. O szczegółach mówi rzecznik festiwalu Mateusz Góra.
1: Festiwalowi bardzo zależy na dostępności. Mamy szereg rozwiązań w edycji kinowej, która ma zapraszać osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, osoby, które nie mówią po języku polskim, do kina. I takim naturalnym rozszerzeniem, które oczywiście wymusiła pandemia, ale okazało się bardzo atrakcyjne dla naszych widzów i widzek, jest część online. Co roku możemy oglądać większość programu festiwalu także w swoim zaciszu domowym, czyli w różnych miastach, w których nie odbywa się festiwal.
0: Część kinowa festiwalu potrwa do 17 maja, a do 1 czerwca wybrane filmy będą dostępne online. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Deliberatorium.
1: Dzień dobry Państwu, jest sobota, 9 maja. No kiedyś to byłoby święto pod tytułem Dzień Zwycięstwa. No dzisiaj jest święto pod tytułem Dzień Unii Europejskiej. Jest 12.08, Beata Grabarczyk i Kuba Strączyński. Witamy Państwa w Deliberatorium. No to był taki tydzień, w którym działo się dosyć dużo, natomiast nie były to sprawy kardynalne, o tak bym to ujęła, żeby to było poważne słowo. Było dużo wydarzeń, ale takich mniejszego kalibru, a przynajmniej mniejszego kalibru, chociaż aspirowały do wydarzeń dużych, natomiast jak się rozbierze to wszystko na czynniki pierwsze, no to wychodzi pewna małość pewnych pomysłów i pewnych wydarzeń. No dobrze, to przejdziemy za chwilę do rzeczy. Tylko tak, po pierwsze przypomnę Państwu, że mogą Państwo do mnie pisać pod hashtagiem Deliberatorium na Blue Sky'u. Jesteśmy już, nawet dostałam od Jacka Nieplacka żarcik fotograficzny, to znaczy jest tutaj na zdjęciu pan poseł Mencen. No i tekst, który tutaj taki dopisek, kiedy głosisz, że każdy kraj ma prawo zamknąć granice i sprawdzać podejrzanych imigrantów, a potem jedziesz do Anglii i 3 godziny trzepią cię na lotnisku. No to jest nawiązanie do tego, od tej gehenny, którą przeszedł pan Mencen na lotnisku w Wielkiej Brytanii, ponieważ postanowiono zbadać, kto zacz, i siedział w jednym pokoju z imigrantami. Straszne rzeczy się działy. Więc hashtag Deliberatorium na Blue Sky'u mogą Państwo pisać. Mogą Państwo też pisać pod mój adres mailowy beata.grabarczyk@nowyswiat.online. No i zapraszamy teraz naszych gości do swoich mikrofonów. Goście dzisiaj zdalni. Pani profesor Anna Siewierska, politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Anna Dryjańska, dawno u nas niesłyszana, na temat. Cześć, Aniu.
3: Cześć, dzień dobry.
1: No i Radosław Gruca, goniec.pl. Cześć, Radku.
4: Dzień dobry.
1: No to zacznijmy, proszę Państwa, od pana prezydenta, ponieważ dużo rzeczy właśnie wokół pana prezydenta się w tym tygodniu działo. Zaczęło się od 3 maja, kiedy to pan prezydent powołał komisję, która ma się zajmować, znaczy radę, przepraszam, jaką komisję, to rada jest prezydencka, i ta rada ma się zajmować zmianą konstytucji, bo pan prezydent uważa, że konstytucję trzeba zmienić. No i według jego pomysłów na przykład powinniśmy stać się krajem, w którym obowiązuje system prezydencki, a nie tak jak mamy w tej chwili parlamentarno-gabinetowy. System prezydencki, w którym to, uwaga, uwaga, pan prezydent będzie mógł co roku rozwiązywać Sejm. Proszę sobie wyobrazić, jak będzie u nas zabawnie, jak co roku będziemy rozwiązywali Sejm, no to wtedy będzie radości co niemiara, bo będziemy mieli permanentną kampanię i już stopień skłócenia wszystkich ze wszystkimi przekroczy wszelkie granice. No ponadto pan prezydent wymyślił sobie, że on zrobi referendum. Właściwie to nie bardzo wiem, dlaczego to referendum ma dotyczyć Zielonego Ładu. Zadał tam w tym referendum, no bo pan prezydent musi uzyskać zgodę Senatu, żeby referendum się odbyło, i to pytanie jest takie piękne z tezą, bo pan prezydent pyta, czy Polacy zgadzają się z założeniami Zielonego Ładu, które prowadzą do wzrostu cen energii w Polsce. Nie dość, że pytanie z tezą to jeszcze nie do końca prawdziwe, no bo gdybyśmy używali jednak więcej OZE, to byśmy mieli tańsze energię, a mamy węgiel, więc energia jest droższa. Więc taka zabawa. No i po trzecie, pan prezydent postanowił zgłosić swoją propozycję ustawy o kryptowalutach. No i tu już jest w ogóle śmiechu beczka, ponieważ nie wiem, czy państwo pamiętają, jakiś czas temu wyszedł minister Bogucki na mównicę sejmową i strasznie śmiał się z rządu, że przygotował grubą ustawę w sprawie kryptowalut, a w Czechach taka ta ustawa jest tylko 30-stronicową. I co, można Można. Otóż okazuje się, że nie można, bo pan prezydent przygotował projekt 108-stronicowy. Co prawda jeszcze do tego wszystkiego ten projekt 108-stronicowy jest oparty na projekcie rządowym. Tam jakieś pojedyncze zostały wprowadzone poprawki, no i teraz trwają modlitwy o to, żeby te poprawki Senat przyjął i żeby pan prezydent z czystym sumieniem mógł podpisać tę ustawę. No a wszystko to dzieje się właśnie w cieniu afery Zonda Krypto. Ta Zonda Krypto afera się rozwija coraz bardziej, coraz więcej tropów rosyjskich. No i coraz więcej wątpliwości co do tego, dlaczego akurat Zonda Krypto tak bardzo sprzyjała prawicy i dawała pieniądze na różne prawicowe imprezy. No i w związku z tym mam do państwa pytanie, czy to wszystko, ta cała taka skumulowana dawka działań prezydenta, to ma związek właśnie z tym, że to Zonda Krypto strasznie pana prezydenta boli i strasznie boli PiS, a może po prostu wiosna przyszła, no i poczuł pan prezydent zew, żeby działać. Pani profesor.
2: Myślę, że afera Zonda Krypto i generalnie kryptowaluty, bo to nie tylko Zonda Krypto, tak, ale generalnie chodzi o cały rynek kryptowalut, to jest rzeczywiście taka bomba trochę z opóźnionym zapłonem. Wszystkie ślady prowadzą do Rosji. Rosja po wojnie 2022 roku, po tej pełnoskalowej agresji na Ukrainę, zresztą ona już do tego była przygotowana wcześniej, ale wtedy już musiała postawić na kryptowaluty, spodziewając się tego, że zostanie Rosja wykluczona po ataku na Ukrainę z tego międzynarodowego systemu finansowego SWIFT, zaczęli stopniowo przechodzić na kryptowaluty. Z różnych względów, także dlatego, że kryptowaluty pozwalają finansować bardzo wiele nielegalnych działań. Więc z której strony by nie patrzeć, rynek kryptowalut i jego powiązania z Rosją mogą faktycznie uderzać w środowisko prawicy, które było od początku niechętne jakimkolwiek rzeczywiście regulacjom prawnym. Tutaj weto pana prezydenta, no i rzeczywiście to, co teraz przedstawił w końcu, jeszcze dłuższe, dwa artykuły więcej. To wszystko wygląda jak taka dość nieudolna akcja krycia tematu. Ja w ogóle mam wrażenie, że ostatnio to nie jest dobry okres dla pana prezydenta. On przekroczył pewien próg śmieszności. No, ostatnio mówiłaś, że to był taki spokojny tydzień. No ja sobie przypominam, że jak ryknął pan prezydent czołem strażacy, to wcale nie było bardzo spokojne.
1: To, ale to był tylko jeden ryk, wiesz, na tydzień.
2: No nie, ale to faktycznie zaczyna być takim elementem bardzo komicznym. To znaczy to, co na początku wydawało się siłą pana prezydenta, to jego takie ten wizerunek macho, ten testosteron, który wjawia na każdym kroku i tak dalej, no teraz zaczyna trochę wyglądać karykaturalnie. Naprawdę czasami mam wrażenie, że chyba ma jakiegoś sabotażystę w swojej kancelarii, bo ostatnie jego decyzje, co jedna, to gorsza.
1: Ania Dryjańska, co ty na te wszystkie czynności i działania i pomysły płynące z pałacu?
3: Ja mam własny pomysł. I tutaj zastrzegę od razu, że nie jestem doradczynią prezydenta Karola Nawrockiego, żeby nie było. Podpowiadam mu pro bono. Pytanie w referendum.
2: Pan redaktor jest albo z ABW.
3: Pytanie w referendum może brzmieć na przykład, czy chcesz, żeby ludzie w Polsce z powodu zatrutego powietrza umierali na raka? I ciekawe, jakie będą odpowiedzi w referendum na tak zadane pytania. Nowej konstytucji oczywiście nie będzie, nie ma na to żadnych szans. Jest za to możliwość powołania rady kolejnej. To zdaje się Polityka ostatnio policzyła, a konkretnie dziennikarka Anna Dąbrowska, że prezydent ma tych doradców 556.
1: No teraz już więcej, bo nowa rada powstała, więc...
3: Bo ponad 500 doradców, nawet jeżeli założymy, że większość z nich, albo lwia część z nich wręcz nie bierze pieniędzy, to jestem po prostu ciekawa, ile idzie na samą kawę i ciasteczka, bo chyba tak się muszą spotykać raz na jakiś czas przynajmniej. No, wydaje mi się, że te pieniądze można by było spożytkować w jakiś bardziej konstruktywny sposób, no ale kto bogatemu zabroni. I cóż, i afera zonda krypto jest dla prawicy bardzo kłopotliwa, bo jest z jednej strony trudna, a z drugiej łatwa do zrozumienia. Trudna dlatego, że nawet badania to wykazują, że im ktoś jest starszy, tym przeciętnie ma mniejszą wiedzę o tym, co to w ogóle są kryptowaluty, jak to funkcjonuje. Więc żeby zgłębić temat, to nie jest takie łatwe. Natomiast jeżeli to się uprości, to zrozumienie sprawy też jest proste. To znaczy są ludzie w Polsce, którzy zainwestowali swoje prawdziwe pieniądze na rynku, na giełdzie zonda krypto. No i teraz okazuje się, że tych pieniędzy nie ma, czyli proste na zasadzie, że są ludzie, którzy zostali oszukani, a ponieważ nie mamy ustawy regulującej ten rynek, ustawy, której uchwalenie, do której uchwalenia jesteśmy zobowiązani przez Unię Europejską,
1: jest,
3: która po prostu powiedziała, nie można tak bez żadnego trybu pozwalać na funkcjonowanie instrumentu finansowego, trzeba wprowadzić jakieś bezpieczniki. No i Karol Nawrocki w czasie kampanii obiecywał, że żadnych regulacji nie będzie. Potem dał dwa weta, bo czemu nie? No a potem wybuchła ta cała afera, której znanymi twarzami są sportowcy i to jest ogromny kłopot dla środowiska Karola Nawrockiego, dla PiS-u, dla Konfederacji, zwłaszcza, że pieniądze szły na przykład na fundację Zbigniewa Ziobry, na kampanię Karola Nawrockiego, zdaje się, więc to wszystko bardzo niedobrze wygląda. Pytanie brzmi, czy wyborcy Karola Nawrockiego się tym przejmą, bo przecież w czasie kampanii wyborczej wyszło o nim sporo niefajnych rzeczy, a nie stanowiło to przeszkody.
1: Radek.
4: No, ja się cieszę w sumie, że nie ma możliwości większych Karol Nawrocki. Mi przypomina swojego patrona Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, który miał problemy z aktami i wtedy bomby zaczęły lecieć na Iran, przez to cały świat dzisiaj cierpi nie lada problemy. I trochę tak jest, że metoda, która przez dekadę już ponad sprawdza się, jeśli chodzi o polityczne budowanie rozmaitych narracji, czyli zawsze mamy pięć w podorędziu, jak nam jedna nie chwyci, to zupełnie na inny temat, albo czasami nie jesteśmy w stanie lansować, ale tak na pełen zycher określić. Uwagę od tego, że poprzednio i to niestety jest polityczna metoda, świetnie się sprawdzała przy Info, teraz internet przejmuje coraz bardziej to, czego podami pole widzenia ludzi, przede wszystkim w związku z czym bezpośrednio można się komunikować, no i to jest efekt tej grupy, powiedzmy, inicjatywnej w Pałacu Prezydenckim, która zrzuciła sobie już z pleców Cęckiewicza, który był trochę problematyczny w tym całym zespole. Był taki kostyczny i też no, przede wszystkim to jest problem, jak patroni czyjś lądują niżej niż ci, których popierali, to potem zawsze trudno jest się pogodzić z tym. To dużo mówi o układzie Cęckiewicza w Pałacu Prezydenckim. No, on miał taki pewien dyskomfort, bo to jednak Nawrocki był jego nominatem w wielu miejscach. W związku z czym no, teraz będziemy mieli do czynienia z różnymi nowymi pomysłami tej ekipy. Ja bym tego nie bagatelizował, gdybym był na twarzy. Są ludzie bardzo kreatywni i też niespecjalnie przywiązani do jakiejś etyki.
1: Do prawdy.
4: Dużo może być ekstremalnych pomysłów. Ładnie powiedział bardzo minister finansów, komentując chyba któreś weto, że w sumie on się nawet najgłupszych decyzji po panu prezydencie spodziewa. I to jest takie gorzko, smutno, prawdziwe, boleśnie, bo prymat polityki nad jakąkolwiek logiką i dobrem wspólnym w wetach i decyzjach prezydenta niestety jest obecny od początku i to się tylko nasili.
1: No dobrze, słuchajcie, to zaraz porozmawiamy o zmianach też w kancelarii prezydenta. Ojeju, ale przeczytam wpisy państwa i na moim mailu, i na hashtagu Deliberatorium na Blue Sky. Tutaj Matthew z Leszna już mi przysłał o tym, żeby opowiadać o tym, że pan Mejza zdobył 225 punktów karnych i normalnie to człowiek straciłby prawo jazdy 10 razy. No, nie chce mi się, szczerze mówiąc, o tym Mejzie rozmawiać, bo o nim rozmawiają wszyscy, a to z tego nic nie wynika. To znaczy, my sobie pokrzyczymy, a Mejza jak jeździł, tak jeździ.
4: Ja też jestem przeciwko.
1: No to bardzo mnie to cieszy. To
4: też jestem przeciwko.
1: Odrzucamy Mejzę i czytam, co państwo pisze. Otóż żadna afera, to pan Wiesław. Krzywdy ani PiS-owi, ani Nawrockiemu nie zrobi. Ich elektorat jest zabetonowany, żyje w rzeczywistości alternatywnej, wykreowanej przez prawicowe media. Posypały się też pytania do referendum. Matthew z Leszna proponuje pytanie w referendum. Czy chcesz, żeby prezydentem Polski był narkoman, krętacz i sutener? By the way, kto za to referendum ewentualnie zapłaci? Proszę się nie martwić, tego referendum nie będzie, bo musi być zgoda Senatu, a Senat się na to nie zgodzi, więc to jest tylko wrzucenie takiego granatu w szambo i próba przewekslowania całej dyskusji na opowieść o tym, czy jaka energia jest dobra, jaka jest niedobra, znowu się wszyscy pokłócą. No i właśnie afera zonda krypto i wszystkie problemy pana prezydenta zostaną za plecami, a on wyjdzie cały na biało i powie, no ja tutaj, prawda, kreuję rzeczywistość i nie pozwolę na to, żeby Polacy mieli za drogą energię elektryczną. Przypominam, że w kampanii obiecał nam obniżenie rachunków w ciągu 100 dni o 33%. Wero, 500 doradców prezydenta, suma IQ nadal poniżej setki, partyzan z wyciętego lasu, kraj rad po prostu. Rysiek Lewak, nać pan zwołał Radę Humoru, żeby ta skleciła konstytucję prezydencką. Pomyślał o wszystkim, zaplecze gastro po stronie odkrycia towarzyskiego, czyli Julii Przyłębskiej. Oprawa muzyczna po stronie wokalisty piersi. Paweł Kukiz został w tym tygodniu dowołany do tej rady. Nic z tego nie będzie, ale trzeba odwrócić uwagę od ruskich wpływów na zonda i kampanię. Wero też pisze, że jestem zagubiona, bo nie wiem, czy pytanie referendalne skonstruowane przez prezydenta mnie bardziej obrzydza swoim prostackim populizmem, czy obraża poziom antyintelektualny. Czy obraża poziomem antyintelektualnym, aka AI po prezydencku. Slawiur, ja odnoszę wrażenie, że z logiki to nasz prezydent miał niezaliczone, chyba zwiewał na ustawki. Partyzan z wyciętego lasu chcą pisać nową konstytucję, a nie łatwiej im skopiować rosyjską. No i tutaj pan Jacek Nieplacek i zdjęcie Mencena, a teraz maile. I w mailach mamy tak. Pan Janusz, pytanie referendalne. Czy jesteś za drogą energetyką opartą na spalaniu węgla, powodującą w Polsce zwiększoną liczbę przedwczesnych zgonów, wzrost umieralności, pogorszenia chorób układu oddechowego? Pani Elżbieta też ma pytanie referendalne. Czy chcemy być piękni, młodzi i bogaci, tak czy nie? Mam nadzieję, że pan prezydent uwzględni. I pani Marzena pisze, że jeden ryk tej wiosny nie czyni, czyli ten ryk prezydencki. No dobrze, to tyle tych wstępnych komentarzy, no ale słuchajcie, pan prezydent powołał na miejsce Cęckiewicza pana Bartosza Gradockiego i to jest dosyć interesujące. Jestem ciekawa, co wy na to, bo szefem BBN-u został zwykły urzędnik. No po tym, jak mieliśmy tam na tym urzędzie bardzo kontrowersyjną postać i kontrowersyjna postać to jest eufemizm. No nagle pojawił się człowiek, który był przez kilkanaście lat w MSZ-cie, był dyplomatą, potem pracował w MSWiA, ewidentnie jest człowiekiem posła, czyli teraz szefa gabinetu prezydenta, czyli Pawła Szefernakera. Pytanie moje brzmi, czy to jest pewien rodzaj zmiany w, no, nawet w relacjach z rządem, bo Cęckiewicz, gdy tylko odszedł z BBN-u, natychmiast napisał epistołę na temat ministra i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, jaki to beznadziejny minister obrony i że gorszych nie było i że w ogóle dno i wodorosty. Więc może chodzi o to, żeby jednak troszkę polepszyć te relacje. Tym bardziej, że jak się dowiedzieli też na początku tygodnia, była lista do nominacji generalskich z Ministerstwa Obrony. Było tam 18 osób, prezydent obciął 9 nazwisk. Część nazwisk ewidentnie z powodów, że tak powiem, rodzinnych, bo są to dzieci byłych generałów, tych generałów akurat, którzy nie podobają się środowisku Prawa i Sprawiedliwości. No to czy ten minister nowy w BBN-ie to będzie jakaś taka, no nie wiem, może troszkę nawet nie wyciągnięta, ale taka otwarta dłoń w kierunku rządu, czy też może to była po prostu przepychanka polityczna, no i akurat Szefernaker w tej przepychance politycznej wygrał i teraz zaczniemy od Radka.
4: Jeszcze Szefernaker na pewno wygrał, ale właśnie z perspektywy samego Pałacu Prezydenckiego jest to, że to nocja, która się wpisuje w pewną logikę ludzi doświadczonych państwowo, bo wcale Sławowicz taki nie był doświadczony państwowo. On sobie na tych obrzeżach historycznych funkcjonuje od dawna, był w instytucjach trochę związanych ze służbami, ale też nie tak jak... No a tutaj mamy zupełnie inny profil człowieka i też jego współpraca z Pawłem Szefernakerem, który też przypomnijmy był bardzo blisko Joachima Brudzińskiego, tam też przez długi czas pełnił istotne funkcje takie w polityce teoretycznie z zewnątrz do obserwowania, czyli logistyki i tak dalej, a najważniejsze, albo jedne z najważniejszych, jeśli chodzi o to, żeby dana ekipa polityczna była taką naoliwioną maszyną, więc Paweł Szefernaker dobrze sobie bardzo z tym radzi, ma teraz kolegę, z którym będzie mógł współpracować i na pewno to uspokoi emocje, które nie służyły prezydentowi. Prezydent będzie musiał uciekać od też tego, który nad nim rozkłada, szczególnie Donald Tusk, już mówiąc wprost radami, że zawetowanie ustawy o sejfie było zdradą.
1: Tak jest.
4: Bo to jest coś, co jest melodią często powtarzaną i po to jest nowy szef BBN, żeby to nawet takie, no, być może przypadkowe, ale takie postawienie na dopuszczenie części generałów, ale z drugiej strony 50% jednak odrzuciłem. To jak ja widzę takie okrągłe liczby różne i sumy, to wtedy wiem, że tam jest więcej polityki niż jakiejkolwiek merytoryki, więc wycofujemy się. Pałac Prezydencki się wycofuje z pozycji takiego właśnie weto, szczególnie w kwestiach bezpieczeństwa. Szefernaker układa sobie drużynę, więc uspokaja emocje. No, dla Pałacu Prezydenckiego moim zdaniem to jest bardzo dobra zmiana i oni na tym mogą na pewno skorzystać, bo też pan Grodecki nie jest człowiekiem, który ma własne ambicje, chociaż też trzeba zauważyć, że urzędnicy, którzy wchodzą w polityczne buty i zaczynają mieć możliwości podejmowania politycznych decyzji, mają też trochę tendencję do szybkiego się zepsucia i wtedy podejmują. No właśnie, no też był taki też szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który już prawie myślał, że był prezydentem, a no nie było mu blisko do tej funkcji. Także to też może tak być, ale z punktu widzenia Pałacu Prezydenckiego to jest zmiana, która raczej dobrze dla nich rokuje i daje szansę, że trochę sobie te problemy, które łączyły się z Cęckiewiczem, ale nie tylko, będą jakoś rozmasowywane.
1: No miejmy nadzieję. To teraz Ania Siewierska.
2: Uwaga Państwa na wątek amerykański, bo on wydaje mi się też jest istotny. Tak. Kancelaria Prezydencka bardzo dba o relacje ze środowiskiem Donalda Trumpa, a Cenckiewicz miał kilka wypowiedzi także publicznych i na X-ie, w których krytykował, i to dość, w dość mocnych słowach, Donalda Trumpa, no zwłaszcza jego konflikt, czy jego wręcz atak na papieża i no jego przedziwne, irracjonalne, żeby nie powiedzieć idiotyczne posty, które pokazywały go w roli, nie wiem, Boga, Chrystusa,
1: Zbawiciela
2: i tak dalej. No to wszystko bardzo mocno uderzało w relacje Pałacu Prezydenckiego z Amerykanami. Było kilka gorzkich rozmów z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, więc myślę, że ten aspekt też miał znaczenie przy tym odwołaniu.
1: I Ania Adriańska.
3: No ja nie mogę uciec od takiego powiedzenia, które mi się przewija w głowie przy okazji tej dyskusji. Szanuj szefa swego, możesz mieć gorszego. Tylko, że na odwrót. To znaczy Cenckiewicz odchodzi z pałacu i teraz jest takie oczekiwanie podszyte nadzieją, że może teraz ten nowy szef BBN, Bartosz Grodecki, będzie jakąś nową jakością, że może on tutaj coś poprawi, może coś zmieni. No ja mam takie ateistyczne podejście także w tej dziedzinie życia. Uwierzę, jak zobaczę. Natomiast to nie jest osoba bardzo szeroko znana opinii publicznej, taka twarz, że jak się widzi w telewizji, to się wie, kto to jest. I dlatego część osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że pan Grodecki pojawia się w raporcie NIK w kontekście przekroczenia uprawnień związanych z aferą wizową, to znaczy, że miał bez żadnego trybu, cytując klasyka, tutaj interweniować w sprawie inwestycji polimery Police, żeby łatwiej tutaj sprowadzać pracowników z zagranicy. No i oczywiście w pracownikach z zagranicy nie ma nic złego, natomiast urzędnicy państwowi zobowiązani są działać na podstawie i w granicach prawa, tak jest, a nie bez żadnego trybu. Więc to, że osoba, która już ma tego typu doświadczenia na koncie, idzie do BBN-u, budzi moją obawę o to, czy tutaj też nie będzie jakiegoś przekraczania uprawnień, bo już raz wiemy, że to nastąpiło. No i druga moja obawa związana jest z tym, jakie oczekiwania wobec swojego nowego szefa BBN formułuje prezydent Karol Nawrocki. A mianowicie mówi on, że, tutaj cytat, bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz i to przed panem ministrem zadanie najważniejsze, a więc modernizacja i reforma polskich sił zbrojnych. No i czy jest podstawowa pewna kwestia, to znaczy taka, że to jest zadanie rządu, a nie prezydenta i jego ministra. Więc zastanawiam się, jak ta współpraca będzie wyglądać i czy po prostu nie będziemy się cieszyć z tego, że jest to mniej zły szef BBN.
1: No i ja myślę, że to właśnie tak może wyglądać, że nie jest tak zły jak Cenckiewicz, no po prostu. Bo też nie spodziewam się, żeby ktoś, kto idzie pracować do pana prezydenta, miał zasadniczo inne zdanie niż on, bo chociażby pan nowy minister, szef BBN-u jeszcze jakiś czas temu cieszył się, że będziemy mieli sejf, a już wczoraj się nie cieszył, że sejf został podpisany, znaczy ta umowa między Polską a Unią Europejską, więc no, zdarzyć się może wszystko. Dobra, słuchajcie, czytam wpisy naszych słuchaczy. Wero, abstrahując od skandalu Zondy, jest żenującym, że państwo oferuje reprezentującym go sportowcom nagrodę w krypto. Po pierwsze, nikt nie musiał się na tym znać i chcieć to przyjąć, a po drugie, walutę narodową w sporcie narodowym bym tak naturalnie widziała. Tym bardziej, gdy politycy tacy, no i polscy Polacy. No właśnie. Pewnie. Rysiek, Lewak według PiS, Meloni podczas wizyty miała zamiar zabić Tuska. Towarzysze dostrzegli charakterystycznie trzymaną rękę z tyłu, co podobno oznacza, że mafia ma haka i tak dalej. Pewnie gdyby miała ręce z przodu, to pewnie byłby znak, że w przyszłym roku mafia włoska pomoże PiS wygrać wybory. No i Vero, o Jezusie, Kukiz jeszcze żyje w sensie politycznym, ale zombiaka wyciągnęli. Rysiek, Lewak, ludzie, co wymyślacie, co wy wymyślacie, chyba miało być, no nie wiem, karta referendalna Kibola tak będzie wyglądać. Trzeba zakreślić tylko jedną tezę. Jeden, Karol Nawrocki jest super. Dwa, Donald Tusk nie jest super. Tutaj mamy informację o tym, że jesteśmy strasznie w trendach na Blue Sky'u. No i tu się na razie wpisy skończyły, a teraz mam... O, Jamiołek napisał, słuchajcie, aż dwie fraszki. Ja nie wiem, czy ja zdołam to wszystko przeczytać. Pani Marzena, dla 84% republikanów Trump jest nadal idolem. Żadne idiotyczne posty nie zmienią ich podejścia. Fanatyzm nie ma bowiem ani uszu, ani oczu. Pan Marcin ma bardzo ciekawe pytanie referendalne. Po co komplikować pytania? Zacznijmy od czegoś prostego. Na przykład, czy popierasz sytuację, w której prezydent stawia interes swojej partii nad interes państwa i narodu? Ja bym to rozszerzyła nawet, czy popieram sytuację, w której przewodniczący partii i ich członkowie przedkładają interesy partii nad interes państwa i narodu. Mogłoby się wiele wyjaśnić. I teraz będzie bardzo trudna fraszka pod tytułem nie referendum, którą napisał Jamiołek i która brzmi następująco. Czy byś nie chcąc chciał lub wolał móc, nie mogąc, ład, co bolał, cośmy chcieli, lecz nie chcemy mieć, nie mając, kpiąc dla ściemy, że Tusk go chce, bo lud olał. Nie wiem, czy ja to przeczytałam dobrze. Skomplikowane, ale powiem szacun, Jamiołku. No i jeszcze jedna fraszka, ta jest łatwiejsza. Duży pałac nienachalnie, lecz wciąż sterowany zdalnie, trzyma kije oraz kłody, co używać podług mody. Ma też zbiegów przechowalnie. No dobrze, kochani. No to skoro...
4: Ja polemikę małą. Jedną, no,
1: proszę, polemizuj.
4: To jest moim zdaniem jedna ważna rzecz, która tutaj jednak się z fraszką trzeba popolemizować. No nie jest właśnie taki, niech nam ta liczba niesamowita, te przeszło 500 doradców uświadomi, że jednak w zasadzie musimy uznać fakty, a te fakty są takie, że obóz prawicy się buduje dookoła prezydenta. Gabinetu cieni, czy też takich rad, no nie ma ani Konfederacja, ani PiS, a tutaj tak naprawdę prezydent, który doszedł do władzy mówiąc, że on idzie po to, żeby obalić rząd Tuska. Taka była przecież główna melodia kampanii. Dokładnie to robi i czy to się komuś podoba, czy nie, no trzeba też zobaczyć, że on ma takie naturalne tendencje do przyciągania młodszych polityków, młodszej generacji, a oni no, w rzeczywistości cyfrowej robią różnicę. I ta młodzież prawicowa, jak dla mnie mocno zdemoralizowana rządami ośmioletnimi i przekonana o tym, że władza musi być taka brudna, no jest politycznie bardzo niebezpieczna i należy to zauważyć. Więc to tak w hołdzie dla fraszkodawcy mała polemika.
2: A ja propozycję mam bardzo.
1: Bardzo proszę.
2: Bo Radek tu tak poważnie, a ja mam taką propozycję, żebyś jeden program sobotni zrobiła z udziałem swoich najbardziej aktywnych komentatorów. Myślę, że byłby to fantastyczny, naprawdę...
3: Świetny pomysł.
1: To prawda, mogłoby być bardzo interesujące.
2: Będę czekać na taki program.
1: Tylko wiesz, ja kiedyś zaproponowałam nawet jednej takiej bardzo aktywnej słuchaczce, żeby wzięła udział w programie, to ona mi tylko odpisała, że ona jest tylko taka silna w gębie na jak wpisy robi, ale tak to by się chyba nie odezwała. Słuchajcie, Pepe jeszcze wysłał tutaj taki ciekawy post. W Polsce wykształcił się układ, w którym wyborcy mają do wyboru rozczarowanie lub manipulację. Jedni przez lata nie potrafią załatwić spraw kobiet. Mimo pełni obietnic, drudzy udają, że jedno referendum zatrzyma całą politykę Unii Europejskiej. A obie strony są przekonane, że to właśnie ta druga obraża inteligencję wyborców. No niestety tak to wygląda. Słuchajcie, SAFE. No wczoraj została podpisana ta umowa wreszcie z Unią Europejską. W ciągu najbliższych dni wpłyną do Polski no, całkiem spore pieniądze, to znaczy na początek 15% tego, co mamy dostać. Ogólnie do 2030 roku trzeba się wywiązać z tego, na co te pieniądze pójdą, to znaczy na to uzbrojenie, jak rozumiem, jakieś drony i inne takie historie. No i bardzo był taki ciekawy wpis, zabicie mnie, nie wiem kogo, ale dostałam troszkę zajadów ze śmiechu, jak jakiś poseł PiSu wyraził oburzenie, że rząd podpisuje tę umowę mimo sprzeciwu prezydenta. Tylko nie pamiętają, że prezydent się sprzeciwił ustawie wprowadzającej SAFE, a nie samemu SAFE, bo nie miał takiej możliwości, żeby się przeciwstawić. Gdyby mógł, to oczywiście by to zrobił. No i teraz, co wy na to? Czy wy wiążecie nadzieję z tym, że rzeczywiście Polska jest już dzięki temu jakoś tam bardziej SAFE? Czy jesteśmy bardziej bezpieczni? No, czy też musimy poczekać rzeczywiście, jak te umowy zostaną zrealizowane? No bo wiecie, jak to w Polsce bywa, jak jakieś duże pieniądze się pojawiają czasami. Ania Driańska tym razem.
3: Tak. Właśnie na początku, samym początku programu chciałam z tobą polemizować, że jednak w tym tygodniu było takie wielkie wydarzenie, bo to podpisanie SAFE jest takim wielkim wydarzeniem. To jest 180 miliardów złotych bardzo korzystnie oprocentowanej pożyczki na to, żebyśmy byli niezależni pod względem uzbrojenia, na to, żebyśmy mogli produkować broń w Polsce. I oczywiście nie jestem zachwycona tym, że żyjemy w czasach, kiedy musimy po prostu robić tego typu wydatki i myśleć o takich rzeczach, ale wydaje mi się, że najpóźniej w 2022 roku każdy się zorientował, dorosły człowiek, że nie możemy po prostu być tutaj bezbronni w sytuacji, gdy Rosja jest państwem tak agresywnym, więc dla mnie to jest wielkie wydarzenie. Czuję się zadowolona, czuję się dumna. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Państwa z okazji Dnia Unii Europejskiej, tak przy okazji.
1: Dziękujemy.
3: I teraz nastąpi maraton podpisywania umów, bo zdaje się do końca maja trzeba to wszystko podpisać. No i jeżeli chodzi o głos tego posła PiS, tak zrozpaczonego, że rząd wykonuje swoje zadania, no trochę nawiązując do tego, co przed chwilą cytowałaś o obrażaniu inteligencji, no mam wrażenie, że po jednej stronie tego obrażania inteligencji jest jednak trochę więcej, pomimo jakby całego krytycyzmu wobec tego, co zrobiła i czego nie zrobiła koalicja 15 października, no jednak jasno tutaj wychodzi, że pewne posunięcia po stronie i komentarze po stronie prezydencko-pisowskiej są, no mówiąc najłagodniej, nierozumne.
1: Ania Siewierska.
2: A ja przy okazji chciałam zwrócić uwagę na to, co będzie się działo w najbliższych miesiącach. To, że prawica była przeciwna podpisaniu umowy SAFE, było związane jakimś tam interesem narodowym, bo ich protest był wręcz sprzeczny z interesem narodowym, jakieś straszenie Niemcami, którzy mieliby na tym zarabiać i tak dalej, to był absurd. Chodziło przede wszystkim o to, że to jednak dawało i daje pewien bonus rządowi, bo te pieniądze się realnie pojawią w polskich przedsiębiorcach. Natomiast ja też zawodowo zajmuję się badaniem dezinformacji i chciałam zwrócić uwagę na ten aspekt. Teraz będzie bardzo silna dezinformacja rosyjska. Oczywiście przenikała do też polskiej polityki przez różne konta. Niektórzy to pożyteczni idioci, niektórzy agenci wpływu. Będzie bardzo wiele informacji dezinformujących na temat tego, co się z tymi pieniędzmi dzieje. I teraz bardzo bardzo mocno trzeba weryfikować wszystkie te informacje. To już widać, wczoraj jeden z posłów Konfederacji, też nie pamiętam nazwiska, w TVN-ie próbował opowiadać jakieś absolutne bzdury, nieprawdziwe informacje na temat rzekomych wydatków z programu SAFE. Także będzie to też trudny moment z wielu względów dla i rządu, bo będzie musiał to na bieżąco śledzić, dementować, ale też dla nas jako społeczeństwa, żeby się tutaj nie dać zmanipulować, bo rzeczywiście no to jest bardzo taki moment dla Rosji, te pieniądze, nie udało się tych pieniędzy zablokować, nie udało się, czy udało się w pewnym sensie utrudnić rządowi, no bo jednak weto prezydenckie jakoś tam utrudnia.
1: No opóźniło przede wszystkim o prawie miesiąc.
2: Opóźnia i tak dalej. Natomiast nie udało się tego zablokować, wobec tego teraz trzeba będzie wykorzystać ten moment właśnie po to, żeby zasiać takie ziarno, że ktoś się będzie uwłaszczał na tych pieniądzach, że jacyś politycy będą zamieszani w coś, więc no, oprócz tego, że z tym się wiążą rzeczywiście realne korzyści dla Polski, to też to na tym obszarze dezinformacji dużo nowych zjawisk się pojawi.
1: No tak, no to trzeba zwracać uwagę, jak państwo mają wolną chwilę, to polecam przeczytanie takiego raportu dotyczącego rosyjskiej aktywności tych szpiegów, wszystkich i właśnie takich agentów wpływu. Jest bardzo konkretny raport na stronach MSWiA, więc jeżeli państwo mają czas, to polecam. Radek.
4: Cóż mogę dodać? Jeśli chodzi o SAFE, to na pewno jest to temat polityczny przegrany przez prezydenta i dlatego bardzo będzie dbała ekipa rządząca, żeby pokazywać, jak dużo, szczególnie na terytoriach wroga, że tak powiem, czyli
1: przeciwnika politycznego.
4: Tak, w tych zagłębiach zbrojeniowych, bym powiedział, te pieniądze będą pracować i będą też pracować politycznie, więc nie ulega wątpliwości, że rozmach będzie wielki i że to jest pomysł na najbliższą kampanię. Zresztą już możemy mówić dokładnie o pewnych takich osiach sporu, które będziemy mieli wyraźne. I powiem szczerze, no aż takim lekkim niedowierzaniem spoglądam na to, jak prawica grzecznie i potulnie idzie prosto w sidła, które zostawia Donald Tusk, bo zabawa z SAFE i mówieniem o uzależnieniu przez Unię Europejską Polski, no to powiedzmy jest jakaś taktyka, która może udawać eurosceptycyzm, no ale jak już się idzie w der SAFE, to już jest taka historia, która wkrótce przestanie być, że tak powiem, politycznie obojętna, bo coraz bardziej państwa Unii Europejskiej i nie tylko generalnie państwa europejskie zaczynają się dystansować od Donalda Trumpa. I to jest też bardzo istotne, bo na pewno z dyskusji o SAFE zostały jeszcze takie zapewnienia. Tutaj Ania Siewierska, pani profesorka, dużo o tym mówiła, więc jestem przygotowany, że amerykańskie firmy zbrojeniowe po prostu mają już wyprzedane swoje, jeszcze nie wyprodukowane nawet produkty ze swojego arsenału.
2: Więcej zablokowali to, za co już zapłaciliśmy. Gdyby to tak na przykład zrobili Niemcy,
1: to byśmy najechali Niemcy już wtedy.
2: O, Matko Święta byłoby, tak? Turety. A tu Amerykanie, myśmy już te pieniądze dawno zapłacili i oni nam mówią, no sorry, ale wam nie damy, bo mamy wojnę na Bliskim Wschodzie. I co nam zrobicie?
1: I to opóźnienie może być nawet kilkuletnie. To jest w ogóle jakaś groza.
2: No a prawica milczy.
1: Właśnie. Dokładnie. Właśnie. Prawica milczy, no bo przecież prezydenta Trumpa uderzać nie będzie. Ale tak a propos osi sporu, no to tego kampanijnego, no to myślę, że to referendum prezydenta to też jest takie wrzucenie właśnie tematu do tego, żeby spierać się w czasie kampanii. I nawet nie tyle chodzi o klimat, ile chodzi w ogóle o obecność w Unii Europejskiej i o to, czy Polska powinna w Unii Europejskiej zostać, czy z niej wyjść. Ale słuchajcie, zostawmy na chwilę te rzeczy takie, No nie powiem, kurczę, że ten temat jest niepolityczny, ale trochę jest bardziej społeczny. To znaczy już w tym tygodniu 3 pary zostały w Sądzie Najwyższym, Najwyższym Sądzie, Naczelnym Sądzie Administracyjnym. 3 pary jednopłciowe mają prawo do tego, żeby w Urzędy Stanu Cywilnego wpisały ich jako małżeństwo w aktach stanu cywilnego, bo takie małżeństwa zawarli za granicą. No i teraz chodzi o ten transkrypcję. To już jest, to tych par już się zrobiło kilka, za chwilę pewnie będzie ich kilkanaście. Znaczy, no, sąd administracyjny reguluje nam to, co powinno nam wyregulować prawo, natomiast koalicja rządząca nadal nie jest w stanie pokazać tego, pokazać i przeprowadzić przez Sejm tego projektu dotyczącego małżeństw, znaczy nawet nie małżeństw, związków partnerskich, tak to nazwijmy. Więc no, coś tutaj jest po prostu nie tak. Polityka zostaje z tyłu, społeczeństwo idzie do przodu. Jakoś nikt w społeczeństwie nie biega, nie protestuje. Jeju, będą mieli zapisane, że są małżeństwami facet i facet, kobieta i kobieta. No po prostu rząd się boi i takie jest moje wrażenie. Ania Dryjańska, ty się zajmujesz często takimi tematami. Co ty o tym sądzisz wszystkim?
3: No, ujmując sprawę w dwóch słowach, sądzę, że to wielkie tchórzostwo. Mhm. Wielkie tchórzostwo koalicji 15 października, która będzie bardzo zdziwiona w 2027 roku, bo już teraz się pojawiają sondaże. 2027 rok to najbliższe wybory parlamentarne. Już teraz pojawiają się sondaże, które pokazują, że władzę w Polsce ma szansę objąć PiS razem z konfederacjami. I chociaż Koalicja Obywatelska będzie miała spory klub, to jednak za mały, żeby władzę sprawować. Jeżeli chodzi o partię Hołowni, teraz Pełczyńskiej na Łęcz, to jest ona w rozsypce. Lewica też nie budzi zachwytu swoim wynikiem, więc przeciwwagą tutaj nie będzie, nawet jeżeli by się wszyscy zjednoczyli. No, jakby błąd, i to taki błąd, który jest powtarzany przez dekady, mam wrażenie, tych sił, które nazywają się demokratycznymi, liberalnymi, polega na tym, że one za bardzo się boją tego, co się nie wydarzy. To znaczy, okej, będzie trochę szumu
1: politycznego,
3: gdy Mateusz i Miłosz, bo to są imiona jednej z par, albo Hanna i Karolina, zostaną nazwani małżeństwem, ale no kurczę, nadal będziemy zarabiać tyle, ile zarabiamy, świat się nie zawali, słońce następnego dnia wzejdzie i chyba lepiej to zrobić teraz, na rok przed wyborami i po prostu powiedzieć, tak, realizujemy orzeczenie, a nie czekać z tym do wyborów. Bo jakim argumentem teraz przyciągnie koalicja 15 października? Jakim argumentem przyciągnie kobiety? Jakim argumentem przyciągnie tęczowe Polki i Polaków, rodziny, które teraz w świetle prawa polskiego są dla siebie obcymi ludźmi? To powoduje u nich mnóstwo komplikacji życiowych na takim bardzo podstawowym poziomie. To znaczy wystarczy, że jednej osoby w tym związku zabraknie z powodów losowych. Wiemy, jakie to mogą być powody. No, i nagle się okazuje na przykład, że wspólnie wychowywane dziecko idzie do domu dziecka, tak? Bo przecież ta obca pani, do której od 10 lat mówi mamo, jest dla niej obcą osobą. No przecież to jest nie do pojęcia. Więc rząd zamiast po prostu pójść tutaj za ciosem i stwierdzić, tak, realizujemy obietnicę wobec własnych wyborców, realizujemy to, co nakazuje Europejski Trybunał Praw Człowieka, to stara się przypodobać prawicy, skrajnej prawicy, z jakąś taką myślą, że może się uda być bardziej pisowskim niż PiS, albo bardziej konfederackim niż Konfederacja. No nie. ci wyborcy nigdy do Tuska nie przyjdą, a tu jest jakieś złudzenie, że jakoś uda się ich oczarować. No nie, mają oryginał. Po co mają głosować na podróbkę?
1: Radek, tylko tak wiesz, zwarcie, bo mamy dwie
4: Ja się absolutnie zgadzam. Ja uważam, że też Ania Dryjańska mówi o bardzo ważnej rzeczy. Zlekceważenie tych wszystkich ludzi, którzy byli motorem, który stał właśnie w tych kolejkach jagodnych, że tak powiem, jest najgorszym elementem politycznym teraz tej ekipy. Oni nie doceniają tego. Ja się dziwię, nie wiem na ile to jest tylko taka jakieś polityczne przepychanki, no ale słyszę, że Marcin Kierwiński i jego ministerstwo jest tutaj mocno hamujące pomysły. Będę to zgłębiał. Uważam, że to jest olbrzymie zagrożenie dla zwycięstwa wyborczego całej koalicji. Porzucenie takich ludzi właśnie, którzy robili strajk kobiet, ludzi, którzy walczyli o reformę sądów i wielu, wielu innych. Na przykład tych, którzy bardzo ostro mówili o rosyjskich wpływach, a tak naprawdę później no, byli marginalizowani. To wszystko się może bardzo zemścić.
1: No i Ania Siewierska króciutko.
2: Ja powiem tylko, mam nadzieję, że ktoś nas słucha z rządu, że nie ma lepszego momentu niż teraz, bo naprawdę jest teraz tyle różnych wydarzeń politycznych, geopolitycznych, ekonomicznych, które zajmują Polaków dużo bardziej niż ta sprawa, która w gruncie rzeczy już przez Polaków została przedyskutowana, przepracowana. Polacy oglądają Netflixa, tam są bardzo popularne filmy, w których są, jest pokazana miłość homoseksualna. Polaków to nie oburza, nie protestują, naprawdę oglądają

0: za udział w programie. No i na koniec fraszka Jamiołka a propos waszej propozycji programu ze słuchaczami. Choć Jamiołek mocny w palcach, to da porwać się do walca, by w tak zacnym, mądrym gronie głosu użyć, ruszyć skronie, lecz nie w roli przemądrzalca. Bardzo dziękuję, Beata Grabarczyk.
1: Dzięki.
0: Żegnam się z państwem do usłyszenia w poniedziałek i dzięki Kubie Strączyńskiemu za realizację programu.
2: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Blisko granicy z obwodem królewieckim w województwie warmińsko-mazurskim odnaleziono drona. Według służb jest on prawdopodobnie pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiada cech bojowych. Maszyna została znaleziona na polu w miejscowości Osieka, koło Bartoszyc. Miejsce jest oddalone o około 20 km od granicy z obwodem. Na miejscu pracują służby. Teren zdarzenia jest zabezpieczony. Posłowie nowego parlamentu Węgier złożyli przysięgi podczas inauguracyjnej sesji Zgromadzenia Narodowego. TISA ze 141 mandatami ma w nim większość konstytucyjną. W planach jest też wybór marszałka i nowego premiera, którym ma zostać Peter Madziar. Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na 14:30. Po zakończeniu posiedzenia przed parlamentem przedefiluje wojsko, będzie przemówienie nowego premiera i zabawa do późnej nocy. Szef Światowej Organizacji Zdrowia ma współkoordynować ewakuację pasażerów wycieczkowca Hondius, na pokładzie którego stwierdzono zakażenia hantawirusem. Jednostka ma jutro dotrzeć do Teneryfy. Ze strony władz w Madrycie operacje będą nadzorować minister zdrowia i szef resortu spraw wewnętrznych. Hiszpański rząd spodziewa się, że ewakuacja ponad 140 osób pozostających na pokładzie wycieczkowca z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności sanitarnej będzie skomplikowana przedsięwzięciem. Uczestnicy rejsu dotrą do całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Z powodu zakażenia hantawirusem zmarło troje pasażerów tego rejsu. Wczoraj wieczorem potwierdzono zakażenie u 6 kolejnych osób. WHO zapewnia jednak, że to nie jest nowy COVID, a ryzyko rozprzestrzeniania się hantawirusa jest absolutnie niewielkie. Za 10 dni, 18 maja, rozpocznie się w Łodzi organizowany od 44 lat Festiwal Szkół Teatralnych. To niesamowita okazja, żeby zobaczyć młodych aktorów na starcie ich zawodowej drogi. Swoje przedstawienia pokażą niemal wszystkie szkoły aktorskie w Polsce. Będą spotkania z gwiazdami scen i ekranów, wykłady oraz pokazy filmowe. Zaprasza Piotr Seweryński, dziekan Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Filmówki.
3: To jest też festiwal wyjątkowy również pod tym względem, że wszyscy jego uczestnicy przez cały czas jego trwania są tutaj w Łodzi z nami. Podglądają się wzajemnie, oglądają, komentują, dyskutują, uczestniczą w festiwalu. U nas na szczęście to się ciągle jeszcze udaje i wierzę, że to jest też dodatkowa wartość i to uda nam się jeszcze utrzymać. Taki sposób przeprowadzania festiwalu jeszcze przez wiele lat.
2: 44. Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi rozpocznie się w poniedziałek 18 i potrwa do niedzieli 24 maja. Radio Nowy Świat jest jego patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Dziwna fala.
5: To był piękny głos i piękny kontrabas, a to jest dziwna fala. Witamy serdecznie Radio Nowy Świat, Pablo Pawo, czyli Paweł Sołtys. Dzisiaj będzie dziwna fala, dosyć taneczna, taka myślę sobotnia, choć będziemy też w różnych kierunkach się udawać, jeśli chodzi o części świata. Zaczniemy od zespołu angielskiego, zespół się nazywa Tomcats. Prawdę powiedziawszy, są ze trzy zespoły o tej nazwie. Jest dosyć znany zespół rockabilly ze Stanów, ale to jest angielski zespół z lat 60. Historia jest nietypowa. Panowie byli z okolic Londynu i gdzieś na przełomie 65 i 66 roku wynajęli vana, czy nawet chyba pożyczyli od matki jednego z członków zespołu i pojechali do Hiszpanii. Nie było wtedy internetu i właściwie w tej Hiszpanii oni wszystkim opowiadali, że są popularni podobnie jak Stonsi i Beatlesi. Nie wiem, na ile to się udawało, trudno mi było to zweryfikować, ale wiem, że grali dużo koncertów, wystąpili nawet w radiu hiszpańskim. No Hiszpania była wtedy ze względu na Franco dosyć odcięta od w ogóle popkultury.

Zyskali pewną popularność, ale co ciekawe, przede wszystkim chodzili po klubach i słuchali muzyki. Słuchali muzyki bardzo różnej, w tym między innymi flamenco i w ogóle tradycyjnej muzyki hiszpańskiej. I nagrali kilka naprawdę dziwacznych w jakimś sensie piosenek, to znaczy przenieśli te swoje doświadczenia hiszpańskie na powiedzmy muzykę ówczesną garażową, rock'n'rollową i zagramy sobie z takich nagrań, to się nazywa Spanish Recordings chyba po prostu, piosenkę pod tytułem Peña, Penita, Peña. Panowie są z Londynu, a brzmią jakby byli, no nie wiem, gdzieś tam spod Madrytu trochę.

Dziwna Fala, Pablo Paweł, Radio Nowy Świat, albo Paweł Sołtys, jak Państwo wolą. To był zespół Tomcats w utworze Penia, Penita, Penia. Ten zespół zresztą chwilę później przekształcił się w zespół July, zmienili nazwę, zaczęli grać o wiele bardziej psychodelicznie i prawdę mówiąc wydali chyba tylko jedną płytę, ale ta płyta jest otoczona dosyć sporym kultem wśród fanów muzyki psychodelicznej lat 60. angielskiej i amerykańskiej. My teraz przeniesiemy się jeszcze w inną część świata. Utwór, który usłyszałem gdzieś przypadkiem, błysnął mi w internecie i postanowiłem, że powinienem go Państwu przedstawić. Chyba nie będę pierwszy w Radiu Nowy Świat, który zagra ten utwór. Jest taka grupa, która się nazywa Rapshars i oni, prawdę mówiąc, Rapshar 3, czyli trójkę mają na końcu. I oni zbierają ludzi z całego świata, mniej znanych, i pokazują ich dokonania gdzieś na styku muzyki hip-hopowej, używania głosu, ale niekoniecznie takich stricte hip-hopowej. I jest trochę tych nagrań. Dzisiaj będzie pani. Pani się nazywa Omnia T. Al-Taher. And mury, jak rozumiem, te mury czy mory to jest jakiś szerszy skład. To już nie jest jej nazwisko. Pani pochodzi z Sudanu, a utwór się nazywa Aza i jest na żywo.

0: To była pani Omnia T. Al-Taher, jeśli dobrze czytam, pani pochodząca z Sudanu w wersji live utworu Aza. Zostaniemy gdzieś na tym samym kontynencie, ale przeniesiemy się w czasie dosyć sporo. W latach 60. ta muzyka, nazwijmy ją rockowa, czy około rockowa, garażowo rockowa, przenikała właściwie do większości krajów świata i lokalne zespoły próbowały odpowiadać na tą falę, powiedzmy, beatlesowsko-stonsowską, tak ją nazwijmy ogólnie. Zagramy teraz zespół, który się nazywa, to jest facet i zespół, czyli Jalil Beniz et Les Golden Hands. Nagranie będzie z roku 67. Tu jest pewna tajemnica, bo różne źródła różnie podają właściwie skąd panowie byli. Nagrania były w Tunezji. Były też częściowo robione na tę płytę, bo to jest taki tam... Był większy singiel, chyba to była epka, czyli dziesiątka, ale są też głosy, że panowie tak naprawdę albo są z Maroka, albo z Algierii. W każdym razie jest to północna Afryka. Utwór się nazywa Mirza, rok jest 67, energia jest taneczna. Tańczmy.
1: Mirza!

0: Mirza!
1: Radio Nowy Świat, Dziwna Fala, Pablo Paweł. To był Jalil Benis et les Golden Hands. Troszkę nazwa po arabsku, troszkę po francusku, troszkę po angielsku. Utwór Mirza z 67 roku. Mi to się w ogóle, to nagranie, kiedy je pierwszy raz usłyszałem, skojarzyło trochę z big beatowymi nagraniami polskimi z lat 60. wczesnymi, takimi grupami jak na przykład Kawalerowie. Mam nadzieję, że kiedyś do tych nagrań też w naszej audycji wrócimy, bo Kawalerowie to jeden z moich ulubionych polskich zespołów w ogóle w historii. Gdzieś tam właśnie przeglądając różne internetowe strony muzyczne, trafiłem parę tygodni temu na nagrania kultów Cargo, to z Vanuatu. Jak wiadomo, to jest religia, oni czekają na przybycie Johnego Fruma, co jest pewnie przekształconym słowem from. No, to jest dłuższa historia, ale nagrania ich muzyczne, które są właściwie obrzędami, są wspaniałe i szukałem tego. Ale przy okazji znalazłem oczywiście zupełnie coś innego, tak jak jest. Zagramy teraz utwór, który wykonują. I tu uwaga, bo to dłuższa jest rzecz. Po pierwsze pan William Takaku, niestety już nieżyjący, i Pidia Kaur Group. William Takaku to nie jest absolutnie nieznana postać, a wręcz w swoim regionie świata postać ikoniczna i bardzo ważna. To był aktor, kierownik Teatru Narodowego Papui Nowej Gwinei. Wystąpił też w filmach zachodnich. Na przykład zagrał Piętaszka z Piersem Brosnanem w Robinsonie Crusoe w 1997 roku, ale bardzo wiele przykładał też wagi do tradycyjnej muzyki ze swoich regionów. Był jakby dumnym przedstawicielem tego. I zagramy teraz właśnie utwór William Takaku i Pidia Kaur Group. To jest taka duża grupa wokalna, a z nimi jest jeszcze zespół muzyczny, czyli Filonasa Bambu Band of Buka. I to, co państwo i ja też na początku pewnie wezmą za gitary elektryczne z przesterem, to wcale nie są gitary elektryczne z przesterem, czyli tylko bambusowe instrumenty. Utwór się nazywa Tiso i ma rock'n'rollową energię i piękną harmonię, choć zupełnie nie jest przecież rock'n'rollowym utworem, tylko tradycyjnym utworem z Papuły Nowej Gwinei. Specjalnie dla was Tiso.

Radio Nowy Świat, Dziwna Fala, Paweł Sołtys, Pablo Pawo, to był Tiso utwór. Grali William Takaku i Pidia Kaur, grup z Papuły Nowej Gwinei. No tak jak zapowiedziałem wcześniej, dzisiaj dosyć, jakbyśmy byli w bardzo szybkim samolocie. Przemieszczamy się z jednej części świata do drugiej. Gdzieś w ogóle wokół rock'n'rolla i recepcji muzyki zachodniej w mniej znanych miejscach świata. Choć tutaj akurat to powiązanie z rock'n'rollem bardziej jest chyba w naszych umysłach niż naprawdę w tej muzyce. Pewnie Państwo są wielkimi fanami funku z Hongkongu z lat 70., tak podejrzewam. I tak się składa, mamy funk z Hongkongu z 74. roku. Wykonawczyni nazywa się Paula Tsui, bo podobnie jak z filmami w Hongkongu w latach 70., 80., słynne filmy z Bruce'em Lee, mieszały się tam wpływy bardzo amerykańskie, oczywiście amerykańskiej popkultury i tych rzeczy lokalnej. Czyli Tsui jest nazwiskiem oczywiście chińskim, ale już imię jest Paula, co jest bliższe naszemu postrzeganiu świata. Pani ma na koncie 14 platynowych płyt, nie jest przypadkową artystką. Występuje do dziś zresztą i u siebie jest otoczona kultem porównywalnym, nie wiem, jakby to powiedzieć, z Ireną Santor, ale w latach 70. działy się tam bardzo ciekawe rzeczy muzycznie. Właśnie funk się pojawił się soul w Hongkongu. Miałem kłopot z tytułem tego utworu, ponieważ znalazłem tylko zapis w języku mandaryńskim i dosyć, no nie umiem tego odcyfrować. Tam poprosiłem o pomoc i mam tu teraz napisane. Utwór się nazywa Reching de Chamo, to opoj no iść w dół, powiedział mi kolega. Zupełnie nie wiem, czy to dobrze przeczytałem. W tłumaczeniu to jest namiętna pustynia, albo pustynia namiętności. No wspaniały tytuł dla funkowego utworu. 74. rok, Paula Tsui, Hongkong, dziwna.

Radio Nowy Świat, Dziwna Fala. Piękna aranżacja Dęciaków, wzruszająco, lekko przesterowana gitara i wspaniały głos legendy hongkońskiej muzyki Pauli Tsui. To było to. A teraz przenosimy się w czasie troszeczkę, ale znowu przeskakujemy na jeszcze inny kontynent. Cóż lepszego może być po hongkońskim funku niż psychodeliczny rock z Meksyku? No niewiele może być lepszego, więc jesteśmy w roku 1966. Fala muzyki psychodelicznej, rockowej przypłynęła do Meksyku. Była tam taka subkultura nihilistów, tak byśmy to powiedzieli. To nazywało się chyba nihilistą, już nie pamiętam dokładnie, bo mój hiszpański nie jest najlepszy na świecie. Zespół się nazywa Los Ovnis i był bardzo popularny w Meksyku w owym czasie. Grali swoje utwory, ale grali też dużo swoich wersji ówczesnych przebojów muzyki amerykańskiej, rockowej, psychodelicznej. Utwór się nazywa Enciende mi Fuego i może Państwu coś przypominać.

Radio Nowy Świat, Dziwna Fala, Pablo Pavo, to był zespół Los Ovnis, Enciende Mi Fuego. Nie wiem, czy Ray Manzarek, Jim Morrison, John Densmore i Robbie Krieger słyszeli tą wersję, ale tak jak czytałem o tych panach, to na pewno byliby bardzo dumni z tego, że Los Ovnis zrobili swoją wersję ich wielkiego przeboju. To był rok 66, Los Ovnis. Już 11 lat później, troszkę dalej, ale może nie tak bardzo daleko, na Karaibach, na Dominice. Jedną ze swoich płyt nagrywał zespół Midnight Groovers, jeden z moich ulubionych dominikańskich zespołów. Jak Państwo pewnie się domyślacie, nie mam ich tak wielu, ale to jest na pewno. Utwór się nazywa O.T.O. Ten zespół Midnight Groovers to w ogóle też nie jest przypadkowy zespół. W swoim regionie był bardzo ważny, również w sensie takim tekstów z kreolskiej dumy, zmian społecznych, które próbowali przemycić w swoich tekstach. Ta muzyka, którą oni wykonują, to właściwie jest kadens lipso, się mówi, tak się mówiło. To jest oczywiście mieszanka kalipso z Trinidadu, trochę funku ze Stanów i trochę rytmu rampa. To jest klasyczny rytm z Haiti i Dominiki. Jak Państwo będą słyszeć, jest w tym też trochę bluesa. Naprawdę piękny utwór i taneczny, i myślę w jakimś sensie bardzo wzruszający. Midnight Groovers, O.T.O.

Radio Nowy Świat, Dziwna Fala, wspaniały był ten syntezator na końcu. To był oczywiście zespół z Dominiki, Midnight Groovers, O.T.O. W muzyce z Dominiki, z Haiti, w ogóle całych Karaibów, oczywiście bardzo ważny element to jest muzyka afrykańska i oczywiście muzyka angloamerykańska, ale w Afryce przecież to też się wszystko mieszało, wspaniały Fela Kuti na przykład i w ogóle afrobitowe rzeczy, natomiast my pójdziemy do troszkę mniej znanego wykonawcy, przynajmniej u nas, z Beninu, bo lokalnie to też jest bardzo ważny, znany zespół istniejący przez wiele, wiele lat. Tipi Orkiestr Polirytmo, nagranie z 71 roku, tutaj będzie śpiewał Gabo Brown, dosyć znany też z Beninu wokalista, utwór się nazywa It's a Vanity i też jest i taneczny, i wzruszający, to jest w ogóle siła tej afro-karaibskiej, czy w tym przypadku afrykańskiej muzyki.

Vanity, Vanity z Beninu prosto, orkiestr Polirytmo i Gabo Brown z roku 71. Jesteśmy dzisiaj w ogóle w bardzo różnych częściach świata, gdzie muzyka, powiedzmy, anglosaska znajdowała lokalnych odbiorców i wykonawców, którzy łączyli je ze swoimi różnymi historiami muzycznymi, tradycjami muzycznymi. Natomiast teraz zagramy wykonawczynię ze Stanów Zjednoczonych, która pokazuje, że niekoniecznie trzeba być czarnoskórym, by śpiewać bluesa naprawdę przepięknie. Barbara Dane, bardzo znana postać w utworze 900 Miles. Ona się urodziła już w Detroit, choć jej tata pochodził z Arkansas, to była biała rodzina. W Detroit mieli sklep na dzielnicy kolorowej. Jest takie wspomnienie gdzieś tam opisane, że w wieku 9 lat ona sprzedała kole właśnie czarnoskóremu mężczyźnie i tata nie był z tego zadowolony, ale ona była rewolucjonistką, walczyła od dzieciństwa właściwie o różne prawa, wojnę w Wietnamie i tak dalej. Była aktywistką, miała swój klub w San Francisco, mieszkała na Kubie przez pewien czas. Bardzo ciekawa postać, ale to wszystko jest mało, znaczy nie mało, to jest bardzo ważne. Ale najważniejsze jest to, jak śpiewała. Louis Armstrong, który usłyszał pierwszy raz w latach 60., nie mógł uwierzyć, że to jest niewielka, biała dziewczyna. Więc 900 Miles, Barbara Dane.

Radio Nowy Świat, Dziwna Fala, Paweł Sołtys, Pablo Paweł. To była Barbara Dane, 900 Miles. Jest to w pewnym sensie wersja starszego utworu napisanego przez Hedy West. Tam było 500 Miles po prostu. Śpiewała to też Odetta, no w ogóle wykonywało wiele osób, to po prostu stało się w jakimś sensie standardem, natomiast ta wersja myślę, że jest cudowna. Teraz zupełnie bez powodu, poza tym, że tutaj wszyscy w najbliższym moim otoczeniu jesteśmy Polakami, wrócimy do naszego pięknego kraju, ale też będziemy w czasach dosyć dawnych. Trudno powiedzieć, żeby to był utwór właśnie big beatowy czy rock'n'rollowy. Raczej nie. Raczej jest to gdzieś bliższe piosenki poetyckiej i aktorskiej, ale myślę, że jest to utwór dosyć rzadko wykonywany w radiu. Nazywa się to Piosenka o daremnym smutku, co mnie jako autorowi smutnych piosenek bardzo się podoba i żałuję, że nie ja wpadłem na ten piękny tytuł, tylko pani Joanna Kulmowa napisała tekst. No, wybitna poetka, prozaiczka, przyjaciółka noblistki, szefowa literacka teatrów, no wspaniała postać. Muzykę napisał Krzysztof Sadowski, a wykonywać będą, i to jest ciekawe, aktorzy Elżbieta Czyżewska i Robert Polak. Oni oboje byli związani też z klubem Stodoła, byli związani z kabaretem STS. Najpiękniejszą wersję na przykład Kochanków z ulicy Kamiennej, słynnego utworu Osieckiej, moim zdaniem śpiewała Elżbieta Czyżewska, ale trudno go znaleźć. Inne wykonania są łatwiejsze do znalezienia. Elżbieta Czyżewska, poza tym, że była wielką, wybitną aktorką i prawdę mówiąc też przez wiele lat seks bombą, wspaniałą, piękną panią, później wyemigrowała do Stanów. Jak wiemy, to jej życie się potoczyło tam inaczej, mieszkała wiele lat w Nowym Jorku. No ale to jest jeszcze Polska. Elżbieta Czyżewska śpiewa, Robert Polak też śpiewa, aktor związany też z teatrami ludowym, komedią, Ateneum. Piosenka o daremnym smutku. Bardzo wzruszający kawałek.

Lubię, powiada, smutek mój drański, dobrze mi z sobą, bo mia słowiański, coś z tych odwiecznych, powiada, dram.

Radio Nowy Świat, Dziwna Fala, Pablo Paweł przy mikrofonie. To była Elżbieta Czyżewska i Robert Polak, piosenka o daremnym smutku. Biorąc pod uwagę całość naszej dzisiejszej audycji, może to nie było tak zupełnie bez sensu, bo jednak słychać było tam i swing, i blues, czyli tę muzykę, która się przewija w bardzo różnych odmianach w trakcie dzisiejszego naszego spotkania. Zostaniemy w Polsce i też będzie o chodzeniu. Tutaj szedł sobie smutek, a tutaj wokalistka, jedna z największych w historii polskiego rocka, tak bym to powiedział, czy bluesa i rock'n'rolla, pyta, do kogo idziesz? Tą wokalistką jest oczywiście nieodżałowana Mira Kubasińska, jeden z mocniejszych i wspanialszych głosów polskiej muzyki w ogóle. Rok jest 71. To był w ogóle bardzo obfity rok dla zespołu Breakout, bo on jej towarzyszy na tej płycie. I to jest grudzień 71 roku, o ile dobrze pamiętam. A przecież w styczniu 71 roku wyszła płyta Blues, czyli jedna z najbardziej klasycznych, wbrew pozorom, rockowych polskich płyt w historii, gdzie raczej Tadeusz Nalepa jest wokalistą, gdzie są oczywiście wspaniałe i słynne utwory, które zmieniły w ogóle polskiego rock'n'rolla. Są tacy, którzy twierdzą, że być może to była pierwsza taka w pełni rockowa płyta. Myślę, że to nie do końca jest prawda, ale bez wątpienia to była płyta przełomowa. A w grudniu właśnie wyszła płyta Mira, gdzie Mira Kubasińska jest główną wokalistką. Breakout. Ja się już dzisiaj z Państwem żegnam. Mam nadzieję, że to była bardzo ciekawa dla Państwa podróż. Dla mnie była. Sam, kiedy przygotowuję się do tej audycji, muszę powiedzieć, że odkrywam czasem przypadkiem, a czasem intuicyjnie zupełnie nowe regiony muzyki. Do kogo idziesz? Breakout. Dziwna fala.

0: Litwa podpisała z Komisją Europejską umowę w ramach programu SAFE. To drugi europejski kraj po Polsce, który zawarł takie porozumienie. Gwarantuje ono wsparcie finansowe dla bezpieczeństwa Litwy przekraczające 6 miliardów euro. Środki te zostaną przeznaczone na modernizację armii, zakup nowoczesnych systemów obronnych oraz realizację zobowiązań wobec NATO. Odnalazł się 14-letni Maksim, który 3 tygodnie temu wyruszył na rowerze z rodzinnej miejscowości w środkowej Holandii do Polski. I faktycznie, jak podaje RMF, nastolatek odnalazł się pod Białymstokiem. Spał na przystanku autobusowym i tam zastali go policjanci. Chłopiec trafił do placówki opiekuńczej w Białymstoku. Informacje o odnalezieniu nastolatka zostały przekazane stronie holenderskiej. Maksim wyruszył w swoją podróż 18 kwietnia. A za 2 lata ma ruszyć bezpośrednie połączenie kolejowe z Oslo do Berlina. Będzie to jedna z najdłuższych tras kolejowych w Europie. Pociąg ma jechać z Oslo przez południowo-wschodnią Norwegię, zachodnią i południową Szwecję, Danię oraz północne Niemcy. Wśród największych miast na trasie będą Göteborg i Malmo w Szwecji, Kopenhaga i Odense w Danii oraz Hamburg i Berlin w Niemczech. Podróżni pojadą przez jedne z najbardziej widowiskowych przepraw kolejowych w Europie. Między Malmo a Kopenhagą pociąg przejedzie przez Øresund 8-kilometrowym mostem, przez 4-kilometrową sztuczną wyspę i 4-kilometrowym tunelem pod cieśniną. Dalej w Danii pokona Wielki Bełt, najpierw ponad 6-kilometrowym mostem Vestbren, a następnie 8-kilometrowym tunelem kolejowym Esttunnelen. W najbliższą środę, 13 maja, w warszawskim klubie Bardzo Bardzo zagra Ibrahim Trio. Muzycy grają jazz, inspirowany muzyką z Bliskiego Wschodu. Zaprasza lider, Syryjczyk i mistrz lutni arabskiej, Wasim Ibrahim.
1: Tego wieczoru usłyszymy premierowy program Oriental Pasakalia. Niezwykłe połączenie muzyki z Bliskiego Wschodu, jazzu i inspiracji klasycznych. To muzyczna podróż pełną improwizacji, emocji i piękne barwy dźwięku.
0: W Ibrahim Trio, oprócz Wasima Ibrahima, grają jeszcze Joachim Menzel, fortepian, lira, korbowa i keyboard oraz Szymon Madej na perkusji. Koncert, przypomnijmy, 13 maja w środę o 19 w klubie Bardzo Bardzo w Warszawie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Jeden z moich ulubionych śpiewających Brazylijczyków z gitarą, czyli Bruno Berle. Wspólnie śledzimy jego karierę właściwie od samego początku, bo jego debiutancki album z roku 2022 zgrywał się również z początkiem audycji. Ta droga, którą przeszedł, robi ogromne wrażenie, nie tylko biorąc pod uwagę te minione 4 lata, ale całe jego życie. Wywodzi się on bowiem z wcale nieuprzywilejowanej rodziny ze stanu Alagoas, jednego z biedniejszych regionów Brazylii, a wielokrotnie w przeszłości, gdy prezentowałem twórczość artystów z tego kraju, to rzeczywiście taka informacja, że ktoś jest synem bądź córką znanych artystów, pojawiała się całkiem często, natomiast Bruno Berle takich przywilejów nie miał i zapewne dlatego tak chętnie pomaga również innym artystom. Tego też byliśmy już świadkami w programie w przeszłości. Słuchaliśmy wspólnie albumów czy to Nyrona Higora, czy Filipe Nunesza Araujo i były to wydawnictwa, które współtworzył właśnie Bruno Berle, a teraz on sam szykuje się do opublikowania swojej kolejnej płyty. Na drugi tydzień lipca zaplanowano premierę krążka Sem Fronteiras, czyli Bez Granic, album inspirowany między innymi jego koncertami na różnych kontynentach, a do Europy powróci już bardzo niedługo, bo pod koniec maja rozpoczyna się jego kolejna trasa koncertowa na naszym kontynencie. Aż 16 dat Polski niestety nie ma na tej rozpisce, ale znajdują się tam z kolei tak ważne przystanki jak na przykład duński festiwal Roskilde, co potwierdza, jakim statusem obecnie cieszy się Brazylijczyk. Ja nazywam się Mikołaj Kierski, to jest muzyka nie tylko z Afryki, a w tym odcinku programu wyjątkowo szybko trafimy do Afryki, chociaż nie będzie to ostatnia zmiana kontynentu, a na koniec wrócimy nawet do Ameryki Łacińskiej, ale po kolei, bo najpierw czeka na nas delikatna muzyka z Kamerunu.

Zapowiadałem przed utworem delikatne brzmienia i tak rzeczywiście w przeważającej części brzmiała ta piosenka, ale pod koniec doszło jednak do pewnej dźwiękowej erupcji. To jeden z utworów, które można znaleźć na najnowszym albumie kameruńskiej artystki będącej reprezentantką grupy etnicznej Bamileke, czyli Karejs Fotso, która stworzyła bardzo feministyczne wydawnictwo, co widać już nawet po samym tytule tej płyty. Gła to nazwa tradycji, w ramach której kobiety spotykają się razem, najczęściej siadają w okręgu i rozmawiają ze sobą i wspierają się nawzajem. Niektóre z zasłyszanych tam historii artystka wykorzystała do stworzenia tekstów na ten swój najnowszy album, więc to wydawnictwo ma też być po części takim oddaniem głosu kobietom, które niestety ciągle w niektórych tradycyjnych społeczeństwach takie jego głosu po prostu nie mają. A na kolejne dwa utwory wybierzemy się na terytoria leżące na wodach Oceanu Indyjskiego. Zaczynamy od południowej części Madagaskaru i magicznego transowego albumu na przecięciu muzyki elektronicznej i szamańskich obrzędów.

Loya to francuski producent mający korzenie reuniońsko-indyjskie, który swego czasu został poproszony przez paryskie Muzeum Sztuki Kultur Pozaeuropejskich o stworzenie muzyki, która towarzyszyłaby ówczesnej wystawie poświęconej Madagaskarowi, oddając mu jednocześnie do dyspozycji obszerne archiwa dźwiękowe zgromadzone przez tą placówkę. I w ten sposób artysta odkrył muzykę tworzoną przez rodzinę Remanindri. Zafascynowany ich twórczością w roku 2019 udał się do miasta Toliara, jednego z większych miast Madagaskaru, i tam spotkał się z członkami tego muzycznego klanu. Nie tylko spotkał, ale również zaczął studiować ich sposób grania muzyki, w szczególności tradycje charakterystyczne dla grupy etnicznej Antandroi. W tym przypadku chodzi na przykład o użycie instrumentu o nazwie lokanga, to takie lokalne trzystrunowe skrzypce, a także technikę wokalną remocji. To jest z kolei tradycyjny, bardzo gardłowy sposób śpiewania. Nad tym wszystkim unoszą się dodatkowo miejscowe religijne ceremonie, podczas których właśnie te elementy są wykorzystywane. A wspomniany Loya na ich podstawie stworzył całą płytę opublikowaną w roku 2024 i z tej pozycji za nami jeden z utworów. Przed chwilą więc efekt zainteresowań muzyka reuniońskiego tradycjami Madagaskaru, a kolejna moja propozycja to również artysta z Reunionu, który wybrał się z kolei na Mayotte, kolejny z francuskich regionów zamorskich położonych na Oceanie Indyjskim.

Festiwal muzyczny Kayamba od 5 lat organizuje na Majotcie szkolenia, w ramach których uznani producenci muzyki elektronicznej uczą miejscowych artystów, a jednym z etapów było przygotowanie wspólnego albumu zatytułowanego Digital Ngoma. To tytułowe Ngoma to grupa lokalnych bębnów, które są centralną częścią wszystkich uroczystości odbywających się na tej wyspie, i w tym przypadku stanowiły one podstawę do stworzenia kompozycji elektronicznych. Było to zresztą bardzo dobrze słyszalne w tym utworze sprzed chwili. Tutaj tym mentorem od strony muzyki elektronicznej był Books Brown, a więc artysta z Reunionu. I to była druga i ostatnia dziś piosenka z terytoriów położonych na Oceanie Indyjskim. Dobijamy do brzegu kontynentu afrykańskiego, korzystając z wybrzeża kenijskiego, gdzie mieszka i tworzy Mzee Tendere. I co ciekawe, sięgamy teraz po wydawnictwo, za które również odpowiedzialny jest festiwal muzyczny, ale w tym przypadku chodzi o Beneath the Baobabs.

Utsaisi Nui to tytuł tego utworu, a znaczy on siwe włosy to nie czary. Dość nieoczywisty tytuł, ale niestety kryje się za nim mało wesoła historia, która ciągle ma miejsce w niektórych rejonach Kenii, gdzie starość jest stygmatyzowana i siwienie włosów kojarzone jest z czarnoksięstwem, co kończy się nawet czasami wyrokiem śmierci. Ta piosenka jest więc swego rodzaju protestem przeciwko takim praktykom, natomiast muzycznie oparta jest ona na rytmie muanzele. To jest taniec oryginalnie wykonywany podczas pogrzebów w niektórych społecznościach zamieszkujących wybrzeże Kenii. Przewija nam się w dzisiejszym programie ewidentnie motyw łączenia muzyki elektronicznej z tradycyjnymi brzmieniami z różnych zakątków Afryki. Kolejna piosenka idealnie wpisuje się w ten trend, bo przed nami najnowszy singiel grupy Ibibio Sound Machine, na czele której stoi przebojowa nigeryjska wokalistka Ino Williams.

Return to Sender, najnowszy singiel działającej w Wielkiej Brytanii grupy IBBO Sound Machine. Bardzo radosna, żywiołowa piosenka, w której zarówno ta sekcja dęta, jak i nigeryjskie pochodzenie wokalistki mogą nas nakierowywać na zachodnioafrykański afrobeat, ale to raczej bardziej propozycja spod znaku mocno elektronicznego afrofunku. Zresztą ten mocno elektroniczny właśnie kurs zespół obrał już kilka lat temu i wyraźnie zamierzają tą drogę podążać również i w tym roku. A przed nami tymczasem utwór, który trudno umiejscowić w konkretnej szerokości geograficznej. Oto bowiem projekt zorganizowany przez australijską wytwórnię Music in Exile, która na jednej z greckich wysp umieściła w ramach tygodniowego projektu siedmioro muzyków m.in. z Senegalu, Burkiny Faso, Francji i Wielkiej Brytanii.

Wytwórnia Music in Exile pojawiała się w przeszłości w programie już wielokrotnie, ale chyba w każdym takim przypadku mieliśmy wtedy do czynienia z artystami będącymi przedstawicielami przeróżnych diaspor mieszkających w Australii. Teraz po raz pierwszy wraz z Music in Exile opuściliśmy antypody i przenieśliśmy się na grecką wyspę, gdzie dzięki tej wytwórni doszło do spotkania grupy muzyków z kilku kontynentów. Artyści ci wcześniej się zupełnie nie znali, a mimo tego stworzyli razem całą płytę, której zapowiedzią jest słyszany przed chwilą singiel, a z tej ich tygodniowej rezydencji w Grecji powstał również krótki film dokumentalny dostępny na stronie internetowej wytwórni Music in Exile. I zanim zakończymy program ponowną dziś wizytą w Ameryce Łacińskiej, czeka nas jeszcze krótki przystanek w Turcji za sprawą najnowszego utworu grupy La La Lara.

Bibok Anla Madim to nowy singiel tureckiej grupy La La Lar. To jeden z tych składów, które specjalizują się w reinterpretowaniu tradycyjnej muzyki anatolijskiej przez pryzmat rocka, psychodeli i elektroniki. Dla odmiany pora teraz na zdecydowanie lżejszą propozycję, czyli house'owy utwór La Conga Vieja. To piosenka stworzona przez amerykańskiego producenta Nicodemusa i włoskiego perkusistę Gabriele Posso, którzy zaprosili do współpracy dwóch artystów karaibskich, portorykańskiego poetę Flaco Navaje i kubańskiego trębacza Carlosa Sarduya.

Gabriele Poso, Nicodemus, Flaco Navaja i Carlos Surduy to zestaw artystów, którzy współtworzyli słyszany przed chwilą utwór La Conga Vieja. A na zamknięcie programu obiecany powrót do Ameryki Łacińskiej. Kumbia wybrzmi dziś jako ostatnia kumbia w wykonaniu artystów kolumbijskich. Duet Rizzo Magic i single zapowiadający ich płytę Kumbion Planetario. W tym utworze na akordeonie zagrał Iwan Medellin, stojący za znanym projektem Conjunto Media Luna. A ja nazywam się Mikołaj Kierski. To był kolejny odcinek audycji Muzyka nie tylko z Afryki.

0: innymi zjawiskami, przy czym nie przedstawiono jednoznacznych dowodów na istnienie obcych cywilizacji. Według zapowiedzi to dopiero początek rewelacji, które mamy poznać. W 15 miastach wojewódzkich odbyły się dziś protesty pod hasłem „Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt w Polsce”. Ich organizatorzy podkreślają, że mimo że Polska wciąż należy do państw Unii Europejskiej, w których dochodzi do legalnego znęcania się nad zwierzętami w schroniskach, Polacy apelują o natychmiastowe wprowadzenie powszechnej kastracji i sterylizacji zwierząt, mówi Beata Krupianik.
1: My nie mamy problemów z tym, żeby ludzie nie chcieli poddawać swoich zwierząt zabiegowi. Wiemy natomiast, że jest mnóstwo ludzi, którzy mają uratowane zwierzęta i których zwyczajnie nie stać na sfinansowanie tego zabiegu.
0: Organizatorami protestu w obronie zwierząt były Fundacja Karuna, Ludzie dla Zwierząt oraz koalicja Kastrujemy Bezdomność. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Etykieta zastępcza.
3: Dzień dobry i od razu uspokajam z Jerzym Sosnowskim. Wszystko dobrze, tylko chwilowo jest gdzieś w wielkim świecie, ale Jerzy, z którym jestem w stałym kontakcie, prosił, żeby przekazać, że Jerzy już nie jesz, wróci, tylko jeszcze o chwilę cierpliwości i prosi. To będę w tym państwu pomagał. Jan Janczy, zapraszamy do 16.
4: Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got.

Jaylan Ngonda niedługo wyda nowy album, na co bardzo się cieszę i na co czekam. To nagranie wprawdzie na nim się chyba nie znajdzie, bo to takie bardziej regałowe jest nagranie. A cała ta płyta to będzie album, powiedzielibyśmy, taki odnaleziony po latach, chociaż nagrywany dzisiaj jak najbardziej. W ogóle cały Jaylan Ngonda to jest taki gość, którego jakby zamrożono w latach 70. i odmrożono od muzyki, rozpoczynając na wizerunku. Kończąc, polecam, żeby sobie to sprawdzić. No i tak też zapowiada się ten jego nadchodzący album Doctrine of Love. Bardzo się cieszę i czekam na, no co tu dużo mówić, słodki soul lat 70., ale wydany w roku 2026. Tak pomyślałem, przygotowując ten program, że skoro spotykamy się w czasie ramówkowym, czasie stulecia dziwów, to mam taką propozycję, na którą mam nadzieję Państwo przystaną. Propozycję, żebyśmy się parę razy zdziwili muzycznie. Oczywiście to będzie muzyka wieku XX, ale nie tylko. Będzie też parę nowości, może nie nowości, nagrań raczej z tego roku. Ameryka Południowa także, bo czego by innego słuchać w sobotę po południu. No i oczywiście skandynawski jazz, bo akurat z Jerzym łączy nas wielka miłość do tej muzyki. Ciekaw jestem, co by powiedział na tę płytę, którą Państwu tutaj dzisiaj przyniosłem. Ale zaczniemy od czegoś zupełnie innego na razie. Mississippi, Nowy Jork i Massachusetts sprzed blisko 50 lat.

Niedługo, w czerwcu, minie 6 lat od śmierci Williego Wrighta, amerykańskiego muzyka, który przez długi czas niestety pozostawał nieodkryty z jakiegoś powodu. I tak było do roku 2011, dopiero 2011, a zaczynał jeszcze w latach 70., kiedy wspaniała wytwórnia, która przypomina właśnie takich artystów, może trochę zapomnianych, Numera Group, wydała reedycję jego płyty Telling the Truth. A historia tego albumu zaczyna się w roku 76 właśnie w Massachusetts, wspominanym stanie, na wyspie Nantucket, gdzie wylądował Willie Wright i utknął na jesień i zimę. Grywał to w barach, to na rogach ulic i zapisywał w notatniku różne swoje myśli, przeżycia, no, czasami ciemniejsze raczej niż jaśniejsze. I w końcu wiosną udało mu się wydostać z wyspy, trafił do Nowego Jorku. I tam w Nowym Jorku przelał to wszystko, co znajdowało się na papierze, na muzykę. I według legend miejskich, nowojorskich, zajęło mu to tylko jeden dzień ponoć, z kilkoma mniejszymi dublami. No i pięknie ten album właśnie, Telling the Truth, przypomniało niedawno Numero Group, bo prawdę mówiąc, album był sprzedawany w sposób, no, mocno chałupniczy. To z bagażników samochodów gdzieś w mieście, to przy plażach. Rozszedł się dość szybko ponoć. No i do tego roku 2011 nie miał żadnej reedycji, więc był to prawdziwy biały kruk, trzeba powiedzieć, ten album Williego Wrighta. Teraz jest już szerzej dostępny, jak i cała jego muzyka i w ogóle postać, bo to moim zdaniem bardzo przykre, trochę taka historia jak, no nie wiem, Charlesa Bradleya na przykład, który po latach dopiero został odkryty. No ale lepiej późno niż wcale i w ogóle. To już taka prawdziwa muzyka lat 70. John Craigie też brzmi, jakby nagrywał w podobnym czasie, ale to może będzie lekkie zaskoczenie. Fire Season z jego nowej płyty i o tym zaskoczeniu opowiem Państwu za parę minut.

To była nawet nasza płyta tygodnia, może Państwo pamiętają, w samym środku zimy to miało miejsce. Wtedy ukazała się najnowsza płyta Johna Craigie. Aż trudno może w to uwierzyć, bo to jest przecież takie ciepłe granie, nawet tytułem to sugeruje, Fire Season. Tytułem nagrania, bo płyta to I Swam Here, album, który łączy w sobie taką delikatność Nowego Orleanu, tak myślę, i spokoju tego, co w muzyce określamy jako, a właściwie nawet nie tylko w muzyce, w geografii po prostu też, Pacific Northwest, czyli wybrzeże północno-zachodnie. I ciekaw jestem, jak to Państwo odbierają, bo ja przyznam, że gdy pierwszy raz spotkałem się z muzyką Johna Craigie, to miałem takie wrażenie, że to już jest no taki pan starszy, który od lat siedzi z gitarą na ganku i tak sobie nagrywa muzykę. Okazuje się, że nie, że to muzyk w wieku średnim i to najwyżej w średnim. A pierwszą płytę wydał w roku raptem 2009. Spore zaskoczenie i tak czasami można się zaskoczyć. Jessica Hobb jeszcze dziś w planach obok Johna Craigie też jest, bo obiecałem kiedyś Państwu, że wrócimy do tego jej nowego albumu, a to są do pewnego stopnia całkiem podobne, myślę, historie.

Long Wave Home. Zapowiadałem ten album parę tygodni temu i parę słów więcej też obiecałem. Jessica Hoop to jest właściwie Hoop, no bo tak zapisuje się to nazwisko, artystka, która zaczynała trochę wcześniej niż John Craigie, ale ich muzyka jest do pewnego stopnia podobna, chociaż w jej wypadku tak wydaje mi się może. Odczuwam to jako bardziej muzykę, no nie wiem, spod znaku chamber pop czy bluesa. No ale najważniejsze, że nie zapomina o czymś takim jak rytm. Cała ta historia w ogóle zaczynała się może zabawnie, a może nie, bo Jessica Hoop wcale nie od muzyki zaczynała, a od opieki nad dziećmi. Trafiła do domu, proszę sobie wyobrazić, Toma Waitsa, i to właśnie on był taką ważną postacią na początku jej kariery. Połączył ją z wytwórnią muzyczną. No i tak ta historia się zaczęła. Ktoś powie trochę przez przypadek, może tak, ale takie przypadki lubimy. Ten album, który za moment Państwo usłyszą we fragmencie, też być może obiecywałem, a być może nie. Trochę już nie pamiętam, prawdę mówiąc. Może czekał po prostu na swoją kolej. Być może nawet o nim nie wspominałem. Czy tak, mowa o artyście imieniem i nazwiskiem Buck Meek, którego znamy z zespołu Big Thief, ale solową dyskografią też może się pochwalić. Out of Body, a za moment przeniesiemy się jeszcze do Ameryki Południowej. Another day.

Back Mix, płyty, której tytułu z wrażenia nie podałem, The Mirror, a to już obiecana Ameryka Południowa. Jola Mestre, artystka, która jest taką chodzącą definicją współczesnej muzyki Brazylii. Brazylii przede wszystkim, zresztą od początku swojej kariery, łączy bossa nowe, muzykę znaną jako MPB, czyli muzykę popularną brazylijską, z niezwykłą finezją i lekkością, a zaczynała od czegoś zupełnie innego, bo od występów na scenie i przed ekranem. Była aktorką, a dopiero później zaczęła robić muzykę i od razu właściwie z nią się przebiła. Coś takiego jest niezwykle charyzmatycznego w jej muzyce i w ogóle w osobie, może raczej osobowości. A skoro tak, to nie może też przy tej okazji zabraknąć jednej z chyba najwspanialszych płyt XX wieku i powiem Państwu, że to są dopiero cuda i dziwy.

Borisa Bruta. Nic lepszego w roku 70 nas nie spotkało niż ten album Jorge Ben Hora. Taki mały segment stulecia dziwów w muzyce. Stulecia dziwów będziemy sobie jeszcze oglądać z różnych stron, a teraz zaproponuję Państwu taką z albumu, który ukazał się w zupełnie innym miejscu na świecie, w innym czasie, w innym kontekście i wydał go inny zespół. Jest to zespół, który wprowadzenia chyba nie potrzebuje.

No tak, oczywiście, że Queen z tej płyty może mniej popularnej, przynajmniej w bardziej konserwatywnych środowiskach fanów ich muzyki, album Hot Space, który no, wtedy był taką zmianą od strony właściwie muzyki rockowej, z jaką byli kojarzeni w kierunku muzyki R&B, disco, funkowej, tanecznego popu. No ale z drugiej strony oni zawsze eksperymentowali, więc czy nas to dziwi tak bardzo? Chyba nie. Płyta pewnie podobnie zaskakująca jak ta Forza Brute Jorge Benhora, bo jednak do akustycznej samby też wtedy nie byliśmy przyzwyczajeni. Na Wyspach zostaniemy jeszcze chwilę w tym klimacie i sobie jeszcze pofankujemy.

powiedziałem, że nie samym wiekiem 20 człowiek żyje i tymi zdziwieniami będziemy się tutaj zajmować. No bardzo proszę, taką ładną, przyjemną płytę wydał w tym roku Salt. Jak na nich przystało bez zbędnych zapowiedzi, a i tak czy inaczej wszyscy się nią zainteresowali. Trochę to samo od paru lat już robią, co nie zmienia faktu, że cały czas jednak chętnie, ja przynajmniej chętnie do tej ich muzyki wracam, a to też może o czymś świadczy. Zaczynaliśmy nasze spotkanie zastępcze od muzyki z okolic reggae. Jeszcze taką wesołą płytę nam dziś przygotowałem. Ja tylko jak ją lepiej poznałem, to wiedziałem już, że w sobotę o 15 to jest właśnie to, czego potrzebujemy.

Yaya Bey z płyty Fidelity. Państwo ją znają z naszych wtorkowych spotkań. Taki mały wątek regałowy tam się znalazł, a że regę obiecywałem na początku, że wrócimy do niego, to bardzo proszę. Obiecywałem też parę słów, a przede wszystkim nut ze skandynawskiego jazzu. No to również bardzo proszę. Otis Sandsjö z Göteborga z całą plejadą skandynawskich gwiazd.

Otis Sand z Göteborga mieszka na stałe w Berlinie i taką piękną płytę wydał Why Otis z dopiskiem 2, bo była jeszcze pierwsza płyta. No i sporo tam gwiazd muzyki jazzowej, skandynawskiej, przede wszystkim tej szwedzkiej, a to się fachowo ponoć nazywa liquid jazz, czyli taki jazz płynny, który przekracza gatunki. No, na tym oni się tam bardzo dobrze znają. Powoli nasz wspólny zastępczy czas dobiega końca, end of time, ale jeszcze DJ'a Harrisona tutaj zmieścimy.

też przyjemną płytę w tym roku wydał DJ Harrison, Electro Soul. No i to właściwie tytuł mówi wszystko, bo i muzyka elektroniczna i soul na tej płycie się znalazły. Jako, że to taki nasz czas zastępczy za stulecie dziwów, obiecałem, że trochę się będziemy tutaj dziwić i wiek XX przypominać, wspominać. No i była taka piękna płyta, to był Jorge Ben Hor, ale jest jeszcze jedna bardzo ładna, właściwie cała dyskografia tej pani, czyli Belladonna, Stevie Nicks kończy nasz dzisiejszy wspólny czas. Kuba Strączyński, Jan Jęczy, pięknie Państwu dziękujemy, a za moment potrójne M, czyli Kinga Krasuska do 18. Dobrego weekendu.

Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Peter Madziar oficjalnie został nowym premierem Węgier. Zgromadzenie Narodowe, w którym większość konstytucyjną mają deputowani TISY, wybrało go na to stanowisko, następnie złożył on przysięgę i przemówił do posłów. Dosadnie i mocno. Jestem wzruszony, stojąc tu przed wami w tej szczególnej chwili, zaczął Madziar.

0: Polski, pełen narodzi. Naród, który będzie narodem pełen nadziei na przyszłość.
1: Pierwsze posiedzenie nowego Parlamentu Węgier było emitowane na kilku telebimach przed budynkiem Parlamentu Węgier, gdzie zgromadziły się tysiące zwolenników Tisy. Po zakończeniu inauguracyjnej sesji nowego Parlamentu Peter Madziar ma przemówić do zgromadzonych tłumów, rozpoczynając zabawę, która ma potrwać do późnej nocy. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wciąż jeszcze około 300 strażaków dogasza pogorzelisko po jednym z największych pożarów lasu w ostatnich latach, który objął około 300 hektarów, w tym tereny torfowe, gdzie pod ściółką wciąż pojawiają się zarzewia ognia. W akcji wykorzystywane są najnowocześniejsze technologie, a także śmigłowce i samoloty gaśnicze. Jak informują służby, sytuacja na miejscu jest stabilizowana, a część sił i środków może zostać wkrótce wycofana. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami w 9 województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, a także w części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i dolnośląskiego. Najbliższa noc będzie tam bardzo zimna. Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2, a lokalnie do 0 stopni przy gruncie i do minus 2, a lokalnie nawet do minus 4 stopni. Ostrzeżenie będzie obowiązywało od 23 do jutra rana. Dodatkowo w północnej części kraju nad ranem możliwe są krótkotrwałe mgły lub silne zamglenia. Na krańcach północno-wschodnich możliwy jest słaby deszcz. Niedziela zapowiada się przyjemniej niż sobota, ponieważ zacznie napływać cieplejsze powietrze, co szczególnie dało sobie znać na zachodzie i południowym zachodzie Polski, ale niestety po weekendzie załamanie pogody z dość obfitymi opadami deszczu. A w Tatrach wciąż śnieg, na Kasprowym jest go ponad pół metra. Intensywne topnienie oraz opady deszczu powodują wzrost poziomu wody w potokach. Część szlaków jest zalana, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Powyżej górnej granicy lasu obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego. Służby TPN apelują do turystów o ostrożność i odpowiednie przygotowanie do wyjść w góry. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

studiu Kuba Strączyński, Kinga Krasuska. Dzień dobry. Przywitał nas pierwszy singiel Eda promujący płytę o tym samym tytule Blue Morpho, której premiera zaplanowana jest na 22 dzień maja. Do godziny 18 postaramy się Państwu umilić muzycznie ten sobotni czas. Mam nadzieję, że dadzą nam Państwo szansę.

Ten kawałek nigdy się nie znudzi. Na wokalu José González, któremu także język hiszpański jest bliski z powodu argentyńskiego pochodzenia. Hiszpański poniekąd był też tłem historii powstania kolejnego zespołu, bowiem podczas wakacji w Hiszpanii poznali się członkowie grupy Hot Air Balloon.

Hot Air Balloon, zespół irlandzko-portugalski, który powstał po wakacjach w Hiszpanii, jak już powiedziałam. To właściwie duet Sary i Tiago, którzy w tamtym roku powrócili po długiej, 9-letniej przerwie z płytą bardziej dojrzałą, głębszą, spokojniejszą, zatytułowaną Come This Far.

Kiedy piszę teksty, nie myślę o tym, kto je usłyszy, więc w takiej chwili czuję się jak w bezpiecznej przystani. To trochę jak prowadzenie pamiętnika, prywatna przestrzeń, w której mogę być całkowicie szczera z tym, co czuję i przez co przechodzę. Ale kiedy gram ten utwór na żywo lub dzielę się nagraniem z kimś, to się zmienia. Nagle czuję się bardzo bezbronna, jakbym pozwalała ludziom przeczytać coś głęboko osobistego. Mówi o swojej muzyce wokalistka Hot Air Balloon. To ja teraz z przyjemnością zaproszę autorkę najbardziej znanej piosenki o balonach.

Sasha and the Bear. Duet stacjonujący w Brooklynie najczęściej dzieli się takimi elektropop-folkowymi utworami, ale tegoroczne single wyróżniają się i sprawiają, że bardzo chcę śledzić ich muzyczne poczynania.

Duet Sasha and the Burr w piosence Peaches. No to dla balansu, harmonii, równowagi, do tych słodko-kwaśnych smaków dodajmy trochę goryczy.

It's a bitter taste. Kawałek jakby stworzony do słuchania za kółkiem, a w związku z tym, że my bardzo taką muzykę lubimy, pozostaniemy w temacie, piosenka Drive All Night.

talerz osobistości w tym utworze, a dokładnie coverze Bossa, który zakończy pierwszą część naszego spotkania. Pędzę do czytania Państwa komentarzy na facebookowej stronie, którą prowadzę, oraz maili. Przypomnę adres kinga.krasuska@nowyświat.online. Słyszymy się po serwisie.

Jest 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Węgierski parlament oficjalnie wybrał Petera Modziara na nowego szefa rządu. Lider partii TISA otrzymał 140 głosów poparcia, co daje mu większość konstytucyjną i zielone światło do przeprowadzenia głębokich reform w kraju. W swoim pierwszym przemówieniu Modziar zapowiedział nie tylko zmianę rządu, ale całego systemu. Zadeklarował, że chce położyć kres wieloletniej stagnacji i służyć narodowi, a nie nim rządzić. Nowy premier uderzył też w dotychczasowe władze.

0: i władzę bez konsekwencji.
1: Przemawiał Peter Modziar, tłumaczenie TVP Info. Wybór premiera fetują przed budynkiem parlamentu tysiące Węgrów w oczekiwaniu na skierowane do nich przemówienie. Główny inspektor sanitarny poinformował, że jeden obywatel Polski został objęty nadzorem epidemiologicznym. Mężczyzna mógł mieć kontakt z zakażonymi pasażerami statku MV Hondius podczas ewakuacji na Wyspie Świętej Heleny. Szef GIS dr Paweł Grzesiowski uspokaja. Polak przebywa obecnie poza granicami kraju, czuje się dobrze i nie ma żadnych objawów choroby. Nadzór ma charakter czysto profilaktyczny. Sytuacja na samym statku jest jednak poważna. Na 8 potwierdzonych zakażeń hantawirusem 3 osoby zmarły. Jednostka, której kapitanem jest Polak, zmierza teraz na Teneryfę, gdzie pełną ewakuację pasażerów przeprowadzą władze Hiszpanii pod nadzorem szefa WHO. Rozejm z Ukrainą potrwa maksymalnie 3 dni. Kreml stanowczo zaprzeczył spekulacjom, że zawieszenie broni może zostać przedłużone. Doradca Władimira Putina poinformował, że walki zostaną wstrzymane tylko do poniedziałku i na ten moment nie ma mowy o kolejnej rundzie negocjacji. W cieniu tego krótkiego zawieszenia broni w Moskwie przemaszerowała nietypowa defilata z okazji Dnia Zwycięstwa. Na Placu Czerwonym po raz pierwszy w historii zabrakło czołgów i rakiet. Oficjalnym powodem ma być obawa przed ukraińskimi dronami. Miejsce ciężkiego sprzętu zajęły kolumny żołnierzy z Korei Północnej, których obecność ma być symbolem wsparcia w walkach w obwodzie kurskim. Elementem trwającego rozejmu ma być także wymiana jeńców w formule 1000 za 1000. To był serwis Radia Nowy Świat.

W roku 1974 niejaki Luther Vandross został zaproszony do udziału w trasie koncertowej Davida i śpiewał tam piosenkę Funky Music. Pewnego dnia Bowie przyszedł do Vandrossa i zaproponował, by na nowo zaaranżowali wspólnie ten utwór, tak żeby David mógł wstawić tam swój tekst i finalnie umieścić na płycie. Zapytał, czy może. Luther Vandross miał odpowiedzieć, co masz na myśli, mówiąc, pozwolę ci to nagrać. Mieszkam w budynku z windą, która ledwo działa, a ty prosisz mnie, żebym pozwolił ci nagrać jedną z moich piosenek? Słowem, zgodził się. I tak oto usłyszany przed chwilą utwór Fascination znalazł się na płycie Davida, Young Americans, i był pierwszą oficjalnie opublikowaną piosenką Vandrossa. Jego kariera od tego momentu rozpędzała się, a najbardziej znany utwór ujrzał światło dzienne w 1981 roku.

Luther Vandross w swoim największym przeboju i też jednym z najbardziej tanecznych utworów w historii, myślę. Tak się składa, że bywam dość przekorna, dlatego teraz piosenka Death Disco.

Kapela Metric w moim rozwoju muzycznym odegrała dość dużą rolę, choć od roku 2009 mniej więcej jej działalność nie trafia do mnie aż tak, ale wtedy, na początku lat 2000, dla mnie, dziewczyny, która bardzo chciała się oderwać od klasyki rocka i była głodna odkrywania różnych gatunków jednocześnie, pierwsze albumy Metric były nie lada gratką, bo Emily Haynes ma nieoczywistą barwę, ma bardzo poetyckie teksty. Tę umiejętność pisania odziedziczyła po tacie, świetnym poecie Paulu Haynesie, który oprócz pisania wierszy tworzył także teksty do piosenek jazzowych. I na początku kariery szczególnie mieszała gatunki. Przed założeniem Metric śpiewała przecież Broken Social Scene, a następnie wraz z muzykami grupy Metric wydawała utwory oscylujące gdzieś pomiędzy alt, indie, rock, punk, down tempo. I było to dla mnie, młodej dziewczyny wówczas, szalenie ciekawe. Ponadto pierwsza solowa płyta Emily była kwintesencją jej poetyckości i umiłowania liryzmu. 24 kwietnia Metric wydał kolejną płytę i słuchało się dość przyjemnie. To zupełnie nie to, co kiedyś, ale jeden utwór jest takim miłym uśmiechem w kierunku syntezatorów lat 80. i dlatego pojawi się teraz na antenie.

I znów wróciliśmy do legendarnej dekady. I w roku 81 znów się zatrzymamy na odrobinę dłuższą chwilę.

Piosenka Colorless Dream, zupełnie jak określenie okładki albumu Party, ten tytuł. Album Party został wydany w 2017 roku i chciałabym wrócić do mojego ulubionego utworu z tej płyty.

Od piosenki Blend zaczynałam poznawać twórczość nowozelandzkiej artystki Aldous Harding prawie 10 lat temu, a wczoraj ukazała się jej już piąta płyta Train on the Island.

nonszalancko psychodeliczne dźwięki. Nowy album Aldous Harding wyprodukowała legenda, czyli John Parish, wieloletni współpracownik PJ Harvey. A skoro o legendach mowa,

Nowe utwory będą nam towarzyszyć już do końca tej audycji. Panowie Stonsi rozkazali nam patrzeć w niebo, więc przestawać nie będziemy.

I tym sposobem wkroczyliśmy w krainę łagodności, którą jeszcze bardziej podkreśli nowy prezent od Jamesa i Colors Show.

Audycja tradycyjnie mknie jak szalona. Musimy kończyć, niestety. Byli z Państwem Kuba Strączyński i Kinga Krasuska. Do usłyszenia w piątkową noc.

Jest 18, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. W tym Dniu Europy nasze serca biją w Budapeszcie. Tymi słowami szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pogratulowała Péterowi Modziarowi wyboru na premiera Węgier, który zbiegł się w czasie z przypadającym dzisiaj świętem Dnia Europy. Bruksela nie kryje radości z politycznego przełomu nad Dunajem, nazywając go obietnicą odnowy i szansą na zakończenie wieloletnich trudności w kontaktach z Unią. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa ogłosił otwarcie nowego rozdziału w historii Węgier, a na maszt przed budynkiem parlamentu w Budapeszcie uroczyście powróciła flaga wspólnoty. Przez spór z rządem Viktora Orbana Węgry straciły dostęp do 17 miliardów euro KPO. Nowy premier zapowiedział, że już 25 maja pojawi się w Brukseli, by sfinalizować porozumienie i odblokować fundusze, które mają uratować węgierską gospodarkę. Litwa idzie śladem Polski i sięga po unijne fundusze na zbrojenia.

Litewski minister obrony zapowiedział, że dzięki unijnemu wsparciu kraj będzie mógł przeznaczyć na armię nawet 6% swojego PKB. Fundusze sfinansują budowę nowej dywizji, zakup systemów obrony powietrznej dalekiego zasięgu oraz nowoczesne technologie antydronowe. Jak podkreślili obecni na miejscu unijni komisarze, bezpieczna Litwa to bezpieczna Europa. Ponad 60% urazów u dzieci trafiających do szpitala w Białymstoku to skutek wypadków na hulajnogach elektrycznych. Tylko w tej placówce do początku maja lekarze opatrzyli 10 młodych pacjentów z ciężkimi złamaniami kończyn i urazami klatki piersiowej. Eksperci podkreślają, że małe dzieci nie radzą sobie z prędkością tych urządzeń ze względu na niewykształcony jeszcze zmysł równowagi. Ortopedzi zapowiadają, że przypadki rażącego łamania przepisów będą zgłaszane policji. Przypominają również, że od 3 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy. Każda osoba poniżej 16 roku życia będzie miała obowiązek jazdy w kasku. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: pamięta do popkultury.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Tu Katarzyna Oklińska. Zapraszam na wspólną godzinę z kulturą i popkulturą, podczas której to godziny zajrzymy między innymi do Ukrainy, a konkretniej na Krym.
2: I zabezpieczyć tę kulturną
3: i zapewniać tą ciągłość kulturową aż do chwili wyzwolenia Półwyspu Krymskiego.
1: Mówi Bohdan Lyubomir Pretula, pisarz z Krymu, z którym spotkałam się w Kijowie, gdzie byłam na zaproszenie Instytutu Ukraińskiego i Centrum Mieroszewskiego. Świadectwo, doświadczenie i twórczość Bohdana Pretuli w pierwszej części miętowego spotkania. Popkulturalnie nazwę magazynu usprawiedliwi jak co tydzień Olga Bobienko i przegląd kulturalny, który tym razem będzie poświęcony serialowi Tu zdarzy się coś strasznego. Zajrzymy dziś również do kin, bo wczoraj rozpoczął się jeden z największych festiwali filmów dokumentalnych, czyli Millennium Docs Against Gravity. I z tej okazji o programie opowie nam nieco dyrektor konkursu polskiego Wojciech Diduszko.
4: Film dokumentalny otwiera się na świat i pozwala nam dotknąć rzeczywistości. W dzisiejszych czasach, kiedy cały czas jesteśmy otoczeni sztucznością, bardzo dużo czasu spędzamy w internecie, festiwal filmów dokumentalnych daje taką możliwość bycia razem.
1: I trudno mi się z tym stwierdzeniem nie zgodzić, no a skoro będzie o programie festiwalu, to pasowałoby również ugościć przedstawiciela twórców, prawda? Będzie nim reżyser Rafał Skalski. Opowie o filmie Nurt.
5: To nasza bohaterka mówi w pewnym momencie, że ona zrozumiała na tej wyprawie, że natura jest bardziej przewidywalna niż ludzie. I o tym jest ten film.
1: A Nurt opowiada o pierwszej próbie spłynięcia Amazonką od źródeł w Andach po Atlantyk. Tak naprawdę to opowiada też o dynamice grupy, a było ich 11, w tym tylko jedna kobieta, w której to grupie dochodziło do konfliktów. No i o tym głównie ten film opowiada. Jedyną kobietą w dzisiejszej audycji, poza mną rzecz jasna, będzie 13-letnia Zuzia, która opowie nam o książce Podróżuj w czasie. Muzycznie zacznijmy z kijowskim zespołem, który album wydany w zeszłym roku nagrał w piwnicy przy froncie. Hajfendasz.

0: Pierwszym z dzisiejszych tematów jest Krym. To przepiękne miejsce, które dzisiaj niestety możemy oglądać tylko na zdjęciach. W 2014 roku bezprawnie i siłowo zaanektowała je Rosja. 26 tysięcy kilometrów kwadratowych ukraińskiego terytorium przeszło w ręce agresora, no i od tamtej pory autonomiczna Republika Krymu robi wszystko, aby znów móc być integralną częścią Ukrainy. Podczas pobytu w Kijowie na zaproszenie Centrum Mieroszewskiego i Instytutu Ukraińskiego spotkałam się z działaczami Platformy Krymskiej, o której już odrobinę opowiadałam we wczorajszej audycji Cały Nasz Świat i dzisiaj obiecałam więcej. Następuje więc więcej. Platforma Krymska to międzynarodowa instytucja powołana przez Ukrainę, która działa na rzecz bezprawnie anektowanego przez Rosję Krymu. Spotkałam się z Bohdanem Ljubomirem Pretulą. To pisarz pochodzący właśnie z Krymu. Jego historia pokazuje, jak skomplikowane są losy mieszkańców Półwyspu. Posłuchajmy.
1: Proces rosyfikacji Krymu rozpoczął się w XVIII wieku i trwa dotychczas. Między innymi tutaj należy wspomnieć o deportacji Tatarów krymskich w roku 1944. I rzecz jasna, należy również wspomnieć o tych ludziach, którzy opuścili Krym w roku 2014 i następnych. I skutkiem tej rusyfikacji, znaczy na ile ja sięgam pamięcią, tak by mówiąc, wstecz całe środowisko, które otaczało nas, oprócz mojej rodziny, było rosyjskojęzyczne.
2: Znaczy
1: i ze wszystkich szkół średnich w Symferopolu, w którym urodziłem się, znaczy była tylko jedna szkoła, jedno gimnazjum, znaczy gimnazjum ukraińskie, to jest szkoła średnia. Дня пełna з викладанням języka ukraińskiego.
2: Пам'ятаю своє дитинство, бо мені було
1: і помимо того, що дуже фрагментарично пам'ятаю своє дитинство, ponieważ на хвилі опущення Криму, чи виїзду з Криму, мав допіро 6 років.
2: В громадському транспорті, де я спілкувався українською мовою.
1: Значи я собі припоминав, значи як в комунікації міській, де rozmawiałam z ludźmi po ukraińsku, znaczy patrzyli na mnie jako na egzotyczne zwierzątko.
2: Była przysutnia i świadczeniem temu było odkrycie, perewidkrycie.
1: Znaczy, ale pomimo tego społeczność ukraińska była obecna na Krymie i no, takim znikomym dowodem tego było również ponowne otwarcie w roku 2014 tego gimnazjum ukraińskiego, do którego ja jako uczeń miałem uczęszczać.
2: Вступити в цю українську гімназію, вишиковувати.
1: Значить, і наочним таким доводом того всього було то, що під тим гімназієм українським шикувалися ціле колейки родичів, щоб віддати там свої дітей.
2: Які поверталися після депортації, чиї родини поверталися.
1: Істотно для мене również, що були повороти кримських татарів, які по депортації, по висідленню wracały na Krym, znaczy i dla mnie bardzo ogromną wagę miało znaczy obcowanie, komunikacja z dziećmi tych krymskich Tatarów.
2: Ja chodził u dzieci sadoczek w krymsko-tatarską grupę, tomu że
1: do przedszkola chodziłem, znaczy do grupy krymsko-tatarskiej, ponieważ grupy ukraińskie w przedszkolach w ogóle nie
2: było. Krymskich Tatar, tam także były i dzieci z Ukrainy.
1: I oprócz dzieci krymskich Tatarów tam również do tych przedszkol uczęszczały dzieci, znaczy z rodzin ukraińskojęzycznych, ponieważ grup ukraińskojęzycznych dla ukraińskich dzieci w ogóle nie było.
2: Z moim towarzyszem, jego zwali Jarosław i on postino.
1: Znaczy i bardzo pamiętam dobrze, zapamiętałem sobie relacje z moim ówczesnym kolegą, który miał na imię Jarosław, który cały czas wskazywał mi na to, że należy rozmawiać tylko i wyłącznie po ukraińsku.
2: Pozytywnym czynnikiem w Ukrainie, na materykowej terytorium.
1: A jedynym czynnikiem dla tych, którzy opuścili terytorium okupowane, znaczy jest to, że ta kultura krymsko-tatarska na lądzie, na terytorium lądowym, matrykowym Ukrainy nadal rozwija się.
2: Центр кримськотатарських кримських досліджень.
1: Наприклад, на академії Києвсько-Могилянській студентам, який єстем, в який студіює, функціонує ośrodek studiów krymsko-tatarskich i ośrodek studiów języka krymsko-tatarskiego.
0: Bohdan Ljubomir Pretula jest Tatarem krymskim i rozmawiał ze mną po ukraińsku, choć mówi płynnie po angielsku. Wyjaśnił, że chce mówić jedynie w języku ukraińskim, bo od wielu lat mieszkańcy byli poddawani rusyfikacji, no i chciałby móc sam wybrać język, którym się posługuje. Całe osobiste doświadczenie Bohdana Pretuli ma wpływ na jego pracę, czyli na pisanie.
2: Rozpoczynając z historii...
1: Zaczynając od historii, należy tutaj powiedzieć, że Krym zawsze był obecny zarówno w literaturze ukraińskiej, jak i w literaturze polskiej. Możemy to bardzo naocznie zaobserwować. Należy tutaj między innymi wspomnieć o Lesi Ukraińce, o jej powieściach nad morzem. Michał Kocubiński z jego cyklem literackim zatytułowanym Pod minaretami.
2: Sonety Adama Mickiewicza.
1: I tutaj również nawet należy wspomnieć sonety krymskie Mickiewicza.
2: Między tymi tworami, tymi autorami.
1: Podstawowa różnica pomiędzy dziełami, twórczością tych literatów, to jak jest tworzona w chwili obecnej literatura na Krymie.
2: Lesia Ukrainka.
1: To jest bezpośrednia obecność właśnie autorów, a ponieważ i Michał Kocubiński, i Lesia Ukrainka zamieszkiwali na terytorium Krymu.
2: Przemieszczać się w Krym tylko podumki.
1: Natomiast jeżeli chodzi o autorów, o twórców, o literatów obecnie, to oni faktycznie przenoszą się na Krym w swoich tylko i wyłącznie myślach i jeżeli tak można powiedzieć, to tworzą literaturę z powietrza. Czyli ta ciągłość literacka jest zachowana tylko i wyłącznie na szczeblu wizerunku, na szczeblu obrazu.
2: Jakby ważko co nie było.
1: Znaczy i tę ciągłość literacka musi być zachowana na wszelkie sposoby, żeby na przykład z literatury ukraińskiej nie wyeliminować takiego archetypu literackiego jak Palma.
2: I także ważliwo
1: również istotną wagę ma zachowanie tego współdziałania pomiędzy literaturą krymsko-tatarską a literaturą ukraińską.
0: Pisarz przyniósł na spotkanie dwie książki, niestety nie są wydane w polskim przekładzie. To są dwie książki, które według niego są dobrym odbiciem sytuacji na Krymie z perspektywy pisarzy właśnie, bo odzwierciedlają punkt widzenia wielu osób.
2: Takim naglądnym przykładem.
1: I takim naocznym przykładem tutaj przyniosłem zbiór dzieł autorów krymsko-tatarskich, który jest, jeżeli tak dosłownie przetłumaczyć na język polski, Okrucha słoneczna.
2: Większość z tych autorów, jakie tu przedstawieni, one jeszcze.
1: I ten zbiór dzieł został wydany w roku 2003, czyli jeszcze wtedy, kiedy ci wszyscy autorzy, literaci bezpośrednio zamieszkiwali na terytorium Krymu i napawali się właśnie tą aurą, atmosferą.
2: U wydawnictwie Starego Lewa.
1: Natomiast w roku 2019 w wydawnictwie Starego Lewa została wydana książka zatytułowana Krymska figa. I ten zbiór dzieł właśnie gromadzi w większości autorów, którzy zostali wewnętrznie przemieszczonymi, przesiedlonymi osobami i opuścili terytorium.
2: Można zrozumieć, naskільки od fizycznego.
1: Jeżeli Państwo wczytacie się i porównacie te dwie książki, te dwa wydania, dojdziecie Państwo do wniosku, jak jest istotna fizyczna obecność do odzwierciedlenia twórczości.
2: A перейду також до своєї книжки, яка називається.
1: І підкреслюючи то, znaczy chciałbym przejść do swojej książki, która jest zatytułowana, jeżeli przetłumaczyć na język polski, Ułamki.
2: Żadnego wiersza, gdzie
1: pomimo tego, że brak żadnego wiersza w tej książce, w której można by było bezpośrednio zaobserwować obecność Krymu, ale dla mnie ona jest bardzo istotna, ponieważ dostałem za nią nagrodę imienia Wasyla Symonenki.
2: Pozycjonuję siebie bezpośrednio jak krymski autor.
1: Podczas otrzymania tej nagrody powiedziałem, że identyfikuję siebie, znaczy określam siebie jako autor krymski i należy zachowywać tę ciągłość i obecność w tej przestrzeni literackiej.
2: W czasy okupacji, w czasy niemożliwości.
1: I dlatego w czasach okupacji, w czasach braku możliwości bezpośredniego reprezentowania literatury krymskiej, należy wskazywać na tę ciągłość literacką, zaliczając siebie do tego obszaru poprzez swoje pochodzenie.
2: Popatrzyła świat, oskільки вона описує і
1: bardzo istotne, że ten zbiór dzieł ukazał się, ponieważ on pokazuje moje doświadczenie z okupacji z roku 2022.
2: Nadrywu, kulturnego nadrywu, вони допомагають.
1: I dlatego właśnie takie chwile, które są związane z takim zlotem, z takim przełomem, są bardzo istotne, żeby pokazywać tę literaturę również po roku 2020. I dlatego właśnie z tego powodu, póki na razie Krym znajduje się pod okupacją, naszym obowiązkiem jest zachowanie i tworzenie tej kultury, tej literatury krymskiej zarówno na tej części Ukrainy, jak i poza granicami
2: na miejscach i znajdować odne odno.
1: Należy tworzyć takie ośrodki kulturowe, lokalnie odnajdywać się
2: bezpośrednio zarachowywać sobie
1: według swego pochodzenia,
2: pro swoje pochodzenie i zarachowywać
1: sobie i mówić bezpośrednio o swoim pochodzeniu, o swoich korzeniach i zaliczać siebie do tego pochodzenia pomimo tej odległości, która nas dzieli,
2: oznacza, że wzrastaje faktycznie.
1: I pomimo tego, że wojna trwa już ponad 12 lat, można powiedzieć, że faktycznie dorasta całe pokolenie, które znajduje się poza okupacją.
2: Zadanie mojego pokolenia jest donosić do.
1: Znaczy, moje zadanie i zadanie mojego pokolenia polega na tym, żeby donieść do wiadomości tych ludzi, którzy znajdują się tam, że kultura krymska jest kulturą ukraińską i że ona istnieje i trwa.
2: Aż do wyzwania.
1: I zapewniać tą ciągłość kulturową aż do chwili wyzwolenia Półwyspu Krymskiego.
0: Mówił Bohdan Lyubomir Pretula, pisarz z Krymu, z którym spotkałam się w Kijowie, gdzie byłam na zaproszenie Instytutu Ukraińskiego i Centrum Mierszewskiego. A efektem tej wizyty studyjnej jest m.in. cykl Wojna, Kultura, Ukraina w poniedziałkowym porannym paśmie po 9.40, na które oczywiście Państwa zapraszam. Słuchamy ukraińskiej wokalistki Marii Kitki.

0: Jedną z ostatnich zauważalnych premier serialowych jest produkcja Tu zdarzy się coś strasznego. Wśród twórców m.in. Weronika Tofilska, której groza nie jest obca i widać to na ekranie. 8 prawie godzinnych odcinków jest dostępnych w jednym z serwisów streamingowych, a więcej o tym serialu powie Olga Bobienko.
1: Serialowy horror od kilku lat coraz częściej wykorzystuje grozę nie tylko do straszenia, ale też do opowiadania o traumach, relacjach i emocjach. W ten nurt wpisuje się Tu zdarzy się coś strasznego. Serial, który jednocześnie korzysta z dobrze znanych gatunkowych klisz, ale i próbuje opowiedzieć coś więcej, m.in. o lęku i miłości.
2: Should we like get married or something?
3: Oh, I'm thinking really small ceremony, my parents' little vacation cabin in the woods. None of the wedding bullshit, just beautiful nature, snow falling outside the window.
2: That's it.
1: Rachel i Nikki jadą do rodzinnej posiadłości mężczyzny, gdzie ma się odbyć ich ślub. Problem w tym, że niemal od początku wszystko wydaje się niepokojące. Od dziwnej atmosfery w domu, po zachowanie rodziny pana młodego. Rachel zaczyna mieć wrażenie, że coś jest bardzo nie tak. A serial konsekwentnie podrzuca kolejne tropy, mieszając folk i okultyzm z dramatem psychologicznym.
4: I'm so honored that you two chose to get married here. It is up to you now. To protect the soul in front of you.
1: Największą siłą Tu zdarzy się coś strasznego jest klimat. Pierwsze odcinki świetnie budują napięcie i paranoję, bo niby niewiele się dzieje, ale mrok jest niemal stale obecny. Duża w tym zasługa reżyserii Weroniki Tofilskiej, która świetnie rozumie horrorowe konwencje i kamera często sugeruje zagrożenie nawet tam, gdzie go nie ma. Zdjęcia są mroczne i hipnotyzujące, a muzyka znakomicie podbija atmosferę ciągłego zagrożenia. Twórcy korzystają też z wielu horrorowych środków, kaset VHS, rytuałów, cielesnej grozy czy niepokojącej pracy kamery, ale robią to z dużą świadomością. Problem jednak pojawia się wtedy, gdy serial zaczyna coraz mocniej komplikować własną historię, bo w drugiej połowie pojawia się zbyt wiele tematów w jednym worku i choć sam pomysł na tak wielowarstwowy horror jest interesujący, to jednak ma się wrażenie, że produkcja łapie zbyt wiele srok za ogon.
2: Baby abandoned in a car, and I think that maybe something like bad might have happened to its parents.
1: Tu zdarzy się coś strasznego nie jest co prawda horrorem idealnym, ale wyróżnia się na tle wielu serialowych produkcji grozy. Jest to serial niepokojący, mroczny i ciasny i taki być powinien. I chociaż dzieje się zbyt wiele naraz, to nadal jest to serial, który warto sprawdzić. Szczególnie polecam go wszystkim tym, którzy lubią horrory z psychologicznym i emocjonalnym.

0: Początek maja to ważny czas dla dokumentalistów. Wczoraj rozpoczęła się 23. odsłona Millennium Docs Against Gravity, czyli największego, jak mówią organizatorzy, festiwalu filmowego w Polsce i drugiego co do wielkości festiwalu dokumentalnego w Europie. W zeszłym roku festiwal zgromadził ponad 181 tysięcy widzów. I przyznam szczerze, że wcale mnie to nie dziwi, bo zaledwie 10-dniowy festiwal ma w swojej ofercie taką rozpiętość tematyczną, że trudno marudzić. O programie opowie nam dyrektor konkursu polskiego, który programuje też cały festiwal, Wojciech Diduszko.
1: Największe hity festiwalu, taki wątek przewodni, my nigdy tego nie wymyślamy, przystępując do prac nad festiwalem. Prace trwają cały rok, to jest festiwal kuratorowany, to znaczy nie opieramy się na filmach, które są zgłaszane, tylko sami je wybieramy. To są filmy, które są nagradzane w Cannes, w Berlinie, w Wenecji, w Sundance i na innych festiwalach. Takim wątkiem przewodnim widzimy to teraz, kiedy już się wszystko złożyło, taki magiczny moment, już cały program jest dostępny na stronie mdag.pl. Jest więź z naturą. Zwolnienie, refleksja, zatrzymanie się i takie odkrycie siebie na nowo. Mamy film Pieśni lasu Vincenta Muniera, francuski film, który zobaczyło 1,5 miliona Francuzów w kinach, film dokumentalny. Wyobrażam sobie plakat, na którym będzie napisane 1,5 miliona Francuzów, nie może się mylić. Bardzo prosta historia o mężczyźnie, który ze swoim wnukiem, to jest ojciec reżysera i jego syn, spacerują po lesie w Wogezach i uczą się wrażliwości na naturę. Rozmawiają ze sobą, przepiękne zdjęcia, niesamowita muzyka, za którą odpowiadał Warren Ellis, czyli współpracownik Nicka Cave'a, kultowy skrzypek, kompozytor oraz kompozytorka, która robiła muzykę do filmów Tar i Joker i Czarnobyl, do słynnego serialu. Wielkie wydarzenie, nie będę zdradzał fabuły, ale naprawdę to jest taki spacer po lesie, niesamowite doświadczenie. Podjęliśmy też współpracę z firmą, która produkuje takie olejki zapachowe. Jeden z seansów będzie wypełniony zapachami. Ustawiamy na sali dyfuzytory, które będą te zapachy lasu, wspaniałe, kojące, rozpościerać. Dla mnie festiwal jest po prostu też doświadczeniem, nie tylko filmami, nie tylko oglądaniem filmów, ale też spotkaniem z ludźmi, spotkaniem samym z sobą. To będzie na pewno jeden z największych hitów, właśnie doświadczeń. Reżyser będzie też z nami, opowie o swoim doświadczeniu. Przyjeżdża pociągiem do Warszawy z tych Wogezów. To są takie góry na wschodzie Francji. Szukaliśmy połączeń, udało się. Wogezy, Warszawa. Film ma takie niesamowite sceny, kiedy oni szukają głuszca, który zniknął z Wogezów i w poszukiwaniu tego głuszca, przepiękny ptak, jadą do Norwegii. Czy go znajdują, czy nie, to się dopiero okaże. Ale no, fantastyczna publiczność we Francji, także liczymy na podobny sukces w Polsce. Werner Herzog wraca na festiwal, chyba najbardziej rozpoznawalny, popularny reżyser filmów dokumentalnych oraz fabularnych, absolutnie no, mistrz kina artystycznego, który będzie u nas. Światowa premiera odbyła się we wrześniu na festiwalu w Wenecji. Film Ghost Elephants, polski tytuł Sny o słoniach. Wszystko dzieje się w Angolii, na pewnym płaskowyżu, gdzie podobnież żyją gigantyczne słonie i pojawia się typowy hercegowski bohater, trochę szalony naukowiec, to moja ulubiona postać, który stara się te słonie znaleźć. No i wielkie pytanie w tle, czy tak naprawdę musimy znajdować to wszystko, czego chcemy. Być może podróż, w której się dzieją niesamowite rzeczy. Herzog robi dokumenty, ale w tym jest, one są zawsze przyprawione taką szczyptą niewymuszonej magii, która się dzieje na naszych oczach. Nie będę mówił więcej o tym filmie, ale na pewno to też będzie takie doświadczenie obcowania z naturą. Jeżeli pytasz o wątek przewodni w tym roku, to tak jest. Mamy film Kandydaci śmierci Macieja Cuskiego, opowiadający o ojcu w tej roli, chociaż jest to film dokumentalny, reżyser, czyli Maciej Cuska, który od wielu, wielu lat zabiera swojego syna Stanisława Cuska, świetnego operatora, jego przyjaciół, na wyprawy, takie męskie wyprawy, podczas których oni kręcą horrory. Oczywiście te horrory to jest tylko pretekst. Film powstał przez 17 lat, to jest pretekst ku temu, żeby się spotkać, żeby też być w naturze, być ze sobą, rozmawiać. To jest w ogóle taka ciekawa rzecz, że mężczyźni w Polsce potrafią ze sobą rozmawiać. Nie zawsze to idzie łatwo, uczymy się tego, mówię to jako mężczyzna. Było, nie było. Mamy kody kulturowe takie, że przede wszystkim jest działanie, akcja, zadanie, które trzeba spełnić, a tak naprawdę, kiedy nie ma nic do robienia, trzeba być. to się pojawiają problemy. I jak z tego chłopaki potrafią wybrnąć, o tym opowiada film Kandydaci Śmierci.
0: Z jakimi emocjami oddajesz jako współtwórca tego festiwalu 23. odsłonę Millennium Talks Against Gravity? Bo ja obserwuję ten festiwal, uczestniczę w nim od kilku, być może kilkunastu lat. No i mam wrażenie, odnoszę takie wrażenie, że on się niesamowicie rozrasta z roku na rok. Coraz trudniej jest mi to ogarnąć. Z jednej strony bardzo mnie to cieszy, z drugiej strony przeraża.
1: Na pewno nie jest to przerażenie, jest to wielka duma i satysfakcja. To jest w tym momencie największy festiwal filmowy w Polsce. To jest taki unikat na skalę światową, że festiwal filmów dokumentalnych stał się największym wydarzeniem filmowym w naszym kraju. Jest to drugi największy festiwal, mówię to o liczbach publiczności filmów dokumentalnych w Europie. Jeden z największych na świecie. Ja pamiętam z racji PESEL-u pierwszą edycję, która była w jednym czy dwóch kinach w Warszawie 23 lata temu. Teraz jesteśmy w 7 miastach Polski. To jest Warszawa, Łódź, Bydgoszcz, Gdynia, Poznań, Wrocław i Katowice. Są plany ekspansji. Tutaj muszę niestety trzymać tajemnicę, ale rozrastamy się. Mam wrażenie, że to się odbywa w sposób celowy, miarowy, ale publiczność tego chce. Ja mam takie poczucie, mówiąc ogólnie, że fabuły tak naprawdę nie ściągają już takiej uwagi publiczności przez to, że algorytmy AI rządzi dialogami, to nie oszukujmy się, twórcy, producenci tego używają. To są duże budżety, duża odpowiedzialność. Film dokumentalny otwiera się na świat i pozwala nam dotknąć rzeczywistości. W dzisiejszych czasach, kiedy cały czas jesteśmy otoczeni sztucznością, jesteśmy podejrzliwi, nie wiemy, czy to, co widzimy, dzieje się naprawdę. Bardzo dużo czasu spędzamy w internecie. Festiwal filmów dokumentalnych daje taką możliwość bycia razem. Też widzimy po badaniach publiczności, które mamy bardzo dobrze zbudowane, że dla ludzi samo wyjście z domu, bycie w takiej wspólnocie, patrzenie na świat takim, jakim on jest, ciekawe, że zapominamy, jaki jest naprawdę świat. On jest tuż za rogiem. To jest niesamowite doświadczenie. Ludzie do tego wracają. Z roku na rok tej publiczności jest coraz więcej.
0: Mówi dyrektor konkursu polskiego Millennium Talks Against Gravity, który programuje też cały festiwal, Wojciech Diduszko. Festiwal trwa do przyszłej niedzieli w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. Następnie od 19 maja do 1 czerwca wydarzenie przeniesie się do internetu. No i żeby Państwa nie zostawić z zapowiedzią programu, mam też rozmowę z jednym z twórców, ale to za chwilę. Słuchamy zespołu Nurt i utworu z płyty z 1973 roku, a to w związku z filmem, o którym zaraz.

0: Morze Ognia i Nurt i w sumie zarówno czas powstania tego utworu, to jest rok 1973, jak i nazwa i zespołu i utworu pasują do tematu. Nurt to również tytuł filmu, który znalazł się w programie konkursu polskiego trwającego 23. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Spotkałam się z reżyserem Rafałem Skalskim, no i chciałabym się z Państwem podzielić tym spotkaniem.
1: Inspiratorem, żeby film zrobić, był Greg Zgliński, który myślał kiedyś, żeby zrobić fabułę na ten temat, czyli na temat pierwszego spływu Amazonką od źródła do ujścia w 1985 roku. Ekspedycji, podczas której okazało się, że natura jest bardziej przewidywalna niż ludzie, niż relacje międzyludzkie i konflikty. Parę lat po tej wyprawie powstała bestsellerowa książka Joe'a Kaina z nurtem Amazonki. Greg mi ją polecił i sugerował, że może byłbym zainteresowany, żeby zrobić dokument na ten temat. Ja zawsze lubiłem pływać kajakami, to jest moja ulubiona aktywność letnia, ale nie po takich bystrzach, jak bohaterowie wyprawy tutaj płynęli, ale rzeczywiście kajaki bardzo lubię, bo jest kontakt z naturą trochę bliższy, jest się bliżej natury, z innej perspektywy widać świat na kajaku, więc jakoś to rozumiałem. Natomiast to, co po przeczytaniu książki reportażowej właśnie z tej wyprawy, to co mnie najbardziej zainteresowało, to właśnie konflikty wewnątrz tej grupy, walki o przywództwo, ego facetów, którzy organizowali tę wyprawę i każdy tutaj chciał mieć ostatnie zdanie i chciał, żeby było tak, jak on sobie to wyobrażał, że będzie. Wiele dokumentów zrobiłem w życiu obserwacyjnych, natomiast to jest chyba największy mój projekt, gdzie aż tyle materiałów archiwalnych było wykorzystanych. Też archiwalnych materiałów takich fan footage, bo podczas wyprawy, wyprawa była kręcona przez afrykanerskich filmowców na taśmie 16 mm, co ja, patrząc na warunki, w jakich wyprawa miała miejsce, czyli ostre bystrza rzeki, niesprzyjająca temperatura od wysokich gór po gorący klimat dżungli, no to na pewno to było bardzo trudne. Te materiały zniknęły na kilkadziesiąt lat i my tutaj je z pomocą bohaterów odnaleźliśmy, zdigitalizowaliśmy, więc one pierwszy raz ujrzą światło dzienne właśnie na festiwalu MDAC.
0: Ale oprócz tego, że dotarliście do tych archiwalnych materiałów, dotarliście też do bohaterów, którzy po latach odtwarzają przebieg wydarzeń.
1: Tak, dotarliśmy do bohaterów tej wyprawy, dotarliśmy do bohaterów też reportażowej książki. No to jest reportażowa książka Joe'a Kaina właśnie z nurtem Amazonki, jest opowiedziana z jednej perspektywy właściwie. Czy za bardzo jest tam przestrzeń na inną prawdę, inną perspektywę tych samych wydarzeń, drugiej tak jakby strony. No, bo nie chcę tutaj za dużo spoilerować, ale wyprawa niejako się trochę podzieliła podczas samej ekspedycji. I zależało mi, żeby dotrzeć właśnie też do członków wyprawy, którzy w niezbyt korzystnym świetle są przedstawieni w książce Joe'a Kaina, no i to się udało. Mamy pewnego rodzaju śledztwo, można powiedzieć. Można powiedzieć, że jest to troszkę dokumentalny thriller psychologiczny. Czasami jest to też film o tym, że po tylu latach no trochę trudno odnaleźć tę jedną prawdę, jak naprawdę wyglądały pewne wydarzenia. Każdy ma trochę inną perspektywę i z perspektywy 40 lat pamiętają zupełnie inaczej. Jest tutaj wiele aktualnych tematów. No, jednym z takich głównych tematów jest to, naszą główną bohaterką filmu jest jedyna kobieta na wyprawie. Na wyprawie było 10 mężczyzn i jedna kobieta w połowie lat 80., czyli no w takim rozkwicie klimatu dosyć seksistowskiego na świecie. Jedna kobieta została zaproszona na tą wyprawę de facto, żeby ta wyprawa była ciekawsza, bo oni planowali już wtedy zrobić film i pomyśleli sobie, a jak będzie jedna kobieta, to będzie bardziej dramatycznie. Więc zrobili casting na piękną lekarkę w Londynie, przekastingowali kilkadziesiąt dziewczyn i wybrali osobę, która wydała im się najciekawsza. Więc to już samo to wydaje mi się, że jest dosyć dzisiaj aktualne, uniwersalne. Plus jest to w pewnym stopniu trochę, no nie chcę też do końca zdradzać, ale trochę odmitologizowanie, odbrązowienie tego rodzaju wypraw. Ja mam dużo szacunku do osób, które podejmują wysiłek, żeby organizować wyprawy właśnie, czy żeby spłynąć jakąś dziewiczą rzeką, czy żeby zdobyć jakąś górę, której nikt nie zdobył. Okej, super wysiłek. Tylko czasami jednak uważam, że sens te osoby, stawia się im pomniki, tak? Natomiast nie mówi się o koszcie emocjonalnym też innych uczestników takiej wyprawy, ale też o takim porównaniu w stosunku do ludzi, którzy mieszkają na tych terenach. I to też jest tematem naszego filmu. Nasi bohaterowie płynęli 7 tysięcy od ujścia Amazonki, gdzieś wysoko w peruwiańskich górach. płynęli rzeką, prawda, ubrani w specjalne stroje, mijali rdzennych mieszkańców, którzy pytali im się, po co to robicie, gdzie wy płyniecie? A my płyniemy do morza, a ci mieszkańcy nawet nie wiedzieli, że ta rzeka się kończy gdzieś w morzu, żyli zupełnie innym rytmem, mieli zupełnie inne problemy, mieli zmagania z terrorystami wtedy działającymi na tamtych terenach, a tutaj, prawda, grupa 11 białych ludzi sobie płynie, żeby niby zdobyć jakąś rzekę. Jest to w pewnym stopniu odmitologizowanie takich wypraw.
0: Czyli twój film ma udowodnić, że... Może nie udowodnić, może uwypuklić, że takie wyprawy, które stawiają na ego bohaterów, mają nam zwrócić uwagę właśnie na zdobywanie czegoś, a tak naprawdę okazuje się, że najciekawszym problemem jest dynamika grupy i tego, co dzieje się między ludźmi w kryzysowych sytuacjach, prawda?
1: Tak, no świetnie ten temat nazwałaś. Lepiej bym go chyba nie nazwał. To nasza bohaterka mówi w pewnym momencie, że ona zrozumiała na tej wyprawie, że natura jest bardziej przewidywalna niż ludzie. I o tym jest ten film.
0: Nic dodać, nic ująć. Film Nurt jest pokazywany w konkursie polskim trwającego 23. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity.

0: Cusio.
1: If I Could, Charlotte Day Wilson i jeszcze kilka wspólnych minut nam zostało. Wykorzystajmy je na spotkanie z 13-letnią Zuzanną, która zadba o parytet w dzisiejszym programie, chociaż trochę. Zuza przyszła do studia Radia Nowy Świat z książką Podróżuj w czasie, Julien Hervieux, w polskim przekładzie Moniki Motkowicz. No i teraz nam o niej opowie.
2: Książka nam opowiada o ludziach, którzy odkryli bardzo dużo rzeczy, różnych naukowcach albo ludziach z dawnych lat, ale ona też jest na podstawie zabawy. Na przykład na początku mamy zegar i zegar polega na tym, że patrzymy w telefonie, która jest godzina, na przykład 14:36 i patrzymy na minuty. Jak jest 36, to na zegarze też szukamy liczby z 36 i ta książka nas prowadzi właśnie do świata tej osoby i poznajemy różne historie, opowieści o niej, to co ona odkryła, no i też jest do każdej postaci jakieś zagadki. No i na końcu książki właśnie są odpowiedzi do tych zagadek. Są rebusy, wykreślanki. To jest właśnie taka książka edukacyjna, ale też właśnie przygodowa i nie da się na niej nudzić.
1: A wśród ciekawych nazwisk na przykład?
2: Na przykład można poznać Marię Skłodowską-Curie albo Leonardo da Vinci, Ludwika Pastera. Na przykład on wynalazł metodę pasteryzacji, czyli długiego przechowywania żywności.
1: To książka dla wszystkich od 6 lat, no i Zuzia poleca ją wszystkim czytelnikom, również tym starszym.
2: Polecam, dlatego że książka jest bardzo przygodowa, nie da się na niej nudzić. To jest też książka trochę w rodzaju zabawy. Jest właśnie napisana w formie ilustracji. Jest więcej ilustracji niż tekstu. Są kolorowe, bardzo duże, pomagają właśnie w wyobrażeniu sobie w danej epoki, kto kiedy żył.
1: Poleca 13-letnia Zuzia, a mowa o książce Podróżuj w czasie, Julien Hervieux, w polskim przekładzie Moniki Motkowicz.
3: Pięta do popkultury.
1: Z książką w rękach kończymy to wydanie magazynu. Dziękuję. Nazywam się Katarzyna Oklińska. Słyszymy się w poniedziałek po 9:40 w cyklu Wojna, Kultura, Ukraina. Do usłyszenia. Zostawiam Państwa w dobrych rękach, w rękach Katarzyny Nosowskiej i jej utworu Runo.

0: Jest 19, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Zaczynamy od wypadku podczas Mistrzostw Polski skuterów wodnych. Nie żyje 18-letni sternik, który brał udział w zawodach na Wiśle w Płocku. Jak informuje policja, tuż przed godziną 14 doszło do zderzenia dwóch maszyn. Mimo natychmiastowej reanimacji, życia 18-latka z województwa dolnośląskiego nie udało się uratować. Drugi uczestnik wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Zawody zostały natychmiast przerwane. Obecnie na miejscu pracują służby oraz prokurator, który wyjaśnia dokładne okoliczności tego zdarzenia. Polska deklaruje pełną gotowość na przyjęcie kolejnych amerykańskich żołnierzy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział w ten sposób na słowa Donalda Trumpa. Amerykański prezydent zasugerował, że jednostki wycofane z Niemiec mogą trafić na wschodnią flankę NATO. Szef MON podkreślił, że sojusz z Waszyngtonem to fundament naszego bezpieczeństwa, a Polska jest przygotowana do rozszerzenia współpracy. Obecnie w kraju stacjonuje już około 10 tysięcy Amerykanów, zarówno w ramach infrastrukturalnych baz w Redzikowie czy Poznaniu, jak i jednostek rotacyjnych. Donald Trump, pytany o przenosinę wojsk, stwierdził krótko: Polska by tego chciała, to możliwe. W Warszawie, podobnie jak w innych europejskich miastach, obchody Dnia Europy powoli dobiegają końca. Od rana w centrum Europa Experience trwały warsztaty i debaty. Eksperci rozmawiali o przyszłości Polski w Unii oraz wpływie europejskich przepisów na polski sport.
1: Polska jest dzisiaj jednym z liderów Unii Europejskiej. Od liderów oczekuje się też pomysłów, oczekuje się też wizji, oczekuje się też przewodzenia w tych trudnych czasach.
0: Podkreślała w rozmowie z TVP Katarzyna Smyk, szefowa przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. To jednak wieczór zapowiada się szczególnie efektownie. Już po zmroku na fasadzie stadionu PGE Narodowy pojawi się ogromny napis Dzień Europy. Wyjątkową oprawę zyska też Pałac Kultury i Nauki, który rozbłyśnie na niebiesko, a na jego ścianach od strony marszałkowskiej zobaczymy gwiazdy z unijnej flagi. Iluminację będzie

0: She does it right, no chciałoby się rzec so do they, proszę państwa, a kim są ci oni, they znaczy się, no to oczywiście The Black Keys.
1: Muzyka odśrodkowa.
0: Tak jest, Patrick Carney i Dan Auerbach z nową płytą, płytą zatytułowaną Peaches po prostu. No i z tej płyty zaraz jeszcze zagramy jeden utwór, ale najpierw dzień dobry albo dobry wieczór, jak kto woli. Jan Niebudek przy mikrofonie, proszę państwa, i do 20 dziś będziemy słuchać takiej muzyki jak ta, a więc no taki bardziej powiedziałbym garażowy blues rock. Chyba można rzec, że ta płyta to jakiś powrót do korzeni dla Patricka i Dana. Artystów niezwykle kreatywnych, ale niezwykle też zakochanych w tradycji. Chyba nie takich innowatorów muzycznych jak Jack White, ale chyba też akurat od nich nikt tego nie oczekuje. Zatem płyta Peaches, proszę państwa, jest to, rzec można, to jest trochę taka płyta do tego, żeby wsiąść do auta albo na motocykl, jak kto woli, no i jakąś szosą. Jak nie mamy Ameryki akurat pod ręką, no to można swoją okolicę przemierzać. Jak najbardziej do tego się nada.

0: That felt like the one.
1: That felt good.
0: Yeah, yeah. That felt like the one.
2: Let's go listen.
3: No i jeszcze tam jakaś rozmowa się widzę wywiązała, no ale tak to jest, jak się bluesa gra, czy blues rocka, czy też zwłaszcza takiego w nieco bardziej, powiedziałbym, pobrudzonym, surowym wydaniu, no to dobrze jest o tym też później porozmawiać, więc taka rozmowa jak najbardziej, proszę Państwa. No ale nie wiem, czy przypadkiem nie robi się nam audycja trochę o środkach transportu, no bo tak... Black Keys jeszcze oczywiście, ciężarówka 18-kołowa jak najbardziej, auto jak najbardziej, motocykl jak najbardziej. Z kolei gdybyśmy chcieli na przykład po Szwecji sobie pojeździć, to pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, no to jakoś ten Bałtyk, prawda, trzeba. No i myślę, że tutaj na prom i do Istat wsiadamy, a w Istat, to znaczy z racji promocji płyty After Party, no nie ma Likely tak bardzo... często w rodzinnym mieście, natomiast myślę, że to jest ten dobry adres. Cóż, że ze Szwecji, Likely i premiera, proszę Państwa, wczorajsza premiera płyty After Party.

Najpierw utwór Happy Now, a teraz Euphoria. No właśnie, do różnych stanów emocjonalnych odczuwanych przez człowieka te tytuły się odnoszą, do tych pozytywnych, chociaż to bardzo czasami przewrotne są tytuły przecież. Taka też jest ta płyta. Lee Kelly opowiada o swoim życiu, życiu 40-letniej kobiety, wciąż młodej, ale już ze sporymi doświadczeniami, o tych doświadczeniach. Zawsze pisała, o nich mówiła poprzez swoją muzykę, no i siłą rzeczy dzisiaj, kiedy jest matką, kiedy ma już sporą perspektywę, to jakoś wydaje się, że chciałaby być może, tak o tym sama zresztą mówi, ostatni akt tego, co znam jako Lee Kelly, powiedzieć poprzez tę płytę. Tutaj mamy więc opowieści, nie przypadkiem to się zresztą nazywa After Party, no bo na afterku, proszę Państwa, jak to się mówi, no toczą się różne rozmowy o życiu zwykle. Przychodzą do człowieka różne refleksje, do Lee Kelly też przychodzą. Przychodzą te związane z jej miejscem w życiu, te związane z jakimiś złamanymi sercami z przeszłości, ale też na przykład te, które wiążą się z emocjami matczynymi, a więc na przykład tak po prostu z lękiem o przyszłość. No i wątek macierzyński jest, myślę, że tutaj bardzo, bardzo istotny. Świetnie oceniana ta płyta, płyta refleksyjna, może nie tak oczywiście przebojowa, jakby się oczekiwało, ale bardzo, bardzo w stylu Lee Kelly i bardzo jej charakter pisma jest tu wyczuwalny. No a teraz ciekawy jestem, czy Państwo tak od razu charakter pisma Charlie XCX rozpoznają.

Najpierw nowość, absolutna nowość, nieco zaskakująca nowość od Charlie XCX, czyli Rock Music, a później Tiny Raisin. No i jedna z moich ulubienic, czyli Suki Waterhouse. No więc proszę Państwa, bardziej rockowe klimaty. Charlie powiedziała jakiś czas temu, że parkiet taneczny już jest martwy, więc teraz pora zacząć robić muzykę rockową. To jest efekt tego. Oczywiście jest przewrotnie, oczywiście wszystko wygląda na to, że mamy tutaj do czynienia z jakąś zabawą formą w wykonaniu Charlie, w wykonaniu Aidana Zamirego, w wykonaniu Fina Keena, czy też George'a Daniela z 1975 i jej współpracowników. No ale w każdym razie taka przesterowana poniżej 2 minut długości piosenka to jest ten nowy etap, nowy rozdział. Ja myślę, że ona się świetnie będzie komponowała z tym parkietowym, z tym tanecznym, z tym rave'owym materiałem, który Charlie prezentowała do tej pory, ale myślę, że zdecydowanie wsłuchując się w ten utwór nie gubi ani swojego pazura, ani swojej innowacyjności, ani takiego poczucia, że rzeczywiście wydaje się, że ona jest jakoś o pół kroku przynajmniej przed wszystkimi w branży muzycznej. Czasami jest się przed wszystkimi, czasami patrzy się w przeszłość i wyciąga się stamtąd co ciekawsze kąski, więc ciekawy jestem, czy to będzie w tym roku taki pojedynek Charlie XCX, która mówi, że to już koniec tańca, i na przykład Madony, która będzie mówiła, że no jaki koniec, przecież sięgamy do przeszłości i tańczymy, jakby jutra miało nie być. No ale proszę Państwa, jutra... Dobra, nie będę już tego zdania kończył, nie będę mówił jutra może nie być, bo to by mogło źle zabrzmieć. Tańczymy zatem. Hercules and Love Affair. Tydzień temu ukazała się płyta z remiksami ich utworów wspaniałymi. No więc teraz That's Not How to Love. Hercules and Love Affair, Hips and Lips i Luke Solomon, który to zremiksował.

roztańczeni, wytańczeni, mam nadzieję, albo przynajmniej zaczęliśmy tańczyć. No bo oczywiście taki element też w muzyce odśrodkowej musi nastąpić. Odwiedzamy jeszcze, proszę Państwa, zresztą tak jak często w tej audycji, Kanadę. I to odwiedzimy Kanadę aż dwukrotnie. Najpierw scena popowa w Kanadzie, która od jakiegoś czasu bogatsza jest o nowy głos. To jest głos ubogacający scenę frankofońską, ale nie tylko wcale, bo Charlotte Cardin, która z Quebecu się wywodzi, z Montrealu konkretnie, to jest artystka tworząca na równi po francusku i po angielsku. Dużo tutaj jest wpływów muzyki elektronicznej, ale kulturowo brzmi to tak, jakby rzeczywiście Charlotte rozglądała się po miejscu, w którym żyje, no i wyciągała z tego miejsca różne wpływy. Ciekawe, co Państwo usłyszą.

Najpierw Conferi, a później, przepraszam, najpierw The Way We Touch, a później utwór zatytułowany Conferi. No i Charlotte Cardin, postać bardzo interesująca, mająca też wszystko, żeby robić oszałamiającą, spektakularną karierę. I to się chyba zaczyna dziać w tej chwili właściwie. Działo się może w bardziej niszowy sposób do tej pory, albo może inaczej, stopniowo się to działo, no a teraz zaczyna się to przeobrażać w iście globalną popularność. Artystka, która, proszę sobie wyobrazić, no i zresztą to widać na zdjęciach, ona była modelką do całkiem niedawna. Ostatnie lata to jednak przede wszystkim muzyka, no ale bycie piękną kobietą nigdy raczej nie przeszkadzało w robieniu kariery muzycznej. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą. Kanada, hasło Kanada, niech trwa. Broken Social Scene wracają z nowym materiałem. Przed nami dwa utwory z ich najnowszej płyty. Remember the Humans, taki nosi tytuł. No i wracają tutaj do swoich współpracowników z czasów największych sukcesów.

You Forgotten and People i Broken Social Scene to były dwa albumy, które wyprodukował David Neufeld. No i tak się składa, że ten najnowszy także Neufeld wyprodukował. Sami mówią o tej płycie, że to jest muzyka dla dorosłych, no więc coś kilkoro artystów w dzisiejszej muzyce odśrodkowej łączy. No myślę, że Lee Kelly na pewno też mogłaby powiedzieć o After Party, że to jest muzyka dla dorosłych. Zresztą byłem świadkiem takiej dość smutnej sceny na Instagramie, kiedy jakiś chyba niekoniecznie fan Lee Kelly napisał: ale staro wyglądasz. A ona skomentowała, no użyła tam pewnego słowa na B, które nie musi mieć być tak wcale jeden do jednego tłumaczone wulgarnie, ale może być po prostu jako na przykład łotrze tłumaczone. Powiedziała mu: ale ja mam 40 lat, czy możesz sobie z tym jakoś poradzić, że ja mam tyle lat i że tak wyglądam, jak wyglądam? No właśnie, więc pojawiają się w pewnym momencie także i zmiany w człowieku. Na szczęście i Lee Kelly, i Broken Social Scene, zamiast od nich uciekać, przykrywać je czymś, no to po prostu o nich mówią. I więc twarz tutaj jest, twarz artystki jest tu dobrą metaforą w ogóle postawy wobec życia i sztuki. Lee Kelly za nami, Broken Social Scene za nami, no i jeszcze na koniec trochę synth-popu, chociaż nie tylko z tym gatunkiem kojarzy mi się twórczość Nation of Language. Najpierw ich najnowszy utwór, a na koniec utwór z przeszłości. Zatem dziękuję i dziś wyjątkowo dwa utwory od jednego artysty, od Nation of Language, od artystów, właściwie od tria na koniec. Do usłyszenia.

0: Jest 20. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Światło zwycięża ciemność. Tak do dziesiątek tysięcy zwolenników zwrócił się nowy premier Węgier Péter Modziar. Na placu przed parlamentem w Budapeszcie trwa wielka feta po oficjalnym wyborze lidera partii TISA na szefa rządu. Madziar podziękował tłumowi za odwagę i nadzieję, podkreślając, że dzisiejszy dzień przejdzie do podręczników historii.
1: Dzisiaj, moi drodzy rodacy, dzisiaj wszyscy ludzie na świecie, którzy umiłowali pokój, chcieliby być po trosze Węgrami. Moi rodacy, nas przez całe lata próbowali uczyć, że cudów nie ma. Próbowali nas uczyć, że wojna jest pokojem, że wolność jest usługiwaniem, że niewiedza jest siłą, że ten, kto myśli inaczej, jest niepełnym Węgrem, że jest mniej wartościowy, że jest nie w pełni częścią tego cudownego kraju. Ale czy się udało? Nie. Wręcz przeciwnie, pokazaliście, że wręcz przeciwnie krajowi i całemu światu.
0: Przed parlamentem przemawiał szef węgierskiego rządu, tłumaczenie TVP Info. Nowy premier zaapelował do rodaków, by nie oceniali tych, którzy głosowali inaczej. Jak stwierdził, nie ma prawicy ani lewicy, są tylko Węgrzy. Na maszt przed gmachem parlamentu obok flagi narodowej uroczyście wciągnięto dziś także flagę Unii Europejskiej. Zabawa w centrum Budapesztu przy muzyce i wszechobecnych czerwono-biało-zielonych barwach ma potrwać do późnych godzin nocnych. Znamy bilans kontroli na granicy z Niemcami. Nadodrzański oddział Straży Granicznej podsumował 10 miesięcy obowiązywania tymczasowych kontroli na odcinkach lubuskim i dolnośląskim zachodniej granicy Polski. Funkcjonariusze wylegitymowali dotąd 850 tysięcy osób i skontrolowali 400 tysięcy pojazdów. Efekt działań to zatrzymanie 230 migrantów próbujących nielegalnie przedostać się do Niemiec oraz 8 przemytników ludzi. Ponad 500 obcokrajowców otrzymało decyzję o odmowie wjazdu do Polski, najczęściej z powodu braku wymaganych dokumentów. Straż Graniczna przypomina, że zgodnie z obecnymi przepisami wyrywkowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą potrwają co najmniej do 1 października tego roku. Na koniec wielkie emocje w Ekstraklasie. Już za niespełna kwadrans Górnik Zabrze podejmie Zagłębie Lubin. Gospodarze, świeżo upieczeni zdobywcy Pucharu Polski, zajmują obecnie 3. miejsce w tabeli i mają realną szansę na sięgnięcie po tytuł mistrza kraju.
2: Teraz oni muszą wykorzystać to, że zdobyliśmy ten puchar, że mają formę, że mogą grać na luzie, że będą. Mi się wydaje, że muszą być teraz taki pewni siebie i pokazać dla tych ludzi, jak jest soldat tutaj, że im pokażą tą swoją kwalitę na najwyższym level.

0: 20 z małym minutowym haczykiem w sobotę to jest nasz czas.
1: Tip Top. Lista Radia Nowy Świat.
0: Jan Janczy jak zawsze wszystko poukładał, ale to tu u nas w radiu Państwo mieli okazję poukładać wszystko na stronie, czyli w systemie zbierającym głosy, nad tym czuwał Jerzy 2.0, nad programem będzie czuwał Rafał Lewandowski, mam nadzieję przynajmniej do godziny 22, a Michał Porycki przed mikrofonem zajmę się m.in. czytaniem listów na listę, można już wysyłać lista@nowyswiat.online, komentarzy w grupie osób patronujących, gdzie jestem obecny oczywiście facebookowo i przeglądaniem wszystkiego, co w pierwszej 20 notowania 215, bo po ubiegłotygodniowym wielkim wymiataniu 5 w dół, 5 największych spadków mieliśmy przed tygodniem. Mamy dzisiaj 5 zupełnie nowych piosenek. 3 utwory w tym samym miejscu, 9 pójdzie w górę, 3 spadną i jedna z nich spadnie najbardziej. Rozstaniemy się z nią oczywiście, takie są zasady. No właśnie, wracając do zasad regulaminu, polecam Państwu stronę nowyświat.online i tam wszelkie szczegóły można znaleźć. Jeśli chodzi o piosenki najnowsze, to znaczy te, które wchodzą dziś do pierwszej 20, no to na 20... będzie mocniej Foo Fighters.

No dobrze, może przesadziłem. Wiem, że są mocniejsze utwory i że są artyści, którzy tą gitarą bardziej potrafią w ucho przyłożyć, ale Foo Fighters, If You Only Knew, w mojej osobistej skali ostrości, sobotniej ostrości, są dosyć wysoko, muszę przyznać. To jest pierwsza z pięciu zupełnie nowych propozycji, które weszły do pierwszej dwudziestki. O tych, które weszły do zestawu do głosowania, jeszcze dziś Państwu opowiem, zatem jak zawsze do 22, nie tylko pierwsza dwudziestka, ale także ciekawostki z zestawu, który mogą Państwo już przeglądać na stronie i w aplikacji. Słuchacze dołączający dołączają z miejsc przeróżnych. Jest informacja, że Górecko-Kościelne słucha. Jest wiadomość od pana Bartłomieja, że jest już gotowy do jutrzejszego wielkiego biegania w niezwykłej imprezie, podczas której nie biegnie się do mety, tylko meta goni uczestników Wings for Life 2026. Podejrzewam, że wśród uczestników mamy wielu naszych słuchaczy. Być może nie wszyscy się jeszcze zdążyli zapoznać ze swoimi zestawami biegacza, tak jak pan Bartłomiej. Proszę dać znać. Lista listamałpanowyświat.online i nie tylko. Jesteśmy na miejscu 19, 215 notowania, a tu nowość po raz drugi. Skoro jest ich pięć, to będę dzisiaj Państwu ten sygnał prezentował kilka razy i za każdym razem będę przeżywał te same emocje, które pojawiają się, gdy zapowiadam nową piosenkę. I mam nadzieję, że Państwu te emocje też towarzyszą. W końcu, w pierwszej dwudziestce, po czterech tygodniach błąkania się gdzieś w zestawie do głosowania. Misia Furtak z utworem Czuję.

podobno płyta, nowa płyta powstawała od lat, a teraz mamy pierwszy fragment. Misia Furtak w utworze Czuję, w którym swoje producenckie łapki maczał, albo w przygotowaniu którego maczał niejaki Fink. Wszystko w Berlinie akurat się wydarzyło i podobno, tak przynajmniej deklaruje wokalistka w rozmowach z dziennikarzami, które znalazłem tu i tam, cała płyta nie będzie taka jak ten utwór. Zobaczymy zatem, jaka będzie. Misia Furtak, Czuję, dziś na 19. Druga z 5 nowych piosenek na Tip Top liście w pierwszej 20. No tak, tak, ubiegłotygodniowe wielkie wietrzenie doprowadziło do tego, że pojawili się w pierwszej 20 artyści, których wcześniej byśmy nie usłyszeli być może tak szybko, albo nie usłyszelibyśmy w ogóle, bo ta piosenka, Rafał, to też będzie nowość, sygnał dla ciebie, żebyś sygnał zaprezentował, bo ta piosenka 9 razy była w zestawie do głosowania, zanim pojawiła się w pierwszej 20. Wszystko za sprawą państwa głosów, jakby nie patrzeć. No to nowość. Po raz trzeci, trzecia z 5 to będzie na 18. Pani Zofia.

Zofia Justyńska z utworem Syrenę. Kompozycja jest jej autorstwa, ale współtworzył ją także Hubert Denkiewicz. I to jest także pierwsza dwudziestka 215 notowania. To jest trzecia z pięciu nowych piosenek. Od nowości może się trochę w głowie zakręcić, przyznaję. Bardzo dziękuję za sygnały, że Państwo odbierają nasz sygnał. Cóż, że ze Szwecji dotarł do mnie taki sygnał. Dziękuję za pozdrowienia i przypominam, że jest adres i jest grupa. Lista listamałpa.nowyświat.online, facebookowa grupa też. Leżymy i odpoczywamy po pracowitym dniu. Dziś w 15 miastach Polski odbyły się protesty w obronie zwierząt. Wiemy, bo nasz mikrofon też był na jednym z nich, na tym warszawskim. Mikrofon dzierżyła dumnie Wiktoria Wichrowska. A słuchacz Robert był w Katowicach. Poznałem wiele fantastycznych osób o podobnej wrażliwości. Nie wytrzymaliśmy i zaczęliśmy protestować, bo jak wiadomo, zwierzęta głosu nie mają, to my jesteśmy ich głosem. Następne protesty będą niebawem, podpowiada pan Robert. Wiem, że państwo też bywają w tych miejscach i byli na tych protestach. Panie Robercie, to jest bardzo duży, liczny ruch społeczny, dwunożnych w obronie wszystkich, czteronożnych i beznożnych także, więc pamiętamy. Zrobimy sobie krótką przerwę od piosenek z pierwszej dwudziestki. Zaglądając do zestawu do głosowania, mówiłem, że są nowe utwory, 14 zupełnie nowych i o tym, akurat o tym konkretnym wspominałem już kilka dni temu, że w zestawie na pewno się znajdzie. No, jeśli The Rolling Stones prezentują nowe nagranie, to inaczej być nie mogło. In the Stars.

No to będzie nowa płyta. Poczekamy sobie do lipca. Państwo już mogą głosować na stronie nowyświat.online w zakładce głosowanie. Najłatwiej dotrzeć do niej poprzez rozwijalne menu, z góry rozwijalne na dół, antena. A jak już zagłosują Państwo na tip-top listę, to jeszcze na szczyt wszystkiego przy okazji warto także głosy oddać. Albo jeden głos, bo osoby niepatronujące mają tylko jeden u nas na liście, więc to tak trzeba jakoś inaczej sobie tutaj pokombinować. Pani Agnieszka pyta w nawiązaniu do kompozycji, która już dzisiaj wybrzmiała na liście, do Misi Fur taki utwór czuję. Ten pan Fink współprodukował? Tak, ten sam. Dokładnie ten. Zatem nie możemy się doczekać całej płyty i całego zestawu muzycznego, bo tam mogą nas różne rzeczy jeszcze zaskoczyć. A wracając do protestu zwierzolubów, więcej na ten temat na naszej antenie w poniedziałek o poranku. Wracamy do pierwszej dwudziestki 215 notowania. No to tego się akurat po Państwa głosach nie spodziewałem. Chociaż trzeba przyznać, że duet niesamowity, a kompozycja aż sama wyrywa z kapci. To będzie Madonna i Sabrina Carpenter.

Na pytanie, czy na tip-top liście w pierwszej dwudziestce jest Sabrina, mogę z dumą i radością odpowiedzieć tak, Sabrina Carpenter. I Madonna, jak to się stało, jak to być mogło? No, otóż czekamy na kolejny album, tym razem album zatytułowany Confessions 2 lub też druga odsłona. No i tak to się właśnie stało, jak się spotyka bardzo popularną młodą wokalistkę, a jest się bardzo popularną wokalistką, już bardzo doświadczoną, to czasami przecinają się dźwięki i nutki pięknie łączą. Dawno nie gościliśmy tak dynamicznej kompozycji w tym stylu na tip-top liście w pierwszej dwudziestce, mam wrażenie. Lista listamałpanowyświat.online, ale odbieram też Państwa sygnały i Państwa wrażenie też jest mi bliskie. I to są dobre wrażenia. Czyli czwarta nowość za nami w 215 notowaniu. Tak, Bring Your Love na 17. A na 16 ubiegłotygodniowa nowość, czyli 4 w górę. No bardzo ładny wynik, bo z 20 Tori Amos, Gasoline Girls.

Tori Amos po jednym tygodniu w górę o cztery oczka. Co to będzie dalej? Pan Łukasz pisze, że pozdrawia z lasu, bo nareszcie ma czas, żeby coś napisać i audycji na żywo wysłuchać. Przypominam tym, którzy nie mogą na żywo albo są tylko przez moment, że w podcastach potem lądują łagodnie na łagodnej poduszce umieszczonej na półce z audycjami. Wystarczy mieć dostęp, być osobą patronującą i można sobie w dowolnej chwili posłuchać. A po 22 oczywiście na stronie internetowej można sprawdzić piosenka po piosence wszystkie prawie 90 kompozycji w notowaniu 215 umieszczone. I co? Zestaw do głosowania. Tak, tam też na stronie przy okazji trzeba odwiedzić, żeby zagłosować, a nie być tak jak pan Zbigniew, który przyznał się, że tym razem akurat nie zagłosował. Ostatnia, tak, ostatnia, czyli najwyżej notowana nowość dziś na 15. Tori Amos po raz drugi i pyrycka piosenka. Tak, pyryt nie myli z piratami.

w swoich mediach społecznościowych umieściła kilka zdjęć z listą kompozycji wykonywanych podczas koncertów europejskiej trasy. W Zurichu na przykład Pyrite nie było. Zastanawiam się, czy w przyszłym tygodniu w Warszawie zabrzmi ze sceny, ale szanse są takie sobie, żeby nie powiedzieć małe, żeby nie powiedzieć żadne. Tori Amos to jest najwyżej notowana ostatnia nowa piosenka w pierwszej dwudziestce Pyrite. I teraz już wszystko w Państwa rękach. Właściwie nie tylko teraz, zawsze jest wszystko w Państwa rękach. Ewentualnie rękach tych, których Państwo namówią, żeby głosowali w Państwa imieniu albo użyczyli głosów. Giełda głosów, wiem, kręci się bardzo dobrze. Lista @nowyświat.online. Skąd wiem? Nie, szczegółów nie znam, ale wiem. YouTube na 14.

in a Life. YouTube po raz piąty z miejsca 18 na miejsce 14. 4 w górę. Panie redaktorze, a największy spadek dzisiaj to o ile? Tak samo jak w ubiegłym tygodniu. Dzisiaj największy spadek to 2 w dół. Tak się uśmiechnąłem, bo gdyby to była jeszcze jedna kompozycja, która zrobiła 2 w dół w ubiegłym tygodniu, to mielibyśmy 6, a wtedy 6 nowości przynajmniej. Dziś na liście utwory wychodzące robią miejsce wchodzącym. Pierwsza 20 nie jest z gumy. 215 notowanie. Jest informacja, dobra wiadomość z Rzeszowa? Z Rzeszowa, że nas słychać. I to jest świetna informacja. Jest też informacja od pani Agnieszki, która napisała, że ona teraz nie może nas słuchać, bo ma pracę bardzo ważną. I to jest praca do napisania. I ona się sama nie napisze. Zatem miłego pisania. Tak, Rzeszów słucha, to pani... To Mycha pisze. I mogą państwo w grupie jeszcze napisać to i tamto. Na przykład mogą państwo dać znać, czy utwór ulubiony poszedł w górę, czy też niekoniecznie, ale to, że państwo dadzą znać, i tak niczego nie zmieni dzisiaj do 22. Jeśli coś ma się zmienić, to dopiero za tydzień w 216 notowaniu do głosowania, do wzięcia udziału w głosowaniu zachęcam. Po 55 tygodniach, dziś na 13... Suzanne Vega Chambermaid z miejsca 17.

Mam wrażenie, że jesteśmy jedną z niewielu list przebojów, na których utwory pozostają ponad rok. Ale mamy to w zwyczaju i nie mamy w regulaminie żadnego zapisu, który by to uniemożliwiał. Chyba, że przestaną Państwo głosować, albo zrobi się największy spadek. Paradoksalnie, panie redaktorze, największy spadek wcale nie oznacza, że ludzie przestali głosować, tylko że na piosenki, które są wyżej, głosowało więcej osób. Tak, już też kiedyś na to wpadłem. Już inni też mi to kiedyś relacjonowali po swoich wyliczeniach, a przypomnę, od setnego notowania zasada spadek-wypadek obowiązuje. Dziękuję za podpowiedzi. Bardzo się cieszę, że Państwo są. Lista małpa nowyświat.online. Mogę słuchać, bo przecież gadać nie mogę. Pisze słuchaczka, odbieraczka. Słuchacz, odbieracz też jest obecny. W Gliwicach pan Jacek napisał, słucha się, tylko oddawałem głosy na listę i się nie meldowałem. Teraz już mogę, został mi jeden głos, muszę się skupić. Proszę dać znać, jak wyszły te próby, jak tam skupienie. No właśnie, który kabel przeciąć, żeby połączyć właściwą piosenkę z właściwym miejscem. A Saper myli się tylko raz. Chociaż nie, panie Jacku będzie miał szansę za tydzień, jeśli się coś nie uda. Głosowanie co tydzień na stronie do piątku do 19. A my jesteśmy na miejscu 12. Po 6 tygodniach Our Day Will Come. Z miejsca 16 niekończąca się strefa utworów, które idą w górę. Przypomnę, dziś 9 piosenek w górę, 3 w dół, 3 w tym samym miejscu i 5 nowości. Tak, to Dead Can Dance.

Bo przecież chodzi o to, żeby się nawzajem wspierać. Narody wszystkich stron świata czasem się wspierają. A czasem są artyści, którzy jeszcze o tym wykonują pieśni. Bardzo istotne. Tak jak Our Day Will Come. Dead Can Dance na miejscu 12, czyli jeszcze 11 i robimy krótką przerwę. Zapraszamy koleżankę Alicję z serwisem informacyjnym, a potem pierwsza dziesiątka 215 listy. A w pierwszej dziesiątce będzie 5 utworów idących w górę, 2 spadające piosenki i 3, które utrzymały swoje miejsce sprzed tygodnia. Kto chce wiedzieć, co wydarzy się w pierwszej dziesiątce tego notowania, zostanie z nami i nic się nie stanie. Wszyscy pozostali też, mam nadzieję, zostaną. Na 11 Kasia Lins.

0: Jest 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Kolejny wirus na wycieczkowcu. Tym razem ognisko zakażeń wykryto na amerykańskim statku Caribbean Princess, który pływa obecnie u wybrzeży Bahamów. Służby medyczne potwierdziły, że 115 osób, w tym ponad 100 pasażerów oraz członkowie załogi, cierpi na gwałtowne objawy żołądkowe wywołane przez norowirus. W tej sprawie w rozmowie z TVP Info wypowiedział się główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski, zaznaczając, że ten przypadek nie jest bezpośrednio związany z hantawirusem z wycieczkowca MV Hondius.
1: To nie są tematy, które można by łączyć inaczej niż tylko w ten sposób, że przez naszą dużą mobilność, przez nasze szybkie zmiany stref klimatycznych, stref czasowych, jesteśmy podatni na tego rodzaju zdarzenia.
0: Władze linii wycieczkowych natychmiast odizolowały chorych od pozostałych pasażerów. Na pokładzie wprowadzono rygorystyczne procedury sanitarne i trwa całodobowa dezynfekcja części wspólnych. Choć norowirus, popularnie zwany jelitówką, rzadko jest groźny dla życia, to jest on wyjątkowo zaraźliwy w zamkniętych przestrzeniach. Statek ma wrócić do portu na Florydzie w poniedziałek, jednak do tego czasu wszyscy pasażerowie muszą liczyć się z poważnymi ograniczeniami w korzystaniu z atrakcji na pokładzie. Sztuka ustępuje miejsca polityce i manifestacjom na ulicach. To już kolejne kontrowersje wokół otwarcia 61. Biennale Sztuki w Wenecji. Dzisiejsza inauguracja wystawy dla szerokiej publiczności została oficjalnie odwołana po tym, jak całe jury festiwalu podało się do dymisji. To reakcja na dopuszczenie do udziału w wydarzeniu pawilonu Rosji, przeciwko czemu protestowało ponad 20 europejskich ministrów kultury, w tym przedstawiciele Polski i Włoch. Przed budynkiem rosyjskiego pawilonu zorganizowano dziś manifestację, podczas której emitowano dźwięki alarmów lotniczych używanych w Ukrainie. Ulicami miasta przeszedł również pochód przeciw rosyjskiej agresji. Sytuacja w Wenecji pozostaje napięta. Obok protestów antyrosyjskich, włoskie służby interweniowały wcześniej także wobec demonstrantów sprzeciwiających się obecności pawilonu Izraela. Polska Izba Miodu alarmuje. Tegoroczne zbiory miodu mogą być rekordowo niskie. Powodem jest fatalna pogoda, brak opadów, poranne przymrozki oraz silne wiatry, które uniemożliwiają pszczołom loty. Eksperci ostrzegają, że kluczowy dla pszczelarzy rzepak produkuje w tym roku znacznie mniej nektaru niż zwykle. Choć liczba uli w Polsce rośnie, ich wydajność jest trzykrotnie niższa niż na przykład w Niemczech. Z jednego polskiego ula udaje się pozyskać średnio zaledwie 12 kg miodu. Aby utrzymać ciągłość sprzedaży i stabilne ceny, Polska będzie musiała w tym roku drastycznie zwiększyć import. Branża podkreśla, że bez zagranicznego wsparcia na sklepowych półkach może zabraknąć niektórych odmian krajowego surowca. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: I jeszcze raz, już właściwie dobry wieczór, jeszcze raz zapraszam Państwa na to, co dziś na liście. A to notowanie 215, 3 utwory spadają, 9 piosenek idzie w górę, 3 w tym samym miejscu i 5 nowości, lecz to tylko statystyka, to tylko pierwsza 20 w pigułce. Co dzieje się w pierwszej dziesiątce? Za chwilę o tym wszystkim Państwu opowiem.

I bardzo szybko widać ich na zdjęciu gdzieś tam hen, a pogoda, no właśnie, pogoda marzenie. Tu i ówdzie pan Maciej informuje z kolei, że w poniedziałek ósmoklasiści mają bardzo ważny egzamin za pośrednictwem Radia Nowy Świat. Życzę im pozytywnych wyników, wymarzonych średnich, szkół średnich i wszystkiego najlepszego. Pan Maciej napisał z Krainy Deszczowców. No i na koniec jeszcze wpis od pani Magdy, która właśnie się pochwaliła, że tworzy, a właściwie pisze, a właściwie przygotowuje i prosi o słowa otuchy. Chodzi o prezentację na temat pozaziemskich kontaktów w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza. Chodzi o zdobyt z żelaza pochodzenia pozaziemskiego. Temat dość obszerny, napisała. Pani Magdo, muszę przyznać, że jestem w tej kwestii no nie za bardzo ekspertem, ale nawet nie wiedziałem, że były takie kontakty, ale skoro pani już to przygotowuje, to liczę na to, że może zostaniemy gdzieś później taką prezentacją, chociaż poczęstowani. Jeśli ktoś ma czas i chęć zobaczyć dowody na kontakty pozaziemskie ludności żyjącej na terenie Polski 2650 lat temu, to nasza słuchaczka poleca odwiedziny w Częstochowskim Rezerwacie Kultury Łużyckiej. Mnie pani zachęciła, nie wiem jak pozostałych. Lista małpanowyświat.online, grupa patronujących na Facebooku i pierwszą dziesiątkę czas zacząć od miejsca. No tu nie będzie niespodzianek. 10. Aha, zanim to się wszystko zacznie, to jeszcze raz się przedstawimy. Jan Janczy, Rafał Lewandowski, Michał Porycki nad przebiegiem głosowania na kolejne notowanie czuwa oczywiście Jerzy 2.0. Biegnę i Renata Przemyk. Tak właśnie zaczynamy.

Zapomniałem ostatnio Państwu powiedzieć, że wielkie bieganie pani Renaty po Polsce zaczęło się już pod koniec kwietnia. Mam na myśli oczywiście muzyczne spotkania i kolejne z nich 16 maja w Stalowej Woli, a potem proszę sprawdzać daty i miejsca w mediach społecznościowych, jeśli ktoś się stęsknił, a wiem, że tacy są. To na 10 z 14 po 8 tygodniach pani Alicja usprawiedliwia swoją nieobecność dotychczas przed głośnikiem kilkulatkami, i to dwiema kilkulatkami, które ogrywają ją w domino. Chyba muszę je położyć spać. Czy to nie jest oszukiwanie w domino, kazać iść dzieciom spać? Ja się nie znam, tylko pytam. Lista listamałpanowyświat.online, bardzo proszę, proszę bardzo, także grupa tych, którzy patronują, albo być może zaraz zaczną i wtedy wkroczą do grupy. Na 9, to jest dzisiaj najbardziej w pierwszej dwudziestce idąca w górę piosenka. O 6 oczek z 15 po 37 tygodniach Florence and the Machine. No i wszyscy wiedzą, co robić. Everybody Scream, tylko nie przy kilkulatkach, które idą spać, żeby nikogo nie przestraszyć.

0: Ruszcie się ludzie, wszyscy do tańca, wszyscy do śpiewów. Wszyscy krzyczą Everybody Scream. Od pani Magdy jeszcze dostałem artykuł, który delikatnie pogłębił moją wiedzę na temat tego, skąd wzięły się kosmiczne elementy albo elementy wykonane z kosmicznych elementów. Trochę dookoła mówię, na Ziemi. I pani Magda tłumaczy, warto zauważyć, że nigdzie na świecie nie ma tylu zabytków wykonanych z żelaza meteorytowego przed naszą erą, co w Polsce. No właśnie, w Częstochowie jest ich kilka. Warto się wybrać. Jeszcze raz dziękuję pani Magdo za podpowiedź. Ale my tu głównie o piosenkach, chociaż zainspirowani tym, o czym państwo opowiadają, właściwie chyba muszę powiedzieć, że czasem o wszystkim rozmawiamy. W sobotę od 20 do 22 Tip Top Lista, 215 notowanie. Na razie zawieszamy na kołeczku, bo na 9 Florence and the Machine, a co na 8 opowiem państwu za chwilę. Natomiast w nowościach w zestawie do głosowania nowa piosenka pana Artura.
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd.

przepraszam, zaczytałem się w te materiały na temat kosmicznego żelaza i ozdób, ale to jest piosenka, która może nam wylądować w pierwszej dwudziestce kolejnego notowania. To znaczy każda może, ale ta ma, mam wrażenie, przeczucie może, nie wrażenie, ma szanse nieco większe. 215 notowanie, wracamy do kompozycji, które są dziś w pierwszej dwudziestce. Na miejscu 8 dzisiaj... Daria ze Śląska oraz WW. Ten utwór nosi tytuł Na moment.

Mario pisze, że przy okazji utworu Na moment pragnie zauważyć, iż tam w lewej słuchawce śpiewa, a właściwie szczeka, ale tak jakby śpiewał pies. Byłem z psem na spacerze w lesie, słuchałem w skupieniu i nagle zawału bym dostał. Na szczęście mój pies nie zareagował i to wtedy doszedłem do wniosku, że tylko w słuchawkach słyszę tamten szczek, ale i tak sprawdziłem. Ja nawet nie wychwyciłem tego, muszę przyznać. Pamiętam takie nagranie Linii Nocnej, Znikam na chwilę chyba, i tam też takie było szczekanie w oddali. I jak się słucha na słuchawkach, które są dobrymi słuchawkami albo w dobrych głośnikach, to ma się wrażenie, że to rzeczywiście za ścianą ktoś postanowił psa zachęcić do szczekania. Dobrze, to na miejscu 8 WW Na moment z panią Darią po 8 tygodniach, a po 16 tygodniach na 7 z 9 Archive.

0: Myślałem ostatnio pewnemu naszemu stałemu słuchaczowi tłumaczyć, że to naprawdę w tym holu koncert Archive się odbył. Koncert oczywiście zna z naszego YouTube'a, ale nie wierzył. No tak, tak, ta przestrzeń to tu niedaleko, za ścianą, a właściwie dwie ściany stąd. Lista listamałpanowyświat.online to nasz adres, mogą Państwo pisać, gdyby trzeba było coś jeszcze dopisać, albo pytać, gdyby trzeba było coś dopytać. A my już jesteśmy na miejscu szóstym. W 215 notowaniu Ulatam 16 raz. Podobnie jak ta poprzednia piosenka, tak się jakoś ładnie ułożyły. Debiutowały w tym samym notowaniu. Z tym, że WW to z 8 na 6.
1: Więc leć, mówię ci, leć.

Bo na kieliszkach też można to podobno zagrać, ale tu akurat profesjonalny instrument dziecku zabrany. Przypomnę moją rozmowę z redaktorem WW sprzed jakiegoś czasu. Ulatam WW, mówię ci leć, to na szóstym. No i jesteśmy w strefie piosenek, które nigdzie sobie nie poszło od ubiegłego tygodnia. Mówiłem, mamy dziś w pierwszej dwudziestce trzy takie utwory. Wszystkie są w pierwszej piątce. Pierwszy z nich na piątym, z piątego, Wolny Wybieg, Deserter.

Słuchacz przypomniał rok 92 i album Rogera Watersa i słynny efekt szczekającego psa, który brzmi jakby dobiegał z podwórka sąsiada. To pan Dariusz pisze do mnie w tej sprawie. Mają państwo swoje ulubione efekty szczekających psów na różnych płytach, piosenkach. Ciekawe, ile z nich pojawiło się przez przypadek. Być może niektórzy artyści o tym gdzieś opowiadali, ale być może niektórzy nie chcieliby już o tym pamiętać. Deserter z 5 na 5, a mi nie umknęła ta najbardziej spadająca dziś piosenka. To na 4 z 2. Dokładnie będzie tak, jak państwo sobie zażyczyło, a właściwie zagłosowało. Z 2 na 4 WW z Samitrą Suvannarit, dźwięczność po raz ostatni dziś, 25 tydzień w pierwszej 20.

Największy spadek opuszcza listę. Ta zasada obowiązuje i to właśnie ta piosenka dziś. Łącząc swoje dźwięki z zasadą i z Państwa głosowaniem, a właściwie głosowaniem niedostatecznym, opuszcza zestaw na czwartym z drugiego WW i sami trasuwa Narit. Lista 215, za chwilę pierwsza trójka, ale tak się złożyło, że nie gadałem dziś za dużo i jak będę gadał jeszcze mniej, to zmieścimy pierwszą trójkę oraz nową piosenkę Barbary Wrońskiej, która też jest w zestawie do głosowania. Dobra to wiadomość, mam nadzieję. Tylko z Tobą to jest tytuł kompozycji.

0: Tak, ja podobnie jak niektórzy z Państwa mam swoje ulubione piosenki zespołu Pustki, które nucę cały czas, nucę do dziś, ale my tu o solowej karierze pani Barbary rozmawiamy. Tylko z tobą. Zestaw do głosowania. 14 nowych piosenek mogą tam Państwo znaleźć. Wśród nich i ta. Pierwsza trójka 215 notowania. Zaczynają Matylda Łukasiewicz.
1: Kochana córeczko, jeszcze

0: myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.
1: Uczymy dziewczyn przed wstydu.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą, co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny.

Czyli jak dobrze liczę, panie redaktorze, to też z trzeciego na trzecie. To znaczy tak, to jest też piosenka, która nigdzie sobie nie poszła od ubiegłego tygodnia. Po 4 tygodniach złącz nogi, kochana córeczko, z trzeciego na trzecie w 215 notowaniu, a na drugim... Jest nieźle, bo z 6, ale przypomnę, dzisiaj najbardziej w górę w pierwszej 20 Everybody Scream z 15 na 9, no ale ten wynik też robi wrażenie. 4 miejsca wyżej niż tydzień temu. Proszę uważać na przedrostki, to będzie spięty 12 tydzień na liście. Na tę listę wciąż mogą Państwo wysyłać listy. Lista @nowyswiat.online. Jeszcze przez 7 minut będę tu z radością w wdzięczności.

że żyję, to do tego.

0: Dużo szczęścia, dużo wdzięczności i dużo życia Państwu życzę. Z tej okazji Spięty na miejscu drugim w 215 lotowaniu. Jan Janczy, Rafał Lewandowski, Michał Porycki. I to by było na tyle. Za chwilę pojawi się redaktor Olikowski. Dostaną Państwo swoją porcję Rajeksa między innymi, ale ja żadnych szczegółów nie będę zdradzał absolutnie. A uwaga, jest dobra wiadomość. Otóż przewodniczka naszej radiowej wycieczki, pani Ewa, razem z mężem Sławkiem zostali dziadkami po raz drugi. Cała ekipa rowerowo-turde Slezakowa i radiowo-nowoświatowa życzy wszystkiego dobrego na tej także nowej drodze życia. Wnuczka Emilia oczywiście. A to dlatego, że na pierwszym z pierwszego nie zapomnieliśmy o ostatniej piosence, która nigdzie sobie nie poszła w tym tygodniu. Jan Janczy, Rafał Lewandowski, Michał Porycki, Jerzy 2.0. Dziękujemy za 215 listę. Na pierwszym z pierwszego pan Piotr, który pojedzie z nami na wycieczkę. Założą się Państwo?
1: Zakładając, że kolarze słabiej grają na gitarze, bo to trudne, mówiąc szczerze. Gdy się jedzie na rowerze, proponuje się ten nowy utwór okolicznościowy, który zasadniczo ma nie za trudne chwyty dwa. E i A. Mówisz, rower to mój koń, myślisz o Tour de Pologne, a koń komend twych nie słucha, pragnie pozbyć się łańcucha. Ty mnie załamuj się, musisz bowiem wiedzieć, że i dla ciebie jest impreza znana jako Tour de Slezak. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gnaz kopyta. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nuty antyteza. Tu dodano trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt, bo to jest D, A, E. Na siodełku trochę trzęsie, ale za to się oddycha, się wspomina gęsi z bęsi oraz keczup wujka z cicha. A że nikt go nie próbował, nie wiadomo jak smakuje. Jak się chłopie dało słowo, to się słowa dotrzymuje. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gnaz kopyta. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. I tu ten trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, tylko gdzie ten keczup pytam. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. Wszystkim będzie ciepła ślinka, nim dojadą do Czaplinka. Wszystkim będzie ciepła ślinka,

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Według opinii ekspertów to może być koniec systemu dwupartyjnego w Wielkiej Brytanii. Po przeliczeniu większości głosów z czwartkowych wyborów lokalnych, komentatorzy mówią o katastrofalnej porażce rządzącej Partii Pracy. Lejburzyści premiera Keira Starmera stracili ponad 1400 mandatów radnych, a w Walii zostali odsunięci od władzy po 27 latach rządów. Prawdziwym zwycięzcą ogłosił się Nigel Farage. Jego antyimigracyjna formacja Reform UK zdobyła ponad 1400 mandatów, przejmując kontrolę w 14 samorządach, głównie na północy Anglii. Wyniki wyborów skomentował premier Szkocji John Swinney. Lider szkockiej Partii Narodowej, mimo braku samodzielnej większości, ogłosił, że sukcesy prawicowej formacji Reform UK w Anglii są sygnałem alarmowym dla Edynburga, a niepodległość Szkocji stała się sprawą pilną. Szef rządu w Edynburgu zapowiedział, że Szkocja musi zdecydować o swojej przyszłości przed 2029 rokiem, by uniknąć dyktatu ze strony Londynu. Polska Grupa Zbrojeniowa negocjuje około 30 umów wykonawczych, które mają być sfinansowane z unijnego programu SAFE. Do Polski ma wpłynąć łącznie nawet 180 miliardów złotych, z czego duża część może trafić do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. O tym, na co zostaną wydane te środki, mówi w rozmowie z Newserią prezes zarządu Adam Leszkiewicz.
1: Wielu zamówień pewnie by nie było, gdyby nie program SAFE. Mam na myśli chociażby potwora z Tarnowa, bo dzięki temu projektowi Sanowskiemu i dzięki środkom SAFE uruchamiamy seryjną produkcję. To jest niezwykle ważne. Dotyczy to także niektórych innych produktów. Radary Sajna też są dobrym przykładem. Nowe Borsuki, Legwany to są też produkty, które będą powstawać za te środki i nie wiemy, w jak by się kształtowały umowy wykonawcze finansowane ze środków tylko i wyłącznie budżetowych, gdyby nie środki.
0: Część pieniędzy ma wpłynąć jeszcze w maju. Oprócz produkcji na potrzeby naszej armii, nowe fundusze mają stać się paliwem dla polskiego eksportu broni. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla ponad połowy kraju. Najtrudniejsza sytuacja będzie tej nocy. Temperatura przy gruncie może spaść lokalnie nawet do minus 4 stopni. Najzimniej ma być w pasie od Pomorza i Mazur przez Mazowsze aż po Lubelszczyznę oraz rejony podgórskie na Dolnym Śląsku. Spokojna niedziela będzie tylko ciszą przed burzą. Już w poniedziałek synoptycy spodziewają się gwałtownych wyładowań podczas burz niemal w całej Polsce. Z kolei we wtorek czeka nas pogodowy miks. Na południu kraju powrócą przymrozki, a na Podkarpaciu nadal może mocno grzmieć. Zaleca się szczególną ostrożność i zabezpieczenie roślin w ogrodach. To był serwis Radio Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu, Paweł Orlikowski z tej strony. To jest 270. domówka, którą realizuje Rafał Lewandowski, a na sam początek było Shortline od Rajeksa, a jest powód, żeby właśnie Rajeksem rozpoczynać dzisiejszą audycję, bo 6 maja swoje dziesięciolecie obchodził album Down, a właściwie dziesięciolecie wydania tego albumu obchodził sam Rajeks, który nie tak dawno, bo chyba wczoraj czy dwa dni temu miał swoje urodziny, ale album Down swoje dziesiąte urodziny obchodził dokładnie 6 maja. No i dlatego też właśnie do albumu Down sięgam i od razu mówię, że z albumu Down dziś trochę utworów będzie, kilka. Jeśli ktoś chce posłuchać wszystkich, to musi zostać do samego końca, więc zachęcam oczywiście być przez całą audycję. Kolejny utwór to znowu będzie Rajek z albumu Down, ale tu z dedykacją dla naszej patronki Agnieszki, która uwielbia Rajeksa, to wiem, a przy okazji mam własny powód, by zadedykować właśnie ten utwór specjalnie dla niej. No to teraz będzie Rajek i Howling.

Rajek z Howling już za nami z albumu Dawn. 8 maja, ja się tam trochę przejęzyczyłem w pierwszym momencie, gdy mówiłem zamiast 6 to 8 maja, ale to dlatego, że 8 maja obrodziło w nowości. 8 maja między innymi Elder Island wydali swój najnowszy album. Ten najnowszy album to Hello Baby OK. Z tego albumu ja już Państwu sporo singli w międzyczasie, czy przed jego wydaniem grałem, no bo single się pojawiały, ale jest już cały album, no to posłuchajmy utworu, który nie wybrzmiewał jeszcze, no bo został opublikowany dopiero 8 maja wraz z albumem właśnie. Takim utworem jest między innymi Bang. Posłuchajmy.

To było Bank od Elder Island. Teraz jeszcze jeden utwór z tego ich najnowszego albumu, bardzo świeżego, jeden dzień mającego. No i na tym albumie pojawił się też utwór White Corridor.

To było White Corridor, no The Elder Island z albumu Hello Baby OK i tyle jeśli chodzi o ten album na teraz, no bo jeszcze raz dzisiaj do albumu Hello Baby OK sięgnę, ale dopiero pod koniec naszego dzisiejszego spotkania, więc jeśli ktoś będzie miał ochotę posłuchać jeszcze jednego utworu z tego ich najnowszego albumu z 8 maja, no to zachęcam pozostać do samego, prawie samego końca, bo już mogę zdradzić, że ten jeszcze jeden to będzie przedostatni utwór, ale na razie album Hello Baby OK odkładam na półkę, a teraz, bo mówiłem, że 8 maja obrodziło w nowości, tak jest między innymi z duetem Tender, który no, wydał kolejny singiel. Singiel, który zapowiada nadchodzący album. Ten album pokaże się, już premierę będzie miał 4 czerwca, to ich będzie 4 studyjny album Where the Waves Break. No ale teraz posłuchajmy najnowszego singla z 8 maja, Something.

I to było Something od duetu Tender, ale skoro już przy nich jesteśmy i przy tych nowościach, no to jeszcze jeden singiel od nich. On pierwotnie pojawił się 10 kwietnia, ale za każdym razem, gdy podbijają nowy singiel, no to właściwie tworzą takie mini albumy w platformach streamingowych. No i ja sięgam teraz po utwór Far Out.

Tyle jeśli chodzi o duet Tender na dziś, Far Out, single z 10 kwietnia, wcześniej Something z 8 maja. No ale właśnie 8 maja mówiłem, dużo nowości, wczoraj piątek. Piątki są ogólnie takimi dniami, kiedy wielu artystów publikuje swoje premierowe single czy albumy, natomiast no nie zawsze jest tak, że te nowości, no dobra, zawsze jest tak, że tych nowości jest dużo w piątki, ale nie zawsze te nowości pasują do domówki, ale dzisiaj, jak ulał, wpasowują się ci, którzy 8 maja swoje najnowsze produkcje publikowali. Tak jest między innymi w przypadku Tico Tico. No to producent, który też występuje jako Cutieman, jego alter ego to Tico Tico. Właśnie nowa forma wyrazu artystycznego, znaczy no względnie nowa oczywiście, bo pierwsze single pojawiały się już kilka lat temu, no ale najnowszy ten z 8 maja to Giant Rock.

Tico Tico i Giant Rocks za nami, przed nami też z 8 maja z najnowszym singlem Reum, czyli producent multiinstrumentalista Elliot Erickson, który sporo singli wydaje to całkiem regularnie, zresztą Państwo mają tego świadomość, którzy regularnie słuchają domówek, bo ja również regularnie, gdy on tak z taką częstotliwością dodaje swoje nowe utwory, najczęściej do domówek je wkładam ze względu na to, że po prostu z reguły świetnie brzmią. Może nie 100%, ale większość utworów, szczególnie tych nowych, które się pojawiają na domówkę, zasługują, no a tak jest też moim zdaniem w przypadku singla Got Moving Over the Face of the Waters. Posłuchajmy.

No i to był najnowszy singiel od Ryuma, czyli Elliota Eriksena. Bardzo długi tytuł, jeśli chodzi o utwór. Sam w sobie utwór normalnej długości, nieco ponad 3 minut, ale Got Moving Over the Face of the Waters już za nami, to już wybrzmiało, ale ja nie poprzestaję na puszczaniu Państwu nowości, natomiast na razie dajemy sobie oddech z tym 8 maja. Do kwietnia zaglądamy i w kwietniu trochę pozostaniemy, bo mam jeszcze trochę grania z kwietnia, którego Państwu nie prezentowałem. Trochę jeszcze tego zostało gdzieś w mojej takiej roboczej playliście i niemal do końca pierwszej części spotkania te kwietniowe piosenki będą, te utwory będą wybrzmiewały. Ten pierwszy, który z kwietnia, to z 17 kwietnia dokładnie, singiel, stoi za tym Rice. Rice to Peter Rice, ale w ramach takiego elektronicznego projektu tego kompozytora i producenta, no to właśnie w ramach elektronicznego projektu występuje po prostu jako Rice. Posłuchajmy jego najnowszego, jednego z najnowszych utworów, Demons.

Demons od Rise'a już za nami. No to co teraz? Cały czas w kwietniu, tak jak już wspominałem, pozostajemy. Epka Everlight od San Roma się pojawiła. Ja wcześniej single, które wybrzmiewały, właściwie niemal wszystkie Państwu zagrałem. Niemal, bo jeden nie, to ten ostatni, który teraz pojawi się, bo epka pojawiła się 3 kwietnia, więc ja, jeśli chodzi o San Roma, sięgam teraz po utwór Look Outside.

Look Outside za nami. To pojawiło się na epce Everlight. To początek kwietnia tego roku. No i właściwie domykamy. Tam jest jeszcze jeden taki utwór, ale to takie 30-sekundowe. Właściwie nie wiem, jak to, niektórzy to takim interludem nazywają. Ale tak to właściwie wszystkie te najnowsze single już Państwu prezentowałem na przestrzeni ostatnich pewnie tam 100 domówek. Nie sięgałem aż tak do końca wstecz i w przestrzeni ilu domówek wszystkie te utwory mieszkającego w Paryżu artysty elektronicznego wybrzmiewały. No i właśnie, jeśli chodzi o ten najnowszy Look Outside, to za nami. No ale rzecz jasna, 270 domówka wciąż trwa. No to teraz Snazzy będzie, który 22 kwietnia wydał swój ostatni, najnowszy singiel, w tym rozumieniu ostatni. To Karan, który występuje jako Snazzy właśnie. Też pojawiał się już co najmniej kilka razy w różnych domówkach. Tym razem z tym najnowszym swoim utworem zatytułowanym I've Been Wondering.

I've been wondering, Isnazi. No to przedostatni utwór pierwszej części 270 domówki przed nami. 15 kwietnia to data, w której ukazał się najnowszy singiel w ramach projektu The Haunted Eve. No to jest taki solowa twórczość pewnego producenta, artysty. No i tu stawiam na utwór Wake Up.

Wybrzmiało Wake Up, The Haunted Thief za nami. No to domykamy pierwszą część naszego spotkania. Trzeba ją domknąć tak jak należy. Skoro dziesięciolecie albumu Dawn miało miejsce 6 maja i zbiega się to niemalże idealnie z 9 maja, czyli 270 domówką, no to jest to najlepsza pora, by raz jeszcze sięgnąć do tego albumu od Ryexa. Tym razem stawiam na utwór Hold Me.

A my słyszymy się już w drugiej części naszego spotkania. Wciąż Paweł Orlikowski, wciąż audycję realizuje Rafał Lewandowski. To 270. domówka, w której ramach album Dawn wybrzmiewa. I mówię, to jeszcze nie jest ostatni raz, gdy Rajek pojawił się, choć pojawił się na początku pierwszej części naszego, pierwszej też, ale drugiej części naszego już spotkania, bo już w drugiej jesteśmy części. Nie powiem, budzimy się, bo jest to bardzo późna pora, chociaż pewnie część z Państwa odsłuchuje tego w ramach podcastów. No to Salt, ten utwór za nami i od razu powiem, że domkniemy całą audycję, czyli na końcu pojawi się raz jeszcze Rajek, więc dla najwytrwalszych do albumu Dawn jeszcze dojdziemy na koniec tej audycji, a teraz trochę grania w jakimś wymiarze podobnego, ale takiego, który w domówkach jeszcze nie wybrzmiewał, choć wcale nowościami to nie jest. Stawiam w tym momencie na produkcję Coloring. Coloring to jest Jack Kenworthy, który produkuje muzykę, solowy artysta, nie soulowy, tylko solowy. Ważne rozróżnienie. Posłuchajmy jego utworu, singla z końcówki sierpnia 2017 roku. To już blisko 9 lat od wydania tego singla, ale bardzo aktualnie brzmiący Heaven.

Heaven za nami od Coloringa. No to teraz zaglądam do albumu Dark Eyes z 2012 roku. W 2012 roku ten album został wydany przez Half Moon Run. To jest takie trio. Trzech multiinstrumentalistów, wokalistów, więc to Devon Portlesh, Connor Molander i Dylan Phillips. Oni stoją za tym projektem, który powstał w 2009 roku. W 2012 album, jak już wspomniałem, Dark Eyes, a na nim utwór Drag You.

Pozostając w podobnej konwencji dźwiękowej, będzie teraz Riley Pierce, który w 2025 roku w lutym wydał jeden ze swoich najnowszych singli, po który właśnie teraz będę sięgał. No to w takim razie posłuchajmy sobie Riley'ego Pierce'a. On co prawda wydał też album w październiku 2025 roku, ale ja stawiam na singiel z lutego, również ubiegłego roku. Jest to singiel zatytułowany Brave.

I co bardzo ciekawe, bo tak jak już wspominałem, październik ubiegłego roku to album The Weight of Our Dreaming, ale single, które tworzą takie mini albumy, pojawiają się jeszcze wcześniej i podbijają, bo najnowszy Amsterdam pojawił się w marcu, a wciąż widnieje jako jakby w takim mini albumie też ten Brave. Tutaj można by spodziewać się, że uzbiera się akurat z tych singli na jakiś inny album, ale tego nie wiem, bo nie widzę w zapowiedziach, żeby tak się miało wydarzyć. Zresztą ciekawy zabieg, bo pełen album, tak jak mówię, pojawił się jesienią. No to może taki po prostu pomysł, żeby single i takie single jako mini albumy wydawać regularnie, ale pojedynczo. No to za nami już jest utwór Brave, przed nami. Przed nami trochę wspomnień Czara, ale też nie do końca, no bo nie grałem Państwu akurat tego utworu, ale ten, że projekt Oh Wonder, no to tak, Anthony Josephine, duet Oh Wonder, który to nie tak dawno temu, no bo przecież to był ubiegły rok i dokładnie wrzesień, początek września, wydali reedycję albumu Oh Wonder 10 Years On, czyli 10 lat po wydaniu pierwotnie albumu Oh Wonder z 2015 roku, ale sprawy do pozałatwiania z tego albumu jeszcze mamy, jeszcze trochę na nas czeka, więc sięgam do tego pierwotnego z września 2015 roku. No i po utwór, który go Państwu jeszcze nie prezentowałem, jest to Midnight Moon.

I to jeśli chodzi o Wonder, tyle Midnight Moon za nami. Teraz zaglądam do twórczości Alexa Kema. W 2022 roku tenże Alex wydał utwór Here We Go Again, czerwiec 2020 roku. Posłuchajmy.

Alex Kem za nami, utwór Here We Go Again już wybrzmiał. No to teraz sięgam do albumu Silhouette Aquilo 2017 rok. Och, pięknie. Ale aż dziw bierze, bo jeszcze chyba, no, nawet na pewno, przynajmniej z moich zapisków wynika, że nie prezentowałem. No to zaprezentuję teraz utwór Human.

Aquilo, Human już za nami, to już wybrzmiało. Co teraz? Teraz trochę powspominamy sobie utworów, które wybrzmiewały jakiś czas temu, na przykład między innymi 200 domówek temu, jak Gosto z albumu Memory Ivy. No i tam pojawił się taki utwór jak Tell Me What You're Made Of.

Tell Me What You're Made Of. To przyjemne było wspomnieć sobie ten utwór. Ostatni raz chyba w 87. domówce wybrzmiewał. W ogóle wtedy miałem taką fazę, że tego Ghosto prywatnie dosyć dużo słuchałem. No i wtedy to oczywiście przerzuca się na to, jak kształtują się, kreują te playlisty, które Państwu potem prezentuję na antenie. No i Tell Me What You're Made Of to był taki utwór, który dość często u mnie gościł i się zapętlał. No może nie tak, że jeden utwór cały czas w takim totalnym zapętleniu, ale gdzieś w takich playlistach domowych wybrzmiewał dużo częściej na pewno niż był prezentowany w domówkach. No i po 200 już wrócił. No, ale 200 domówek temu otwierałem domówkę z utworem od Baltazara, właściwie powinienem powiedzieć zespołu Baltazar. Przecież słynny to zespół jest. No i oni wydali album Fever w 2019 roku. No i dokładnie pod takim samym tytułem kryje się utwór otwarcia tego albumu, Fever.

No to tyle, jeśli chodzi o zespół Baltazar. Jeśli chodzi o wspomnienia, to jeszcze nie wszystko. Teraz wstecz o 100 domówek sięgam, bo wtedy zaprezentowałem Państwu utwór Julie, czy Julie, od Tanela Simana. On zresztą tak te nazwy miesięcy Estończyk już prezentował nie tylko jeśli chodzi o lipiec, ale posłuchajmy tego wydania.

Tanel Siman ze swoim singlem z 2021 roku już wybrzmiał, no to co teraz? Och, sam Fender, to też taka postać, po którego raz na jakiś czas sobie przypomnę, to odtworzę. Hypersonic Missiles w 2019 roku się pojawił album we wrześniu. No to jeszcze trochę było przed startem Radia Nowy Świat, ale jak już wystartowało, no to właśnie Państwu kiedyś dawno temu prezentowałem Play God.

Plagueat od sama Fendera już za nami. Jest taki twórca, po którego twórczość uwielbiam sięgać, ale też uwielbiam, jak się rozwija i zmienia. Maverick Sabre, wokalista i raper, tak to trzeba powiedzieć, jeden z mocarzy brytyjskiej sceny, dokładnie z Londynu jest, chociaż urodził się w Londynie, to on chyba teraz bardziej w Irlandii niż w tym Londynie, ale kto go tam wie, gdzie teraz. Na pewno koncertuje w Wielkiej Brytanii, tam go przede wszystkim można spotkać, ale rzecz jasna nie tylko. No ale nieważne, to nie tu jest istotne. Jego albumy ostatnie mega fajne, no ale posłuchajmy sobie czegoś znacznie wcześniejszego, równie mocnego, bo na albumie Lonely Are the Brave 2012 rok pojawił się taki utwór, który też już Państwu oczywiście kiedyś prezentowałem, ale warto do niego wracać częściej. I Need. Posłuchajmy.

No i to był Mavericksa Burr I Need. A wspominałem, że kto wytrwały i będzie do prawie końca domówki, no to usłyszy jeszcze jeden utwór z albumu Hello Baby OK od zespołu Elder Island. No i właśnie dzieje się to teraz. No bo to już przedostatni utwór naszego dzisiejszego spotkania, ale jest to Bigger Than Us od Elder Island z najnowszego albumu.

Bigger Than Us od Elder Island wybrzmiało, a to oznacza tylko jedno, że został już tylko jeden utwór, że kończy się 270 domówka, ale skończy się tak, jak powinna, znaczy tak, jak musi, ale też należy i ja chcę, żeby się tak skończyła, no bo przecież albumem Dawn, ale nie całym, tylko jednym z utworów z albumu Dawn od Rye X-a, który, przypomnę jeszcze tylko na koniec, 6 maja miał swoje 10-lecie. No i to jest rzecz niebywała. Mega fantastyczna. Nie, jak brzmi ten album po 10 latach, no wciąż porusza i to jest piękne w muzyce. I to jest prawdziwy artysta od po prostu, nie wiem, grajków, ludzi, którzy no potrafią czy śpiewać, czy grać, coś nawet i tam stworzyć, skomponować. Od takich artystów, którzy jak już coś stworzą, to ponadczasowego i takiego naprawdę egzegi monumentum, odwołując się do łaciny, ale dobra, już kończę te moje peany na rzecz Rye X-a, kończę też 270 domówkę. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Nazywam się Paweł Orlikowski. Audycję realizował Rafał Lewandowski. Słyszymy się za tydzień o stałej porze od 22 do północy i tutaj oczywiście puszczam oko, no ale na dobranoc, na do usłyszenia. Zostawiam Państwa z tymi pięknymi dźwiękami Rye X, utwór Only.